Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Nie obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
2: Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
3: Cześć.
2: Dzisiejszy gość. Jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak, ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem?
3: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
2: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
3: No postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostróda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery Pory Roku Jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy Jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację. I już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
4: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych, często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe na klisze. Ja pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową, no taki no, na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty, weź aparat i zrób nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że tam może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym Te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Jakieś ujęcia krajobrazowe, no przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie gdzieś, to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012 2013 roku dopiero tak uznałem, że no czasami można coś pokazać, a na całego w internecie dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
3: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
4: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś publikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła Ostródy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze, z daleka od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona, fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest już oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli, a też czasami się zdarzy tak, że poproszę o jakieś zdjęcie, udostępnię u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy, na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie, na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
3: Odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
4: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną, ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo no, można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć no, coś więcej niż bym oczekiwał. Czasami jest trochę gorzej, ale no, myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
3: Czyli fotografia reportażowa, a niesie więcej niespodzianek?
4: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to, co jest, to, co się przed obiektywem pojawia, no i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
3: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tu już myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
4: Mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem, jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś drogi mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
3: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
4: Jednego myślę bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną. Też miała coś do powiedzenia. I one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
3: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, że gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
4: Myślę, że kiedyś to było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. No, wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować. No właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy artystyczną, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
3: I no właśnie, czy te wszystkie super aparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
4: No oczywiście, aparat sam zdjęcia nie zrobi, tak samo, nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
3: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
4: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, no trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
2: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostruda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował

0: z francuskim Auxon widzicie na zamku w Ostródzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
1: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostródzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
0: Sama wystawa napoleońska w Ostródzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
1: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
0: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
1: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki. Ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
0: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi elementami. To znaczy, po pierwsze, proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
1: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
0: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
1: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
0: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
1: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wygląda ładowanie broni, jak wyglądały

0: Formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
1: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad 100 rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska 4. koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z 4. koalicji?
0: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostrudat jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona, jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję. Wielką armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
1: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku. Ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
0: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać. Będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze. Więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
1: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
0: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No, w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad 100 rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
1: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
0: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
1: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
0: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby ostrudzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
1: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
0: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
1: Dlaczego?
0: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
1: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
0: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to, te dwie rzeczy, o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
1: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
0: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować. To najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale w przy okolicznych miejscowościach.
1: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
0: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj, byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. Ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajnie radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z krzyżakami, a z drugiej strony proszę, Napoleon.
1: Taka działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
0: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
1: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
0: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu muzyczny aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu, taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sukcesach młodych sportowców z naszego miasta. Będzie też o drugiej edycji zawodów kolarskich w naszym mieście, ale też o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Jędrzej Żebrowski, UKS Ostróda Sport Team. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Jędrek, na początek porozmawiamy o olbrzymim sukcesie wszystkich zawodników, ale musimy to wspomnieć na antenie, bo Wiktor Karwowski, wicemistrzem Polski LZS w kolarstwie górskim. No, dawno tak nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę mówić, że to jest wypadek przy pracy, bo to jakby miesiące, lata ciężkiej pracy Wiktora, ale też i pozostałych dzieciaków, bo jeździcie w zespole. Wiktor wicemistrzem Polski. Dla ciebie jako dla trenera to jest też historyczna chwila.
3: Tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, w marcu tego roku minęły nam 4 lata działalności i od początku naszym celem było szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie i starty w zawodach rangi mistrzowskiej, czyli jest to takie zwieńczenie troszeczkę tych lat pracy, bo gdzieś tam po zdobyciu tego medalu była taka nostalgia w pewnym sensie, bo spojrzeliśmy na stare zdjęcia Wiktora, gdzie przyszedł na za małym rowerze z taką polarową czapką pod kaskiem i był tak naprawdę malutkim dzieckiem, 11 czy 12-letnim. Aktualnie myślę, że można powiedzieć, że zawodnikiem, no, ścigającym się na naprawdę wysokim poziomie, zawodnikiem bardzo zmotywowanym, zdyscyplinowanym, który naprawdę może w kolarstwie dużo osiągnąć, jeśli będzie tak dalej pracował, jak pracuje.
1: No dobra, ale tak jak spojrzałeś na Wiktora właśnie z tej perspektywy, to sobie tak pomyślałeś, jak go przyjmowałeś do klubu, a będą z ciebie jeszcze medaliści?
3: Jeśli chodzi o trenerstwo i pracę z dziećmi, to już jakiś czas temu nauczyłem się na żadne dziecko tak naprawdę nie stawiać, ani żadnego dziecka nie skreślać, bo było wiele przypadków w naszym klubie, gdzie myślałem, że rzeczywiście to dziecko ma potencjał, technicznie super, jakby cała historia wygląda bardzo dobrze i coś z tego będzie. No i okazywało się, że po kilku miesiącach takiego dziecka w klubie nie ma z różnych powodów, a właśnie były dzieciaki, na które od początku bym powiedział, no raczej radzi sobie słabo, raczej z tego nic nie będzie, no a właśnie po latach się okazuje, że dziecko było wytrwałe, trenowało i no jeździ tak naprawdę dużo, dużo lepiej i ściga się na zawodach właśnie rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Województwa, czy w tym przypadku Mistrzostw Polski.
1: Nie sposób nie wspomnieć o drugim zawodniku, bo Stanisław Struk dojeżdża na 10. miejscu. To jest też duży wyczyn. W ogóle dwóch zawodników w kategorii juniora młodszego dojeżdża, no, w czołowej dyszce. To jest spore zaskoczenie, ale też i sukces.
3: Tak, w przypadku Stanisława też tutaj ogrom pracy i tak naprawdę bardzo duży progres, bo patrząc na wyniki z młodzika z pierwszego roku na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, no tak naprawdę Stanisław zamykał tyły, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Rok później, czyli w zeszłym roku, tak naprawdę walczył w tych wojewódzkich mistrzostwach o czołowe lokaty, tak? W tym roku jest juniorem młodszym pierwszorocznym i też mierzy wysoko. Za rok będzie drugoroczny, więc będzie mocniejszy, silniejszy i liczę tutaj też na bardzo dobre wyniki.
1: Tak, i wsparcie rodziców, pozdrawiamy rodziców. To też sąsiad ode mnie z osiedla plebiscytowego. Ja widzę, jak przemyka sobie gdzieś tam ścieżkami rowerowymi u nas na osiedlu, ale też wyjeżdża w dalsze trasy. Ale o dziewczętach. Żakinie, Iga Radwanowicz i Antonina Gałkowska. O Idze to my już rozmawialiśmy na antenie kilkukrotnie. Nie poddaje się, jeździ i dojeżdża pierwsza.
3: Tak, tutaj w przypadku Igi, no to trening tak naprawdę od najmłodszych lat jako zabawa i starty w wyścigach, z tego co pamiętam, nawet na rowerkach biegowych. Tosia jest bardzo fajnym przykładem właśnie tej wytrwałości, bo często wspominam z rozmowach z nią tak naprawdę, żeby ją dalej motywować, że przychodziła często zimą, niejednokrotnie sama była na treningu, bo wiadomo, zima jest dla nas bardzo ciężka, w śniegu jeździliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe rzeczy i właśnie ta wytrwałość, dyscyplina, motywacja po latach pokazuje, że można startować i pokonywać naprawdę bardzo trudne trasy.
1: Jędrzej, po 4 latach istnienia klubu, to ja tak widzę, że my jakimś tam kopciuszkiem to nie jesteśmy, bo jak jeździcie na zawody, śledzę wasze media społecznościowe, to tak, mamy namiot, mamy leżaczki, no oczywiście rowery to wasze podstawowe wyposażenie, sprzęt jakiś do konserwacji, jakby coś się popsuło. Nie jesteśmy kopciuszkiem jako Ostróda. Ja bym rzekł nawet, że nasze miasto, powiat, to wy godnie reprezentujecie w całej Polsce, bo tylko przypomnę słuchaczom, że od 2 lat jeździcie na zawody rangi krajowej. Pokazujemy się jako miasto, że mamy szkółkę kolarską, mamy zdolne dzieciaki, no i kopciuszkiem nie jesteśmy.
3: To na pewno nie. Jeśli chodzi o wyposażenie klubu, no to rzeczywiście mamy tutaj 2 duże namioty, które służą nam na każdych zawodach jako schronienie, co na przykład w przypadku ostatnich mistrzostw Polski w Mrągowie przydało się, bo w piątek zerwała się burza, a w sobotę mieliśmy tak naprawdę na trasie upał, więc w piątek chroniło nas przed deszczem, a w sobotę chroniło nas przed słońcem. W tym roku też wyposażyliśmy się w przyczepkę rowerową. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeden z naszych sponsorów, firma Juna, wsparła nas taką przyczepką bardzo mocno. Zbudowaliśmy ją tutaj na bazie ich lawety i możemy przewieźć w tym momencie 11 rowerów na tej przyczepce, 2 namioty, kilka rolek treningowych do rozgrzewki. Więc wyglądamy, uważam, że bardzo profesjonalnie. Było też dużo pytań o tą przyczepkę. I tak jak powiedziałeś, myślę, że naprawdę zaczynamy budzić jakiś tam szacunek i jesteśmy widoczni. Co też zdarza się, że nasze barwy, żółto-czarne, takie dość nietypowe w kolarskim peletonie, ludzie już znają, bo to widać po konferansjerach, którzy już patrząc na koszulkę wiedzą, jaki klub jedzie tak naprawdę. Także myślę, że wgryźliśmy się w kolarstwo górskie w Polsce na dobre.
1: Tak obserwuję kalendarz. Jesteśmy gdzieś mniej więcej na 30% tego sezonu. Co jeszcze przed nami? Wystawiacie na jakieś zawody? No, oprócz tych, które będziecie organizować, rzecz jasna, do tego zaraz przejdziemy. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to stawiacie na jakieś konkretne jeszcze w tym sezonie?
3: W przypadku Wiktora kolarstwo górskie, na które się zakwalifikował, w tamtym roku miejsce 22. W tym roku mierzymy dużo, dużo wyżej. Postaramy się na pewno bardzo, bardzo mocno pojechać i bardzo dobrze się do tego przygotować. Wczoraj właśnie z Wiktorem rozmawialiśmy i ustawialiśmy kolejne treningi, bo zostało 2 miesiące, czyli taki bardzo dobry blok treningowy. Oczywiście tydzień wcześniej nasze zawody, które no też będą dla nas bardzo priorytetowe, żeby jak najlepiej się przygotować. Jeździmy na swojej trasie, więc tutaj mały handicap dla nas tak naprawdę. Później finał Pucharu Polski, to jest miejscowość Boguszów Gorce. Mistrzostwa województwa, miejscowość Prostki, no i międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików. Będzie to najprawdopodobniej miejscowość Żukowo na Pomorzu.
1: Drugi wyścig o puchar burmistrza miasta Ostróda. Organizator UKS Ostróda Sport Team. 1 sierpnia spotykamy się na tej malowniczej trasie nad jeziorem Sajmino. Co prawda z datą przestrzeliliśmy w ostatniej rozmowie, ale 1 sierpnia się spotykamy. To już taka oficjalna data. Zapisy trwają czy ruszają? Jak to wygląda?
3: Zapisy ruszają dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja na pewno bardzo chcę podkreślić, że są to zawody dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy dorosłych trenujących, tylko są to zawody dla zawodników i dzieci z licencją oraz amatorskie. Tak? U nas zapraszamy dzieci od 6 roku życia, które będą się ścigać ze swoimi rówieśnikami, także bardzo serdecznie zapraszamy, będzie to świetna zabawa, można zerknąć sobie na film na portalu YouTube, czy też na zdjęcia na naszej stronie facebookowej, jest tam kilkaset zdjęć tych zawodów. Myślę, że świetnie to wyszło, dotarło do nas mnóstwo głosów zewsząd, że te zawody były naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. W tym roku postaramy się zrobić to jeszcze lepiej, także serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi, jak i dorosłych. Przygotowaliśmy 3 dystanse dla dorosłych, fan, amator i pro. Spróbujcie, zmierzcie się z tą trasą z własnymi słabościami, ale przede wszystkim dobrze się bawcie na rowerze.
1: Jędrzej, ale to takie zawody, w których jeszcze trzeba modyfikować trasę, czy to, co macie ustalone i ten swój tor jazdy już jest na tyle dopięty, że trasa bez zmian?
3: Generalnie zarys został bardzo, bardzo podobny, bez większych zmian. Detale na pewno tutaj dopracowujemy. Kilkaset metrów ścieżki dobudowaliśmy, kilkaset metrów jeszcze przed nami, ale generalnie zarys, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo podobny. Co prawda czasów między zeszłym rokiem a tym rokiem nie ma co porównywać, no bo będzie jednak inaczej. Troszkę utrudnimy, troszkę urozmaicimy, nie będzie tych, niestety nie ma jak inaczej tego zrobić, prostych, ale takie proste też są fajne, jest gdzie się wyprzedzić, gdzie schować za zawodnikiem, gdzie zjeść, napić się, także będzie po prostu, uważam, że trudniej, ale przez to w kolarstwie górskim lepiej.
1: Jak to jest? Jeśli jesteście organizatorem, to wtedy mówisz zawodnikom, nie dociskajcie tak, niech inni może staną na podium.
3: Nie, absolutnie, tak jak powiedziałem, jest to dla nas mały handicap i dla nas jest to start bez rangi mistrzowskiej, ale jest to start u siebie, więc postaramy się jak najlepiej zaprezentować. Także dzieci trenują na tej trasie kilka razy w tygodniu i mają znać centymetr po centymetrze, żeby po prostu rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami z naszego regionu, bo w tamtym roku byli zawodnicy z całego województwa, z Pomorza i ścigali się z naszymi zawodnikami jak równy z równym. Mieliśmy też zawodników z Podlasia. Tutaj pozdrawiam kolegów z Kadzidła. Także mam nadzieję, że w tym roku też frekwencja bardzo dobrze dopisze, jak było to w roku poprzednim. I będziemy rywalizować. jak na najwyższym poziomie.
1: Kadzidło to kurpie, to tak tylko lekko sprostuję, bo to moje rodzinne strony.
3: To... Tak, no to dla nas myślę, że...
1: Pogranicze, powiedzmy. Tak, kurpiowsko-podlaskie.
3: Tak, tak. Jeśli osoby z Kurpi troszkę obraziłem, że to Podlasie, no to... Ale liczymy też na osoby z Podlasia, bo tutaj rzeczywiście trwały rozmowy z klubem z Białegostoku, no to też ja doprecyzuję, że oni też są oczywiście zaproszeni.
1: Jędrzej, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy, między innymi rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Na koniec apel, przypomnienie, to jest naprawdę podstawowe wyposażenie, ja bym powiedział, każdego człowieka, jeśli wsiada na rower, no a dziecka tym bardziej, bo to już prawo wymaga nie tylko od samego małoletniego, ale przede wszystkim od rodziców.
3: Myślę, że jest to świetny pomysł, bo funkcjonuje to w innych krajach i funkcjonuje to bardzo dobrze. Wystarczy zapytać w pewnym sensie u źródła, to znaczy na oddziale SOR w każdym szpitalu, odkąd pojawiły się przede wszystkim hulajnogi elektryczne, no to dzieci z urazami twarzoczaszki jest po prostu ogromna ilość. Zobaczymy, co przyniesie to teraz i można było zalecać, ale czasami rzeczywiście lepszym pomysłem jest obowiązek i uważam, że nie jest to związane absolutnie z żadną potrzebą zwiększenia sprzedaży i tak dalej, tylko naprawdę poprawą bezpieczeństwa, no bo sam jestem przykładem, że gdyby nie kask, no to myślę, żebyśmy tutaj po prostu nie rozmawiali i czy to na mieście, jadąc cywilnie, czy też podczas treningu, zawsze zakładam kask i czuję się po prostu wtedy bezpiecznie. Jak tego kasku nie mam, jest po prostu dziwnie, tak? I u nas na treningach nie ma możliwości trenowania bez kasku od początku i dalej będziemy to oczywiście szerzyć, bo to zapewnia naprawdę o bezpieczeństwo.
1: Kask używany czy nowy? Możemy odkupić od kogoś?
3: Mówi się, niestety nie znam dużych szczegółów, że kask ma swoją datę ważności w pewnym sensie od daty produkcji. Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto zna się bardzo dobrze na materiałach różnego rodzaju. Czy nowy, czy używany, to może tutaj nie odpowiem. Ja odpowiem przede wszystkim taki, który jest wygodny, który warto przed zakupem przymierzyć, bo rzeczywiście kaski są różne, mają różny kształt, różne firmy produkują to w różny sposób. Pamiętajmy też, że na rowerze głowa trochę puchnie, więc tak jak mówię, iść do sklepu rowerowego, czy zamówić kilka rozmiarów, przymierzyć różne modele, żeby on naprawdę nam pasował, a w przypadku niektórych osób, no żeby się przede wszystkim podobał. Tutaj mówimy o dzieciach, gdzie kask, jeśli się nie będzie dziecku podobał, no to nie będzie go po prostu z chęcią nosił, tak? Więc wybierzmy te kaski dopasowane, ale też podobające się.
1: Jedno wpajajmy naszym najmłodszym, że kask to jest takie już obowiązkowe wyposażenie roweru, że jak wsiadamy na jednoślad, no to powinniśmy mieć ochronioną głowę, a tym najmłodszym to polecamy jeszcze jakieś tam ochraniacze na łokcie, a także kolana. Moje dzieci świetnie to wypróbowały, jeżdżą, nie zraziły się po pierwszym upadku, bo miały ochraniacz. Także pamiętajcie o kaskach, niech wypoczynek, ale także rekreacja naszych najmłodszych mieszkańców będzie bezpieczna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury, ja nazywam się Marek Apel. Mam dla was kilka tematów, ale rozpoczynamy od tego, według mnie, najważniejszego. Ze mną jest Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacz.
1: W sieci rozgorzała dyskusja, a mianowicie opublikowało się wideo, na którym strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mają wyjazd alarmowy. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie internauci, którzy zwrócili uwagę, że wyjazd dotyczy zwierzęcia. Czy strażacy powinni w tym wypadku używać sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych, bo to według niektórych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ale do początku, czy wy jako Straż Pożarna w ogóle macie jakieś procedury, że na przykład do zagrożenia związanego ze zdrowiem, życiem zwierzęcia nie musicie włączać sygnałów, a na przykład jeśli macie alarm o pożarze, wypadku, to takie sygnały musicie włączyć. Jak jest, panie Łukaszu?
4: My nie selekcjonujemy skali zdarzenia, do którego będziemy prowadzić interwencję i specyfika może przyjęcia zgłoszenia, a w związku z tym później wyjazdu alarmowego nieco się zmieniła od 2021 roku, kiedy to nasz numer alarmowy 998 został przekierowany do Centr Powiadomienia Ratunkowego i wcześniej, przed 5 laty, to dyżurny stanowiska kierowania zbierał wywiad ratowniczy, no i poniekąd już podejmował decyzję, czy dane zgłoszenie jest w ogóle we właściwościach działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na ten moment zgłoszenia w zdecydowanej większości są przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego i informowane są służby, czy wiodące, czy współpracujące, pomocnicze o danym zdarzeniu i dzieje się to wtedy po przyjęciu zgłoszenia równolegle. Przez to dyżurny stanowiska kierowania nie podejmuje de facto oceny i decyzji, tylko ma zadysponować jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które jest nagłe i wymaga naszej niezwłocznej interwencji. A dopiero na miejscu kierujący działaniem ratowniczym ocenia, czy to jest w naszych właściwościach, kompetencjach i w naszym zakresie działań. Mogą się zdarzać takie sytuacje, że wyjeżdżamy alarmowo do zdarzenia, gdzie finalnie nie podejmujemy działań ratowniczych. Mogą to być również alarmy z instalacji wykrywania, czyli w określonych obiektach, które posiadają systemy sygnalizacji pożaru i czujki transmitują za pomocą tego systemu alarmy do nas. Tam finalnie również może się okazać, że nie mamy do czynienia z pożarem, ale wyjeżdżamy tak jak do pożaru.
1: Czyli są określone procedury. Was wzywa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dostajecie tak zwaną formatkę i w sumie to nie macie nic do gadania. Musicie wyjechać, bo takie jest to zgłoszenie.
4: Nasza polityka w Komendzie Powiatowej, ale chyba też we wszystkich komendach województwa warmińsko-mazurskiego jest taka, że dyżurny nie przeprowadza analizy co do tego, czy mamy podejmować tam działania, tylko dysponuje adekwatne siły i środki, a to dopiero pierwszy kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia przeprowadza rozpoznanie i ocenia, czy to jest w naszych właściwościach.
1: Ale te sygnały dźwiękowe i świetlne, bo teraz na nich się trochę skupmy, one są wymagane zawsze?
4: Tak, za każdym razem, kiedy przyjmujemy informację o zagrożeniu, to traktujemy to jako wyjazd w celu podjęcia działań ratowniczych, a więc w celu niezwłocznej likwidacji zagrożenia. I w związku z tym jedziemy jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
1: Czy wy się na przykład czymś różnicie od zespołów ratownictwa medycznego? Bo ja tak zaobserwowałem, że na przykład karetka w momencie dojazdu, powiedzmy, pod Ostrucki Szpital, ona już na przykład wyłącza te sygnały dźwiękowe i świetlne, żeby też mieszkańców, którzy mieszkają wokół, nie, że tak powiem, nie nagradzać dość często tymi sygnałami. A jak jest u was? Wy możecie, nie wiem, bliżej dojazdu, wyjazdu, czy miejsca zgłoszenia to wyłączyć, czy na przykład od momentu wyjazdu z jednostki do momentu dojechania na miejsce zdarzenia te sygnały dźwiękowe i świetlne muszą być użyte przez was?
4: W czasie poruszania się po drogach publicznych, w czasie wyjazdu alarmowego, jazdy alarmowej, pojazdy wysyłają jednocześnie sygnały świetlne, błyskowe i dźwiękowe i po dojeździe na miejsce zdarzenia wyłączamy sygnał dźwiękowy. Więc to jest tak zero-jedynkowo w naszym przypadku.
1: Jasne. Panie Łukaszu, a czy są jakieś inne rodzaje wyjazdów, podczas których wy nie musicie używać sygnałów?
4: Prowadzimy rozpoznanie operacyjne obiektów, ćwiczenia, które odbywają się poza jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, różnego rodzaju inne wyjazdy gospodarcze, bądź czynności pomocowe, które nie mają charakteru nagłego, niezwłocznego i nie są realizowane w trybie pilnym, tylko wyjeżdżamy gdzieś, być może również do pomocy innym służbom, bądź w ramach jakichś tam zdarzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, ale jest to zaplanowane, więc nie ma potrzeby wtedy, żebyśmy mieli być uprzywilejowani w ruchu drogowym.
1: Okej, no to przejdźmy teraz do tego, co internauci pisali, może nie jeden do jednego, ale mniej więcej. Kierowcy zgłaszali uwagę na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozumiem, że wy użyliście w tamtym też konkretnym przypadku na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jest okej, procedury były zachowane, ale czy kierowcy się dobrze zachowali w takim razie? Jak mają się zachować kierowcy? Może takie krótkie przypomnienie z teorii nauki jazdy podczas wyrabiania sobie godzin na kursie prawa jazdy, ale też i podczas zdawania egzaminu państwowego. Jak mają się zachować kierowcy?
4: To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, nie były moje własne interpretacje, tylko zapisy z prawa o ruchu drogowym i również w prawie o ruchu drogowym jest mowa o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Także my apelujemy, żeby samochody zgodnie z kierunkiem jazdy skierowały się możliwie jak najbardziej ku prawej stronie, tak żeby pojazdy uprzywilejowane mogły wtedy środkiem ich wyminąć, ale też ważne jest, żeby nie zachowywać się irracjonalnie, coś co mogłoby być nieprzewidziane dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Także na przykład nie zatrzymywać się nagle, kiedy jedziemy 50 km na godzinę w mieście, a na przykład znając to, jak zorganizowana jest ostróda, wiemy, że za 50, 100, 150 metrów będzie może zatoczka z przystankiem autobusowym i zjechać wtedy w tamto miejsce nieco dalej, może nie od razu, i to nam zdecydowanie ułatwi. Także nagłe zatrzymywanie się po tym, jak ktoś zorientuje się, że jedzie pojazd uprzywilejowany, to nam nie ułatwia.
1: Panie Łukaszu, dobrze, ale przejdźmy też do ważnego aspektu, bo tu mówimy o takim ruchu sensu stricte miejskim, czyli nie zatrzymujemy się nagle, ewentualnie zjeżdżamy gdzieś w zatokę autobusową, tudzież w zjazd, nawet w posesję potem możemy wrócić do normalnego ruchu, jeśli straż, karetka czy policja przejedzie, ale co zrobić, bo to kolejny aspekt, o którym chciałem z panem porozmawiać, co zrobić w przypadku, kiedy na przykład stajemy na drodze ekspresowej S7, jest wypadek. Porozmawiajmy o korytarzach życia. To jest od pewnego czasu też wymóg, żeby tworzyć korytarze życia. Pan się spotkał z tym, że kierowcy potrafią to robić? Jak stworzyć korytarz życia na ekspresowej siódemce?
4: Zdecydowanie od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku może jakichś większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej i wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych bądź innych zagrożeń, na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji. Ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych, ale też po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego, to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej. Także to jest dla nas bardzo istotne.
1: Ale to możemy powiedzieć tak, że do pewnego czasu, gdy te korytarze życia nie były tak promowane, ale też i wymagane, trudniej było dojechać na miejsce zdarzenia? Zdarzały się takie sytuacje, że musieliście czekać, aż kierowcy jakoś tam utworzą w ogóle jakąkolwiek drogę na przejazd wozu strażackiego?
4: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych, a teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, choć może nawet do tego nie, choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia.
1: Korytarz życia na jezdni, która ma dwa pasy ruchu. Samochody, wiadomo, rozjeżdżają się. Samochód na prawym pasie zjeżdża maksymalnie do prawej strony. Samochód na lewym pasie zjeżdża maksymalnie do lewej strony. W przypadku dróg trzypasmowych, samochody z prawej strony, dwa skrajne z prawej, zjeżdżają do prawej, natomiast z lewej, maksymalnie wysunięty na lewą stronę, pojazd zjeżdża do lewej strony. No i w przypadku też już dróg o większej liczbie pasów ruchu jest podobnie, to znaczy wy jedziecie przy tym pojeździe, który jest maksymalnie przy lewej krawędzi, lewym pasie.
4: Tak, ten samochód, który jest na lewym pasie, zjeżdża do lewej strony, a wszystkie pozostałe możliwie jak najbardziej do prawej.
1: Panie Łukaszu, ale mamy też przypadki naganne. Widziałem ostatnio wideo w internecie, co prawda z jakiegoś innego rejonu Polski, gdzie kierowcy wykorzystują ten korytarz życia do zawracania, albo co naganne już kompletnie, do jazdy w ogóle, do cofania tym korytarzem życia, do wycofywania się z tego rejonu zdarzenia drogowego. To już jest, to są naganne sytuacje, które zagrażają całej akcji ratowniczej, ale mogą też doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego.
4: Zgadza się, mogą doprowadzić do innej sytuacji, która no, albo spowoduje kolizję, wypadek, ale przede wszystkim uniemożliwi dotarcie służbom na miejsce zdarzenia, albo zaangażuje ich w inne miejsce.
1: Macie takie sytuacje, gdzie musicie gapiów odganiać na wypadkach, na zdarzeniach, pożarach. Może też taki apel do słuchaczy. Nie jesteście dziennikarzami, to znaczy nie musicie relacjonować na żywo i fotografować pracy ratowników medycznych, policjantów i strażaków. Macie takie sytuacje?
4: Praktycznie za każdym razem. I no tutaj rola kierującego działaniem ratowniczym, ale także współpracujących, żeby umożliwić prowadzenie działań ratowniczych, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i również tych osób postronnych, ale też pewnego komfortu prowadzenia tych działań ratowniczych, żeby nie było dodatkowych działań stresogennych związanych dla ratowników w związku z tym, że są nagrywani z każdej strony. My oczywiście jesteśmy organem administracji publicznej i nasze działania są transparentne. Można nagrywać funkcjonariuszy podczas prowadzenia przez nich czynności służbowych. Natomiast no, są sytuacje jak ratowanie życia, zdrowia, kiedy wszelkie drobne rzeczy, które pomogą nam prowadzić te działania ratownicze, no to będą wskazane.
1: Kochani, pamiętajcie, jeśli usłyszycie, że jedzie pojazd uprzywilejowany, broń Boże, nie stawajcie dęba samochodem, zjedźcie na najbliższą zatokę. Pamiętajcie też, i to wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, że policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego korzystają zgodnie z prawem z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zrozumienie to chyba lekcja z dzisiejszej rozmowy, tak, żebyśmy no, mieli pomoc, bo to, że strażacy jadą nawet do zagrożenia życia, zdrowia, zwierzęcia, no to nic nadzwyczajnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,5.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie, ale pamiętajcie, że trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Ostrucki przygotował ofertę i na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, zanim przejdziemy do świętowania 60-lecia, no to o tegorocznym naborze. Ja muszę wrócić do sytuacji, w której znalazłem się kilka miesięcy temu, a mianowicie byłem u Was na otwarciu jednej z najnowocześniejszych pracowni do kształcenia młodzieży w kraju. Koboty, zawód mechatronika. Wyście wynieśli tę szkołę na nowy poziom, ten krajowy, ale też międzynarodowy, bo zaraz porozmawiamy o wyjazdach zagranicznych. Ten mechatronik to jest zawód, który szczególnie promujecie?
2: Dokładnie. Zawód, na którym nam najbardziej zależy i zawód, który ma być kształcony przede wszystkim praktycznie. Zapotrzebowanie jest takie rynku pracy. Wszystko się automatyzuje, więc tacy fachowcy, specjaliści do obsługi ruchu, do obsługi taśm i różnych specjalistycznych urządzeń są jak najbardziej potrzebni. Nam udało się zdobyć sporo projektów. Szkoła radzi sobie z tym bardzo dobrze. To już od 2018 roku, myślę, gdybym to zsumował, to pozyskaliśmy około 12 milionów na bazę dydaktyczną. A połowa tych środków była przeznaczona na mechatronikę. Powstał nowoczesny blok, 8 pracowni mechatronicznych, a ostatnia, którą otworzyliśmy, na której pan redaktor był obecny, z kobotem, czyli takim już bardzo zaawansowanym robotem, który może w bliskiej obecności z człowiekiem pracować, czyli te czasy, gdzie robot czy ramię robota było zamknięte w klatce, żeby nie doszło do jakiejś kolizji z człowiekiem, te czasy już są za nami i my podążamy za tym, żeby młody człowiek, który wyjdzie na rynek pracy, potrafił z takim robotem współpracować.
1: Panie dyrektorze, ale odwołanie do służby zdrowia. Możemy mieć najnowocześniejszy rezonans magnetyczny, najnowocześniejszy blok operacyjny na świecie, ale jak nie mamy kadry, to w zasadzie nie mamy kim leczyć. Wy macie jedno i drugie, to znaczy macie najnowocześniejsze pracownie, ale też wykształconą kadrę, bo programy, które pozyskaliście w ostatnich latach, gwarantowały nie tylko wyposażenie pracowni, ale też szkolenia dla nauczycieli.
2: Dokładnie. Udało mi się też i w projekcie wpisać, bo szanowni państwo, szkolenie z oprogramowania czy sterowania kobotem na dwóch nauczycieli mechatronicznych 22 tysiące. Budżet szkoły nie byłby w stanie. To jest w ogóle całkowity budżet na cały rok szkolny dla 80 nauczycieli. Więc tylko w projektach było to możliwe. Pozyskanie w ogóle też pracownika jest bardzo trudne. Niedawno, rok temu, udało się nam pozyskać, powiem wprost, pana Mirosława, który już dużo dokonał w przemyśle, a teraz postanowił dzielić się swoją pasją i zarażać młodzież.
1: Panie dyrektorze, ale macie sporo tych kierunków, między innymi technik hotelarstwa. I teraz na chwilę się tu zatrzymajmy. Wyjazdy międzynarodowe to jest też wasz atut. To znaczy uczeń jedzie, z tego co pamiętam, to chyba do Grecji mieliście wyjazdy. I tam zdobywa tę techniczną wiedzę, ale też może język podszlifować.
2: Tak, jeździmy do Grecji, byliśmy w Rumunii, to też był taki ciekawy teren, jeszcze taki odkrywany. W tym roku przygotowujemy wizytę do Włoch. Dla młodzieży No jest to bardzo atrakcyjne, nie ponoszą żadnych kosztów, a kontakt bezpośredni z no, ludźmi, osobami posługującymi się obcym językiem i w tych sytuacjach autentycznych radzenia sobie, to jest zupełnie inna nauka języka. Poza tym z hotelarstwa pracują na salach, radzą sobie, czyli tutaj i z komunikacją, jak i również z tą techniczną stroną. Są to duże, renomowane hotele i we Włoszech, i w Grecji, także naprawdę to jest wartościowe.
1: Porozmawiajmy teraz o takich miłych akcentach, bo macie konkursy kulinarne, między innymi na najlepsze pierogi przed świętami Bożego Narodzenia, ale też jedno wydarzenie, które zawsze chwyta mnie za serce, taka rolnicza tradycja w Ostródzie, powiedzmy, czyli przejazd kawalkady ciągników na Wigilię Szkolną. Widzę, że pan też kontynuuje te tradycje w szkole, które zostały wymyślone lata temu, a uczniowie przy tym świetnie się bawią.
2: Tak, i ja już myślę, że nie muszę namawiać, bo w tym roku to była inicjatywa młodzieży z kierunków technika mechanizacji rolnictwa, agrotroniki, z technika agrobiznesu. Pełnoletnia młodzież przyjechała swoimi ciągnikami odpowiednio ustrojonymi do tego święta. Także myślę, że to już na tyle się wpisało, że dzieje się automatycznie. Ja daję tylko warunki na to, żeby bezpiecznie mogło to się odbyć.
1: Do was przychodzi młody człowiek, który już wie, co chce w życiu robić, bo jeśli pójdzie na technika pojazdów samochodowych, no to odwrotu nie ma, no będę mechanikiem.
2: Tak, i powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o technika pojazdów samochodowych, jak również w szkole branżowej mechanika samochodowego, jest jakiś boom. W tamtym roku powstała 30-osobowa klasa. Uczniowie są bardzo sprecyzowani, konkretni. Może też to, że warunki w szkole, odpowiednie wyposażenie i bardzo dobra zdawalność w tym kierunku, ale chyba też potrzeba rynku sprawia, że ci uczniowie konkretni, sprecyzowani wybierają takie kierunki, w których na pewno znajdą pracę.
1: Panie dyrektorze, pozostałe kierunki, bo macie też szkołę wielobranżową. No właśnie, ja nie tak dawno rozmawiałem z panią Anną Teodorowicz. Ona wspomina, że ta młodzież, która wybiera szkołę wielobranżową, to jest najcenniejszy narybek, bo kto nas uczesze w Stasicu szkołą fryzjerów, ale kto nam ugotuje, bo macie zawód kucharza, kto nas obsłuży w hotelach, pracownik obsługi hotelowej, to są naprawdę potrzebni pracownicy, którzy zarobią tu na lokalnym rynku pracy. Nie będzie trzeba wyjeżdżać za chlebem za granicę.
2: Dokładnie. I taka jest potrzeba, bo w barometrze zapotrzebowania na rynku pracy szczególnie chodzi o pracowników na poziomie szkoły branżowej. Jak zmieniono technikum na 5-letnie, ja mam wrażenie, przynajmniej w mojej szkole, więcej uczniów nabiera się do szkoły branżowej i mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Już na ten czas rekrutacji mamy 14 osób dla mechanika samochodowego w rekrutacji. To są dopiero niecałe 2 tygodnie. Myślę, że perspektywa 5 lat, a 3 lata, konkretny zawód, konkretne zatrudnienie może będzie przemawiało szczególnie do rodziców, żeby doradzać uczniom.
1: Teraz porozmawiajmy o jubileuszu 60-lecia. Pamiętajcie, idąc do rolnika, możecie być nawet senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Gustaw Marek Brzezin, obecny senator, a dawny marszałek.
2: To znaczy, był naszym nauczycielem i kierownikiem szkolenia praktycznego. Jesteśmy właśnie po rozmowach, zarówno pan starosta, jak i pan senator Gustaw Marek Brzezin objęli patronatem honorowym nasz jubileusz 60-lecia. Który to będzie 10 października 2026 roku, czyli w tym roku.
1: Panie dyrektorze, to ważna data, tak, na takim kalendarzu szkolnym chyba.
2: Bardzo ważna. Tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok szkolny 2025-2026. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani. Chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże. Poprzeczkę podnieśliśmy wysoko. Za nami wojewódzka inauguracja roku szkolnego, więc...
1: To rozumiem, że ten Dzień Edukacji Narodowej w tym roku całe województwo świętuje tutaj.
2: Nie, nie, no. Tak nie. Najważniejsi są absolwenci. I staramy się, żebyśmy no przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
1: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
2: A może tak.
1: Praktyczną oczywiście.
2: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
1: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
2: Tak. W tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić taką konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
1: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
2: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane. W tym tygodniu skosztorysowaliśmy. Ogłoszenie już w mediach jest, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Planujemy też taki, na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, zespół szkół rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała no, bardzo dobre miejsca w historii.
1: Panie dyrektorze, ale to taka trochę chyba tradycja, bo ja zawsze w rozmowie z Krzysztofem Filiczkowskim w audycji sportowej na naszej antenie podkreślamy, że młodzi ludzie wrócili do siatkówki. W tym roku zespół z waszej szkoły, z liceum ogólnokształcącego, ale też z Salezjana przystąpił do rozgrywek miejskich. Zabrakło Staszica i ekonomika. Pani dyrektor ze Staszica obiecała, że postara się namówić młodych ludzi. No to szykuje nam się lepsza rywalizacja siatkarska na jesień.
2: Zdecydowanie. Ja też jestem osobą, która aktywnie spędza czas i wszelkie działania, które próbuję robić to, żeby zmotywować młodzież i udział naszej drużyny w siatkówce, no jest konieczne.
1: No to jeszcze do najważniejszego, czyli do naboru. Koniec składania wniosków 17 czerwca, godzina 15, panie dyrektorze, ale druga ważna data to jest dostarczenie świadectwa oryginału, ukończenia szkoły podstawowej, a także podejścia do egzaminu ósmoklasisty. Bez tego, choćbyście płakali pod drzwiami rolnika, nikt was nie przyjmie.
2: Takie warunki są ministerialne, kandydat musi spełnić. To są formalne sprawy, później są oczywiście uzupełniająca rekrutacja, ale też bez dokumentów no niestety nie może być przyjętym.
1: Zapraszamy serdecznie, trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Z kolei 10 października Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa obchodzi jubileusz 60-lecia. Zapraszamy również na to wydarzenie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek, apel, witajcie. W tym programie zajmiemy się pełnokontaktowymi walkami rycerskimi, czyli legendą północy. To jedna z najlepszych drużyn na świecie, która walczy, zdobywa medale, a także trenuje. Ten temat już za kilka minut. Na początek zajmiemy się kanałem Ostrucko-Iławskim. Coraz więcej żeglarzy domaga się udrożnienia tej drogi wodnej. Wszyscy mogą na tym skorzystać, mówi Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa.
3: Kanał Iławski prowadzący, tak, z Iławy, jeziorak. Następnie wchodzimy sobie w kanał Iławski do Miłomłyna i później śluzą schodzimy do Strudy, dwoma śluzami. Niestety jest trochę zaniedbany, ale to też jest wina nas, użytkowników, ponieważ w tej chwili jest ogrom skuterów wodnych. Te skutery pływają bardzo szybko w kanale, czym powodują falę, która rozpływa się po kanale na zewnątrz, uszkadzając kanał i wypłycając go bardzo mocno. To jest duży problem. Niestety szkoda, że ci ludzie tak robią, bo bardzo krótko

0: tak jak mówisz, piękna idea, coś z Ostruda, z Iławą, czy z Elblągiem, czy z Miłomłynem nawet, mogłoby to istnieć jako pewną jakąś może wspólną imprezę, co byłoby na pewno ciekawostką w regionie, że dwa miasta się łączą, trzy miasta się łączą w ramach jednej imprezy, nie wiem, Rejs, Iława, Ostruda, Ostruda, Iława, przez Miłomłyn, z jakimiś punktami, z jakąś opowieścią, z historią, bo pamiętajmy, że ten kanał, który powstał, jest też unikatem. Jest najmłodszym kanałem w Polsce. Kanałem dlatego, że z Iławy możemy popłynąć do Gdańska poprzez system kanałów, który wymyślił pan Sztenkę. I jak ktoś ma ochotę zobaczyć historię tego kanału, to zapraszam do Pochylni Buczyniec. Tam jest bardzo krótki film, około 8 minut, który mówił w bardzo taki króciutki, piękny sposób pokazujący budowę tego kanału. I biorąc pod uwagę jeziorak prawie 100 metrów nad poziomem morza, obniżenie tego wszystkiego jezior, połączenie tych wszystkich jezior ze sobą 170 ponad lat temu, naprawdę zrobiło piękną robotę, przy czym chodziło o to, że to były kiedyś Prusy, więc chodziło o handel. Dziś mamy przepiękną trasę widokową, krajoznawczą, mało tego, żeglarską, z pięknymi przystaniami, z Iławy do Gdańska. Można też podjechać do Ostrudy czy do Starych Jabłonek, co też dużo osób też pływa.
1: Skoro przedsiębiorcy, a także żeglarze widzą w tym potencjał, to może za kilka lat doczekamy się regularnych rejsów z Ostrudy do Iławy.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz w Meloradio Mazury zajmiemy się nietypowym sportem, a mianowicie walkami rycerskimi. Nie wiem, czy wiecie, ale zawodnicy z naszego województwa są zaliczani do jednych z najlepszych, nie tylko w kraju, ale również na świecie.
3: To mimo wszystko jest sport kontaktowy, no i nie łudźmy się, że uważając boks, wyjdziemy na ring i będziemy mieć całą liściącą twarz. No to nie jest, jak ktoś chce mieć całą twarz bez kontuzji, to nie gra w szachy, nie siedzi w domu i czyta książki. No tutaj są chłopaki, którzy chcą adrenaliny, chcą się sprawdzić w boju, tak jak to było kiedyś, więc to generalnie są żądni tego wszystkiego i godzą się na to, że może im się zdarzyć kontuzja, jeżeli poleje się krew.
1: Walki rycerskie do niedawna były uważane jako część rekonstrukcji historycznej, ale od niedawna są turnieje, są Mistrzostwa Świata, a my, czyli reprezentacja Warmii i Mazur, mamy solidnych rycerzy.
4: I moi drodzy, już pierwsza walka i dogrywka!
1: Zanim przejdziemy do tego, gdzie są rozgrywane pełnokontaktowe walki rycerskie, to zapoznajmy się z zasadami. Są turnieje jeden na jednego, ale są też walki bohurtowe. O szczegółach Łukasz Piech z drużyny rycerskiej Komturii Ostruckiej.
5: Jeżeli traktujemy to jako sport, to może rzeczywiście nie dla każdego, ale walki trwają, sama koncepcja walki to jest minuta. Podczas tej minuty zliczane są dobrze osadzone uderzenia, które trafiają od hełmu do kolan.
6: Bo są sędziowie.
5: Oczywiście, są sędziowie. Jest to trzech lub czterech sędziów, w zależności od konkurencji, jaka się odbywa i każdy z tych sędziów zlicza punkty.
6: Sędzia co trzyma w ręku? Bo mnie zawsze to zastanawia. Taki kij jakiś, on może rozdzielić rycerzy?
5: Tak, zgadza się. To ja zawsze się śmieję, że to jest to dla mnie przedłużona laska i w razie jakiegoś zwarcia dłuższego musi rozdzielić tych dwóch walczących ze sobą rycerzy lub jeżeli uzna, że może zajść jakaś niebezpieczna sytuacja, bo takie również się oczywiście zdarzają. Proszę pamiętać, że no jednak ludzie mają na sobie hełmy, nie wszystko też widzą, co się dzieje. Czasami jakiś element uzbrojenia może komuś odpaść, ześliznąć się, być poluzowany. No takie rzeczy jednak trzeba wyłapywać dość szybko, bo może się to skończyć urazem.
6: Pełnokontaktowe walki drużynowe, bohurtowe, no to już budujecie specjalną zagrodę przy zamku. Tam rycerz z tej samej drużyny może przypadkiem uderzyć swojego kolegę.
5: Tak, zgadza się, to nawet nie przypadkiem, tylko z pełną premedytacją akurat. W przypadku tej pojedynków jeden na jeden oczywiście walka trwa określoną ilość czasu, liczone są punkty i unikana jest raczej sytuacja, w której jeden walczący powali drugiego. No w przypadku walk drużynowych sytuacja już jest zgoła inna. Czyli wygrywa drużyna, w której przynajmniej jedna osoba walcząca stoi na nogach. Wszystkie techniki dozwolone.
6: Czyli do ostatniego rycerza.
5: Do ostatniego rycerza. Oczywiście są regulaminy, przepisy, które musimy stosować podczas tego. Są pewne techniki zakazane, czyli przypuśćmy atak w przód kolanowy, czy w bezpośrednie uderzenie na kark, ale cała reszta i techniki zapaśnicze, jak również kopnięcia, tutaj również z tego, co przynajmniej sam niejednokrotnie doświadczyłem, nikt nie zmniejsza siły uderzenia, czyli tutaj naprawdę są dość mocne walnięcia, jeżeli tak można powiedzieć.
1: Drużyna rycerska Komturii Ostruckiej co roku w naszym mieście organizuje turniej rycerski. Rycerze

0: do niedawna musieli trenować gdzieś po szopach lub w salach gimnastycznych, a nawet w piwnicach. Od niedawna mają jednak własną salę rycerską. Sportowcy z naszego regionu zjeżdżają co jakiś czas do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To tam mogą doskonalić swoje techniki, bo mają doskonałe do tego warunki. O szczegółach Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
1: Oczywiście sala musi mieć przestrzeń, bo nasi rycerze trenują z białą bronią, miecze, topory, kordy, tasaki, nawet i berdysze, a więc to miejsce musi być. W sali rycerskiej znajdują się trybuny, ale też oczywiście, aby nam rycerze nie rozbiegali się po całej sali, bo jak były kiedyś turnieje rycerskie, to nawet wioska na wioskę i wioski były palone, bo taka zajadłość dochodziła. My naszych rycerzy trzymamy w szrankach, czyli w takim, powiedzmy, ringu, no i za ten ring nie mają prawa wyjść.
0: No dobra, jest ring. Są szatnie?
1: Są szatnie, rycerze muszą się przebrać. My po prostu od września do marca schodzimy właśnie tutaj do takich pomieszczeń, do hal, do świetlic, a także do muzeów, które mają odpowiednie pomieszczenia. Takie pomieszczenie właśnie ma Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Walki rycerskie to są takie dwie formuły, IMCF i HMB, które powstały w Europie. I tutaj ten sport, taki troszeczkę niszowy, ale on bardzo mocno ewoluuje, dlatego że pokazuje nam historię. My chcemy wrócić do tej historii, jaką mieliśmy w średniowieczu. Te wspaniałe walki, zwycięstwa, Grunwald, Koronowo, późniejsze związane nawet z zakonem krzyżackim, wojny 1414. Wszystko to właśnie ma ten piękny etos tego średniowiecza, tego patosu, tego honoru, Bóg, honor, ojczyzna, też i kodeksu rycerskiego, ale także poprzez to, że my właśnie wracamy do historii, patronujemy tym ideom, też koło tego robi się otoczka właśnie tego prawdziwego sportu, bo jeżeli ja chcę się dobrze przygotować na zawody, to ja muszę mieć gdzie. A więc takim miejscem jest właśnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które ma swoją salę rycerską, ma treningi i może organizować właśnie fantastyczne imprezy, taką właśnie jak Gala PWR, czyli Polska Liga Walk Rycerskich. I to są prawdziwe walki rycerskie. Nikt tu nie udaje. No, ja tam wywodzę się z Malborka. Jak trafiłem na Grunwald, jak zobaczyłem, co tu się dzieje, to aż się za głowę złapałem. Ale faktycznie rycerstwo ma już profesjonalną zbroję. Nawet proszę przyjechać, zobaczyć na tych turniejach na Grunwaldzie, jak to ich hełmy powyglądają. Ja naprawdę jakby po jakichś testach. Wszystko dzieje się naprawdę. Zbroja waży od 25 nawet do 35 kg. Także wszystko jest już profesjonalnie i, co jest najważniejsze, historycznie i prawdziwe, zgodne z realiami wydarzeń, nawet roku 1410 i do połowy XV wieku.

0: Oprócz pełnokontaktowych walk rycerskich, co roku na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozgrywany jest turniej Jesień Średniowiecza. Jest on jednym z najbardziej prestiżowych turniejów w całej Polsce. Zjeżdżają tutaj zawodnicy z całego kraju.
1: Michał Bednarski reprezentuje drużynę średniowieczną Sierotki, a tak sportowo to Klincz Kielce.
0: Z Kielc przyjechałeś pod Grunwald zbierać punkty rankingowe, czy jesteś pewien występów w kadrze polskiej?
1: Generalnie kadra polska już jest za mną, ja już mam 41 lat. Generalnie to przyjechałem tutaj zawalczyć na gali PWR, także no, przyjechałem generalnie zdobywać jeszcze więcej doświadczenia i bronić swojego miejsca w pozycji, no bo w przyszłości, mam nadzieję, będzie walka o pas.
0: Kiedy zacząć przygodę z tym sportem? Wspomniałeś o swoim wieku. On ma znaczenie w tym sporcie. To znaczy, że młody może szybciej, a starszy może dłużej?
1: Niekoniecznie, bo generalnie tutaj chodzi o doświadczenie człowieka. Na chwili obecnej młodzież jest bardzo, bardzo chętna, ale za bardzo szybko chcą osiągnąć dobre rezultaty. A gdy ich nie odnosi, to się szybko zniechęcają. Natomiast my starsi jesteśmy bardziej cierpliwi, bardziej pokorni. Wiemy, że na wszystko trzeba czasu, że na swoje umiejętności pracowaliśmy latami. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy młody człowiek może zacząć w dowolnym wieku, nawet jako dziecko. Tylko że tych treningów musi być na przykład dużo, muszą być regularne. No i żeby mówić o jakichś wygranych turniejach, to musi kilka razy przegrać, żeby móc pierwszy raz wygrać. To jest moja filozofia. Ja taką ścieżkę odbyłem, więc uważam, że się jak najbardziej sprawdza. Natomiast no, każdy chce po kilku treningach wyjść w szranki, wygrać i tą falę utrzymywać, no co zdarza się raz na bardzo, bardzo wiele osób.
0: Kontuzje? Miałeś poważne kontuzje? Bo na tych turniejach, a trochę ich zwiedziłem, od Ostrudy po Grunwald, Malbork, no to nawet krew się leje.
1: Sam miałem ostatnio krwawiące oko, bo podczas walki miałem rozcięty łuk brwiowy i z taką kontuzją wróciłem do domu, więc no generalnie oczywiście, że są, zdarzają się. To są sporty walki bolą, sporty walki powodują jakieś takie defekty i uszkodzenia, więc no tutaj się nie ma co dziwić, że wejdziemy w szranki i będziemy cali i zdrowi. Zawsze się zdarzą jakieś siniaki, otarcia, jakieś lekkie zwichnięcia, złamania, no bo to mimo wszystko jest sport kontaktowy, no i nie łudźmy się, że ubrając boks wyjdziemy na ring i będziemy mieć całą liściącą twarz. No to nie jest, jak ktoś chce mieć całą twarz bez kontuzji, to nie gra w szachy, niech siedzi w domu i czyta książki. No tutaj są chłopaki, którzy chcą adrenaliny, chcą się sprawdzić w boju, tak jak to było kiedyś, więc to generalnie są żądni tego wszystkiego i godzą się na to, że może im się zdarzyć kontuzja, jeżeli poleje się krew.
0: To na koniec trochę żartobliwie, na Igrzyskach Olimpijskich mamy jazdę na desce, jazdę na BMX-ie, a może skrzyknąć się bracia rycerze do MKOL-u i walki rycerskie na Olimpiadzie?
1: Bardzo chętnie, wtedy już w roli bardziej komentatora, natomiast sportowe walki rycerskie są wpisane do sportów tak zwanych nieolimpijskich, więc jeżeli tym razem będzie World Games organizowane, to mamy nadzieję, że te walki rycerskie będą i będą na jakiejś szerszej publiczności bardziej dostępne. Natomiast dla nas taką kluczową imprezą w ciągu roku są Mistrzostwa Świata, turnieje międzynarodowe, Bohut Ligi, gdzie chłopcy z Polski stają w szranki z naprawdę topowymi drużynami z całej Europy i świata, więc no jest gdzie rywalizować na tym najwyższym sportowym poziomie.
0: Kochani, jeśli kiedyś przyjedziecie na turniej rycerski, no to dopingujcie i krzyczcie Legenda Północy. To drużyna z Warmii i Mazur, która jest uważana za jedną z najlepszych na całym świecie. Wówczas nikt nie będzie na was patrzył podejrzliwie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat najważniejszego ostrudzkiego festiwalu, a mianowicie Ostruda Reggae Festival. W tym roku rozpoczynamy 23 lipca. Bawimy się 4 dni, na początek amfiteatr, potem kompleks sportowy przy ulicy 3 Maja 19. Ja nazywam się Marek Apel. Ze mną w studiu Piotr Kolaj, dyrektor, twórca festiwalu. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
0: Piotrze, to już nasza ostatnia audycja, taka zapraszająca na festiwal. Znamy wszystkie gwiazdy, Burning Spears, tą główną gwiazdą tegorocznego festiwalu, ale line-up jest bardzo, bardzo bogaty. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tych wydarzeniach towarzyszących, a mianowicie wróćmy do tego, że niedziela to jest taki dzień, w którym zapraszacie mieszkańców Ostródy charytatywnie. Jeśli ktoś ma taką potrzebę przyjść, zobaczyć, spróbować, jak to mówicie, jak wygląda zabawa podczas Ostróda Reggae Festival, no to niedziela, ostatni dzień festiwalu, za wrzutkę do puszki. I wiemy już, że gramy dla ostródzkiego schroniska. Byłeś zwolennikiem, przeciwnikiem, czy nie chcesz zdradzać zakulisowych rozmów o dniu charytatywnym?
3: Był to jeden z elementów negocjacji jakby umowy z Urzędem Miasta jako jednostki współfinansującej festiwal, więc w ramach tej umowy jednym z punktów jest darmowy, powiedzmy, dzień jako niedziela, wrzucając 20 zł do puszki dla mieszkańców Ostródy, a nie dla turystów, więc tylko i wyłącznie mieszkańcy z Ostródy będą mogli przyjść na festiwal i w niedzielę za 20 zł na schronisko dla zwierząt obejrzeć, że tak powiem, cały festiwal i zobaczyć jakby, no, jakby infrastrukturę i jakby to, co ten festiwal przynosi, że tak powiem, w środku.
0: Według ciebie dobra promocja adopcji zwierzaków?
3: No oczywiście, trzeba zawsze promować adopcję zwierzaków, bo to są nasi najwięksi przyjaciele i sam mam zwierzaka, więc jestem bardzo blisko tego wszystkiego.
0: A poza tym pamiętajcie, że schronisko w Ostródzie też będzie na Ostróda Reggae Festival, tam wolontariusze też będą obecni. Zapraszamy was serdecznie na niedzielę. Piotrze, ale tak jak wspomniałem, zaczynamy w ostródzkim amfiteatrze. To jest taka rozgrzewka przed tym głównym festiwalem. Jeden dzień. Bramki otwierają się o godzinie 16, 23 lipca i to jest start festiwalu, ale taka swoista rozgrzewka właśnie.
3: No jak co roku zaczynamy w czwartek w amfiteatrze, w tym roku wystąpi cała plejada polskich artystów, gwiazd na czele z Maleo Reggae Rockers, na końcu powrót Tumbao po 10 latach i po 20 prawie od premiery swojej ostatniej płyty, tak więc na pewno będzie to bardzo ciekawy dzień. Myślę, że będziemy mieli komplet publiczności w amfiteatrze.
0: Zanim przejdziemy do tych głównych wydarzeń, no to wydarzenie towarzyszącym, które jest zapowiadane zarówno przez ciebie, jak i przez burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, a mianowicie taki pochód ulicami miasta. Trasa wybrana. O nazwę jeszcze nie pytam, bo wiem, że ona się gdzieś rodzi w głowie, ale to będzie coś na zasadzie karnawału w Rio, będą sambodromy gdzieś. Jak ty to wszystko chcesz zorganizować?
3: Tak właśnie będzie to wyglądało. Marsz roboczo, marsz wolnych ludzi, marsz pozytywnych wibracji. W jakiś podobny sposób będzie się to nazywało, niebawem to ogłosimy. Będzie to przemarsz wszystkich fanów festiwalu, jak i mieszkańców miasta, których serdecznie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w tym marszu. Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 12, w sobotę 25 lipca, z terenu Białych Koszar. Myślę, że wystartuje z terenu parkingu przy Starostwie i ulicy Sobieskiego. Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym sound-systemem. Będą to dwa sound-systemy dokładnie, Panda Dread sound-system i Roots Revival sound-system. Jeden z sound-systemów będzie rozpoczynał pochód, kolejny sound-system będzie zamykał pochód. Tak jak wspomniałeś, będzie to wielka feta jakby takiego karnawału w Rio, więc będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe, które będą maszerowały i tańczyły za platformą muzyczną. Będziemy mieli mnóstwo flag z Ostróda Reggae Festival, którą będziemy rozdawali uczestnikom. No i przede wszystkim, co najważniejsze, oczekujemy na jakieś fajne transparenty z bardzo ciekawymi hasłami, które głoszą hasła pokojowe, hasła miłości, zjednoczenia, szacunku dla drugiego człowieka, czyli to, co niesie za sobą przesłanie całego festiwalu i przesłanie jakby muzyki reggae. Będziemy robili zdjęcia tym hasłom, będziemy robili zdjęcia ludziom, będziemy losowali karnety na przyszłoroczną edycję Ostróda Reggae Festival. Tych karnetów będzie bardzo dużo wylosowanych, więc będą jakby pod uwagę brane najciekawsze kreacje, nazwę to przebrania, więc zachęcamy naprawdę wszystkich do uczestnictwa, bo będzie to dosyć ciekawy, barwny, kolorowy korowód, który przejdzie ulicami miasta. A jeżeli chodzi o trasę, tak jak mówię, rozpoczynamy na Białych Koszarach, idziemy ulicą Kopernika do Ronda, Rondo ścinamy pod prąd, idziemy wiaduktem, za wiaduktem skręcamy w lewo na Plac Tysiąclecia, schodzimy na dół do Mola, przed pocztą platformy zjeżdżają w lewo, jadą do przejazdu, cały korowód schodzi na Molo i tam zaczynamy fetę na Molo Stage, gdzie wystąpi jamajski artysta Ras Immanuel. Także no, mocna, że tak powiem, feta i mocny przekaz festiwalu. Chcemy zaakcentować to, że Ostróda jest stolicą reggae i że stąd płynie największy przekaz pokoju i miłości do całego świata.
0: Piotrze, ale to będzie takie symboliczne wydarzenie, bo zahaczycie o miejscówki, gdzie odbywał się festiwal. Białe Koszary, przejdziecie Rondo Weteranów Misji Zagranicznych ONZ, czyli w pobliżu jednostki wojskowej. W Czerwonych Koszarach się festiwal odbywał. No, przechodząc obok zamku, również w zamku. Taka historia, powrót do korzeni, trochę zamanifestowanie tego, że to jest też 25. edycja, choć ja wliczam zawsze tę edycję pandemiczną, gdzie było odreagowanie w amfiteatrze, ale to jest pewien symbol.
3: Tak, no ta trasa marszu była właśnie tak zaprojektowana, żeby gdzieś te miejsca, w których odbywał się festiwal, zaznaczyć. No i będziemy próbowali właśnie ten marsz, aby przeszedł właśnie obok tych miejsc. Tak, to jest taki symbol, jest 25 lat, czas mija szybko, miejsca zmieniają się również bardzo szybko. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały Białe Koszary 20 lat temu, jak wyglądają teraz. Więc no, czas leci szybko, 25. edycja festiwalu. My chcemy pokazać Ostrudzianom i światu, że z tego miasta płynie najbardziej pozytywny przekaz na cały świat.
0: Cieszy cię to, że 2 lata temu nad Jeziorem Sejmino pomalowano schody w barwach reggae. Było to wydarzenie społeczne. Co prawda przyłączyło się do niego też sporo samorządowców, burmistrz Ostródy. Ciebie widziałem też na zdjęciach. Schody jednak są w kiepskim stanie. Radna Beata Horodyłowska pisze do burmistrza Ostródy. Z kolei Rafał Dąbrowski tłumaczy, że mamy jeszcze czas, schody odmalujemy. Chodzi o pewien symbol, czy raczej o inwestycje?
3: Nie no, zdecydowanie symbol. Wiadomo, no, pomysł jakby pomalowania tych schodów wyszedł bardzo szybko i realizacja też była bardzo szybka.
0: I spontaniczna.
3: Nie było środków, więc być może farby zastosowane do pomalowania tych schodów, no nie były to farby stricte przeznaczone do malowania betonu bądź kostki polbrukowej. Takie farby są dostępne, ja nawet ostatnio sprawdzałem, nie są to nie wiadomo jakie koszty. Wiem, że w planach jest pomalowanie tych schodów właśnie takimi farbami jeszcze przed festiwalem, więc mam nadzieję, że te schody zostaną pomalowane. Jeżeli chodzi o organizatora festiwalu, na pewno jestem w stanie jakieś moje środki, jakby ludzkie, powiem w ten sposób, i nawet powiedzmy finansowe, które miałyby w części sfinansować to pomalowanie schodów, no jestem gotowy wyłożyć, ponieważ jest to taki element, który jest związany z festiwalem i uważam, że należy to kultywować.
0: Piotrze, nie obraź się teraz za to pytanie. Ostróda Reggae Festival będzie musiało przejść jakąś, nie wiem, metamorfozę, odmłodzenie. Do czego zmierzam? Młodzi ludzie, ich na festiwalach ostatnio ubywa. Im wystarczy gdzieś tam smartfon, ich playlista. Po festiwalach jeżdżą, jeśli to jest dostępne cenowo, co prawda w tym roku też spore zniżki dla mieszkańców Ostródy. Obawiasz się tego, że Ostróda Reggae Festival stanie się festiwalem, biorę to w cudzysłów, dla dziadersów?
3: Ja się nie obawiam. Ja wiem, że to jest festiwal dla dziadersów, bo umówmy się, dziadersi w moim wieku, bo w wieku około 50 lat, to już są dziadersi, ale oni też mają swoje prawa. Ich wcale nie jest mniej niż młodzieży, której chodzi ze smartfonem. My nie zamierzamy walczyć z koniunkturą, nie wiem, z Facebookiem, ze smartfonami i z tym, co młodzież robi. Niech robią, to jest postęp cywilizacyjny. My organizujemy festiwal dla tych ludzi, którzy chcą słuchać takiej muzyki. I wbrew pozorom temu, co mówisz, oprócz tych dziadersów, których jest zdecydowanie więcej, młodzież co roku, tym bardziej ta ostrucka, patrzę po sprzedaży biletów dla tych młodych Ostrudzian, wzrasta. Więc wydaje mi się, że nasza praca, taka powiedzmy mająca na celu zbliżenie tego festiwalu do tych młodych ludzi, żeby dla nich odbiór był bardzo, bardzo przyswajalny, jest wykonana dobrze i wynik tej pracy jest skuteczny, więc wydaje mi się właśnie całkiem odwrotnie. Ale zobaczymy, jak to będzie. No miejmy nadzieję. Młodzież jest jaka jest, wiadomo. Każdy jest hip-hop, jest mnóstwo innej muzyki, która jest bardziej atrakcyjna dla młodzieży niż powiedzmy rytmy i jakieś jamajskie dźwięki, które być może nie do końca są komercyjne. Ale jednak mimo wszystko jestem przekonany o tym, że młodych ludzi obok tych dziadersów będzie tak samo dużo.
0: Piotrze, ostatnio przetacza się przez media te w województwie taka dyskusja, że Kortowiada została zawłaszczona z zabawy studenckiej właśnie na taki komercyjny festiwal. Ostruda Reggae Festival jest robiony profesjonalnie, to trzeba ci przyznać. Ale ja się spotykam z takimi głosami, że jest nawet za profesjonalnie, że ludzie gdzieś tam tęsknią i przy okazji tej 25. edycji wspominają, że na białych koszarach to było inaczej, można było sobie usiąść. Tu wchodzi po prostu taka komercja. Ja nie mówię, że to jest złe, ale ludzie trochę tęsknią tak za kawałkiem trawy, jakimś kocykiem. Jest za profesjonalnie? Trochę to
3: znaczy,
0: obserwujesz?
3: Ja tego tak nie odbieram. Ja uważam, kocyk możemy rozłożyć wszędzie. Ja obserwuję mnóstwo ludzi z kocykami na festiwalu, nawet wielu jakby znanych ostrudzian, którzy spędzają miło czas na festiwalu i nawet na tych panelach pięknych, białych, które pozwolą na to, żeby kocyk i tylna część ciała nie była ubrudzona w momencie, kiedy siadamy na trawę, ale wracając do tego, co mówisz w sensie jakby powrotu myślami do lat 20 wstecz, gdzie festiwal odbywał się na białych koszarach, ja myślę, że tu nie chodzi o miejsce, bo cywilizacja idzie do przodu. My dawno powinniśmy zdjąć sandały i założyć Adidasy. To jest oczywiście przenośne, żeby nikt tego źle nie zrozumiał, ale my bardziej tęsknimy do tego, co było 20 lat wstecz, czyli tęsknimy do tych lat, w których byliśmy młodzi, w których pewne rzeczy zupełnie inaczej się odbierało niż teraz po 20 latach, niż podejrzewam do tego, jaka była infrastruktura na festiwalu wtedy. Ja rozumiem, wtedy było troszkę siermiężnie, te wszystkie rzeczy były dogrywane, bo wiadomo, że rok do roku te wszystkie jakby prace przy festiwalu są coraz bardziej profesjonalne. Wydaje mi się, że teraz dotarliśmy do takiego punktu, że ci, którzy widzą ten postęp, to akceptują, a ci, którym się to nie podoba, po prostu nie przyjeżdżają. Znam też takich ludzi, którzy mówią, że nie przyjadę, bo te płyty, wysłony, boiska nie odpowiadają mi i tak dalej. No, mamy wybór. Można iść na festiwal, można przyjechać, można nie przyjechać, można kupić bilet. Nie trzeba kupować tego biletu. No, my generalnie rzecz biorąc robimy to, aby festiwal był jak najlepiej odbierany i jak najprofesjonalniej zorganizowany.
0: Ale ja też mam takie głosy o bezpieczeństwie. Piotrze, bo jest bezpiecznie. To musimy przyznać, że ten profesjonalizm też ciągnie za sobą to, że idąc na festiwal, czy na przykład puszczając tam swoje dziecko, no ono czuje się bezpiecznie.
3: Tak, od samego początku staramy się organizować ten festiwal. Z tego co wiem, od samego początku istnienia festiwalu w Ostródzie nie było żadnego poważnego złamania prawa, więc to tak naprawdę od 25 lat. Ja myślę, że nawet jeżeli w tej naszej infrastrukturze festiwalowej znajdzie się człowiek taki powiedzmy dosyć niesubordynowany i taki, który chciałby cokolwiek złego zrobić na festiwalu, to jednak ta atmosfera, która go otacza, wprowadza go w zupełnie inną aurę. Tu nie ma tak, że spojrzy na kogoś spod byka, a drugi się spyta, co się na mnie patrzysz, tylko drugi po prostu przyjdzie, przybije ci miśka i powie, super się na mnie spojrzałeś. Fajnie, że się do mnie uśmiechasz. I tego chcemy, i chcemy, żeby taki przekaz tego festiwalu niósł się wszędzie.
0: Jak słyszeliśmy, może i festiwal dla dziadersów, ale młode pokolenie też zdobywa. O szczegółowym repertuarze dowiecie się wchodząc na stronę internetową Ostruda Reggae Festival. Zapraszam Was serdecznie na 25. edycję tego wydarzenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: 50 lat od epokowego wydarzenia. Tyle czasu minęło właśnie od rejsu kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. A na ten temat będę rozmawiał z osobą najodpowiedniejszą, czyli prezesem żeglugi ostrucko-elbląskiej, doktorem Cezarym Wawrzyńskim. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: 50 lat. Wydawać by się mogło pół wieku od historycznego, rekordowego wyczynu. Panie prezesie, to jest naprawdę epokowa data, jak dla nas, dla Ostrudzian, którzy dzisiaj posługują się smartfonami. 50 lat od epokowego wydarzenia.
4: Tak, dziękuję za ten wstęp. Rzeczywiście warto o tym mówić, warto to przypominać. Przede wszystkim wiedzmy o tym, że my Ostrudzianie mamy powód do chwalenia się. Panią Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, która była, no nadal będzie w naszej pamięci, honorowym obywatelem miasta Ostróda.
0: Podwójnym.
4: Podwójnym, o tym też za chwileczkę powiem, ale rzeczywiście to było wydarzenie epokowe. Rejs był naprawdę wielkim wydarzeniem i przedsięwzięciem. Pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła kulę ziemską. I te żeglowanie kiedyś, tam 50 lat temu, pomimo tego, że dzisiaj też ocean jest oceanem i są żywioły, ale to naprawdę już wygląda inaczej. Te wszystkie GPS-y, te locje znane już wszystkim i łatwo się płynie i samoster, w pewnym sensie łatwo, tak? Kiedyś sama pani Krystyna mówiła, że największym zagrożeniem było nocą płynięcie, nie zderzenie się z tankowcem, nie wiem, ze statkiem. Rzeczywiście według gwiazd się pływało, tak? Słońca i gwiazd. To naprawdę był wyczyn małym jachtem, taką łupinką, jeżeli chodzi o wielkość oceanu. No i pierwsza kobieta, ale ciekawostka też jest taka, że ona płynęła, jeszcze dwie konkurentki były w tym czasie, czyli rejs sam trwał 2 lata, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, rozpoczął się z pewnymi przygodami 10 marca. Drobna awaria, znowu musiała do portu wrócić w Las Palmas, z którego wypłynęła. Ponownie wypłynęła 28 marca. No i zakończyła ten rejs po 2 latach. Około 20 marca zamknęła pętlę. I to też nie płynęło się bez zawijania do portów. Ona przepłynęła tę kulę ziemską przez kanał między innymi panamski, czyli opłynęła, najpierw płynęła cały czas na zachód przez kanał panamski na ocean spokojny, który nie bywa spokojny, Australia, opłynęła Afrykę i koło wysp Zielonego Przylądka zamknęła pętlę i wróciła na początku kwietnia 78 roku do Las Palmas. Czyli w międzyczasie już dwie inne kobiety, Naomi, jedna z Nowozelandka, która 30 ponad 9 dni później zamknęła pętlę, była też Francuska. Tak więc no niewiele brakowało, żeby nie była tą pierwszą kobietą.
0: Warto tu wspomnieć o odwadze. Podczas tego rejsu mogło wydarzyć się dosłownie wszystko.
4: Tak, i wydarzyło się wiele rzeczy. Ona nawet na pokładzie miała strzelbę. Też i chorowała, była w szpitalu w Australii. Wiele rzeczy było nieprzewidywalnych. No, to jest opisane w 2 książkach. Zachęcam do czytania. W każdym bądź razie, no zwłaszcza dla kobiety, rzeczywiście to był rejs niebezpieczny. No i no, dokonała tego wielkiego wyczynu. Wiedzmy też o tym, że jej mąż był konstruktorem tego jachtu Mazurek. On w ogóle był dowieziony na polskim statku do tego Las Palmas i stamtąd oficjalnie wypłynął. Ale wracajmy może do wątku ostrudzkiego, bo to jest dla nas najważniejsze. Pani Krystyna, chociaż była warszawianką, 1936 rok urodzona, to z rodziną tuż po wojnie przeprowadzili się do Ostródy. I ona też fajnie wspomina, że no, w części miasto było zburzone, ale ona wspomina taką jedną rzecz, że w parku nad Jeziorem Drwęckim była wielka sterta piasku, ona zaczęła się bawić jako dziecko w tym piasku i cisza. Strasznie docenila ciszę, że było spokojnie. Oczywiście wiedząc o tym, że przed chwilą skończyło się Powstanie Warszawskie i wojna. I właśnie pomimo tego, że Ostróda była zburzona w 60% około, to ona i tak twierdziła, że w porównaniu ze zniszczoną Warszawą to było coś i fantastyczne miejsce do życia. Tutaj jej tatuś prowadził zakład fryzjerski, czyli był rzemieślnikiem. I pani Krystyna skończyła u nas szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. I można w paru miejscach przeczytać, ona się tym też chwali. Tu uczyła się no, tej trudnej sztuki żeglowania właśnie na naszym Jeziorze Drwęskim, między innymi na DZ-ach. To taka szalupa dwumasztowa. I ten jej klub wtedy pierwszy, bodajże to była Liga Przyjaciół Żołnierza, tak to się nazywało. Mniej więcej na wysokości dzisiejszego amfiteatru i wyciągu narciarskiego, to jeszcze my przejęliśmy po niemiecku jeszcze przystanie wioślarskie i one służyły żeglarstwu. To nie tam, gdzie dzisiejszy lok jest na przykład, czyli tutaj, tak jak powiedziałem, przy wyciągu między Lalo a amfiteatrem. I też mama nie pozwalała jej na te eskapady żeglarskie, ona się wymykała z domu. Też to tak wspomina, że było ciężko, jeżeli chodzi o pływanie. Rodzice nie pozwalali, ale jakoś ten patent sternika u nas, pierwsze patenty żeglarskie w Ostródzie zdobyła.
0: Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, podwójną honorową obywatelką Ostródy. To też jest ciekawa historia, bo odnaleziono pierwsze nadanie honorowego obywatelstwa.
4: Tak, to jest w ogóle ciekawostka. Chyba jesteśmy jedyni w Polsce. Bo ja sobie przypominam Państwu być może też 1 maja 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, oprócz wielu różnych przedsięwzięć, między innymi odsłonięcie wtedy byłego pomnika Trzech Cesarzy, teraz Jedności Europejskiej na Placu Tysiąclecia. Również na zamku odbyła się uroczysta sesja i nadano honorowe obywatelstwo Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. No, większość osób, w tym i ja, a byłem sekretarzem miasta wtedy, no jakoś nie zdawało sobie sprawy z tego, że już wcześniej nadano ten tytuł. Pani Krystyna i jej mąż też jakoś nie wyprowadzili nas z błędu, że tak było. Ja ostatnio otrzymałem od potwierdzenia już nawet tego od małżonka Wacława Liskiewicza, tak fajnie na skórze wygrawerowany takie zaświadczenie o tym, że Rada Miejska, Miejska Rada Narodowa, wtedy tak to się nazywało, 28 kwietnia 1978 roku, a więc w tym miesiącu, kiedy wróciła do Polski po zakończeniu bezpośrednio tego dwuletniego rejsu, no, otrzymała honorowe obywatelstwo. My teraz, mówię o mieście, o Związku Gmin Kanału i Muzeum, przygotowujemy taką stałą wystawę poświęconą w ogóle i żeglarstwu, i żegludze ostródzkiej, Ostróda i woda, taki tytuł przewodni. W tym znaczna część będzie poświęcona tej stałej wystawy pani Krystynie. Tam między innymi Państwo będą mogli zobaczyć to zaświadczenie, akt nadania honorowego obywatelstwa. Też będzie parę takich fajnych eksponatów. Ja już jestem w posiadaniu żagla, który opłynął dookoła świata na Mazurku. Przed niego to on też będzie eksponowany. Mamy lampę pokładową, tutaj klub żeglarski, banderki. Ja mam też od pani Krystyny, dostałem swego czasu, bruliony, które posłużyły do tworzenia dzienników pokładowych, między innymi z tego fragmentu Oceanu Spokojnego i Australii. Także parę rzeczy oryginalnych będzie. Także tutaj Ostróda nie zapomina, a wręcz przeciwnie, będziemy chcieli popularyzować osobę pani Krystyny. Powtarzam, chwalmy się, Ostrudzianie, tym, że pani Krystyna była mieszkanką Ostródy i honorową nawet. Oczywiście i członkinią honorową Klubu Żeglarskiego Ostróda. I przypomnę, że w sierpniu 2020 roku, kiedy pani kapitan jeszcze żyła, no, nadaliśmy tutaj Rada Miejska nazwę skwerowi, tutaj bezpośrednio przy żegludze i Jeziorze Drwęckim. No, skwery kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. To był sierpień 2020 roku, a więc kilka miesięcy przed jej śmiercią, bo ona zmarła w czerwcu 2021, czyli 5 lat temu, za chwilę minie. Też przypomnę, że od tego 1 maja 2004 zawsze była z mężem, przecież regaty jej imienia Klub Żeglarski Ostróda organizował dla młodzieży na jachtach typu o Optymist i od paru lat, od momentu śmierci, organizowane są regaty teraz w czerwcu, sobota najbliższa tej daty, 12 czerwca śmierci, regaty memoriałowe Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
0: Prezesie, dzisiaj opłynięcie kuli ziemskiej to już nie jest żaden wyczyn, ale wróćmy jeszcze trochę do historii. Ja rozmawiałem z panem Wacławem dwukrotnie, konstruktorem Mazurka, że sama budowa tego jachtu była właśnie pod panią kapitan. Pan Wacław wspomina tam kuchenkę taką turystyczną, na naftę ona była, ta kuchenka. Ano to dlatego, tak jak pan Wacław mówi, bo ja byłem zdziwiony. Pan Wacław mówi, że naftę dostanie pan w każdym porcie na świecie, na ówczesne czasy. Gdzie pan nie zawinął i zapytał, to nafta była dostępna i my musieliśmy jej dostarczyć taką kuchenkę. To z jego wspomnień. To naprawdę był wyczyn i można powiedzieć wszystko skonstruowane do perfekcji.
4: Tak, ona zresztą, bo było kilka kobiet, które miały płynąć w tym rejsie. Polski Związek Żeglarski właśnie taki pseudo, nawet nazwijmy to, konkurs ogłosił. Kilka pań się zgłosiło, bo przypomnijmy, że ONZ Międzynarodowy Rok Kobiet w 1975 roku ogłosił i polskie władze chciały jak gdyby się wpisać w te obchody. I pomogło to, że wybrano ostatecznie panią Krystynę, że jeszcze wiek był całkiem, bo niespełna 40-letnia wówczas pani wypłynęła, 39-letnia w ten rejs, ale ona była absolwentką Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów, podobnie jak jej mąż. I oni razem doskonale znali się siebie nawzajem, swoje potrzeby, wymagania i możliwości. Wiedzieli, pod jakim kątem ten jacht przeprojektowywać i budować, żeby ten rejs rzeczywiście nie tylko doszedł do skutku, ale finalnie zakończył się w tym Las Palmas rzeczywiście tak, jak wszyscy sobie tego życzyli. W związku z tym to też jest warte właśnie uwagi i ciekawostka, że to było małżeństwo, które doskonale wiedziało, nie tylko mąż, który wiedział, jak robić jachty, ale pani Krystyna też była inżynierem po Politechnice Gdańskiej, czyli po naszym ogólniaku zdała egzaminy strasznie ciężkie na tą Politechnikę. Była inżynierem, czyli żeglarz-inżynier.
0: Panie prezesie, ta wystawa, ona będzie w Ostródzkim Zamku, to jest też szersza rewitalizacja i samego zamku, ale też kanału Ostródzko-Elbląskiego, te wszystkie inwestycje przed nami, ale w końcu będziemy mogli powiedzieć, że Ostróda w pewien sposób domyka tę historię, tą planowaną wystawą?
4: No, i tak, i nie. Zobaczymy, z jakim odzewem się ona spotka, czy rzeczywiście Ostrudzianie będą. Sądzę, że tak, bo przecież przede wszystkim to będzie dla młodzieży i dla naszych szkół ciekawa rzecz do oglądania. No, ja już mniej więcej wiem, jak ta wystawa będzie wyglądała, bo to specjalna firma została wybrana, ona to projektuje, także no to nie będzie tylko taka od sobie wystawa, gdzie położymy parę eksponatów, trochę multimedialna. No, na pewno będzie rzecz ciekawa i warta zobaczenia i polecenia innym osobom i turystom, i naszym mieszkańcom. Ale to będzie taki na pewno etap, który po prostu musiał się w końcu stać. No, jesteśmy nad tą wodą, jesteśmy nad kanałem, mamy swoją żeglugę, ale i tradycje żeglugowe, a pani Krystyna no jest chyba dobitnym tego świadectwem i naprawdę to był wyczyn na skalę światową.
0: A ja przypomnę, że mija 50 lat od rozpoczęcia pamiętnego rejsu kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, która jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Jeśli nie macie planów na wakacje, to mam dla was pewną propozycję. Jedni szukają pracy, drudzy chcą służyć ojczyźnie i ku temu jest powód, ponieważ rusza trzecia edycja programu Wakacje z Wojskiem. To propozycja od Ministerstwa Obrony Narodowej. Uwaga, idziecie na turnus szkoleniowy, płacą wam za to, a dodatkowo zdobywacie kwalifikacje. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu porucznik Marek Plizga z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Trzecia edycja Wakacji z Wojskiem. Na początek może omówmy dwie poprzednie edycje. Jakie było zainteresowanie na terenie administrowanym przez WCR w Ostródzie?
2: Tutaj mogę szczerze powiedzieć, że zarówno pierwsza, jak i druga edycja Wakacji z Wojskiem cieszyła się bardzo dużą popularnością. No tutaj jednak ten termin realizacji tych szkoleń przyczynił się do tego, że naprawdę mieliśmy duże zainteresowanie. Tak, myślę, że i ta trzecia edycja już programu tegoroczna również nie będzie gorsza.
1: Wakacje z wojskiem, jak zaznaczyłem na wstępie, to jest alternatywa dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, zarobić, bo to odpłatne szkolenie, a także służyć ojczyźnie?
2: Tak naprawdę wakacje z wojskiem możemy pojmować tak dwojako, dlatego że możemy spędzić tutaj wakacje, tak? Zrobić coś dla siebie, zobaczyć, czy może wojsko jest dla nas, a może w drugą stronę są takie osoby, które rzeczywiście w te wakacje chcą to wykorzystać do tego, żeby gdzieś swoją ścieżkę zawodową zmienić i być może, jeżeli zobaczą, że jest to zajęcie dla nich, zostaną w wojsku na dłużej.
1: No to na początek jeszcze o pieniądzach. Ile?
2: Tak, jeżeli już wchodzimy w te kwestie finansowe. Tak naprawdę, tak jak już mówiliśmy, szkolenie trwa 27 dni. Jest ono płatne dla ochotnika, tak? Czyli takie wynagrodzenie, jest to blisko 6 tysięcy brutto. Ponadto chciałbym dodać, że oczywiście, że tak powiem, WIKT opierunek mamy tutaj na koszt wojska, czyli zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie w trakcie tego 27-dniowego szkolenia jest darmowe.
1: No i co ja poznam podczas tego 27-dniowego szkolenia? Będę pełnoprawnym wojskowym?
2: Tak naprawdę każdy turnus jest takim intensywnym szkoleniem podstawowym, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się też strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz, czy obsługi wybranego sprzętu wojskowego.
1: Wymagania, kryteria, tylko wiek, czy muszę posiadać jakieś kwalifikacje, no ale chyba przede wszystkim uregulowany stosunek do kwalifikacji wojskowej.
2: Tak, musimy mieć tutaj kategorię wojskową. Generalnie program jest adresowany jako te wakacje z wojskiem do osób w wieku 18 do 35 lat, maturzystów, studentów, czy po prostu osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub takie alternatywy dla pracy sezonowej. Tutaj tym warunkiem jest właśnie ukończenie 18 roku życia. Te 35 lat nie jest takim wyznacznikiem, że jeżeli mamy 36, to na te wakacje nie możemy pójść, także tutaj proszę się nie obawiać, możemy być 40-latkiem i na takie wakacje z wojskiem również się udać. To po prostu jako wakacje tutaj tą grupę docelową tworzymy z tych 18 do 35-latków.
1: Czy tylko mężczyźni, czy również kobiety?
2: Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, także tutaj nie ma jakiegoś rozgraniczenia, także nie ograniczamy się.
1: Tu trochę żartobliwie, opaleniznę będzie można złapać, czy jednak pełne umundurowanie?
2: Też zależy od warunków pogodowych, tak? Tutaj ten turnus, który będzie realizowany na administrowanym terenie, będzie to 17 sierpnia do 12 września, także myślę, że tutaj pogoda dopisze, a jednak jeżeli chodzi o zajęcia, no to zgodnie z regulaminem zawsze pełne umundurowanie.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie na temat wakacji z wojskiem. Trzecia edycja tego programu zaproponowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie rusza. Skupmy się na tym turnusie, o którym pan wspomniał przed chwilą. Od 17 sierpnia do 12 września. Gdzie on będzie realizowany?
2: Ten turnus będzie realizowany w Morągu w oparciu o 20 brygadę zmechanizowaną. Także jak już pan wcześniej wspomniał, 17 sierpień do 12 września 27-dniowe szkolenie zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową.
1: Jesteśmy traktowani po odbyciu takiego szkolenia w sposób jakiś szczególny przy rekrutacji czy chęci zostania zawodowym żołnierzem?
2: Tak, jeżeli odbędziemy to szkolenie podstawowe i być może zobaczymy, że wojsko jest naszą drogą, możemy wybrać drugi tak jakby moduł szkolenia, czyli szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Jeżeli nam się spodoba, no to możemy zostać w wojsku na dłużej, a po takim szkoleniu specjalistycznym również możemy zostać żołnierzem zawodowym.
1: Szkolenie specjalistyczne w Morągu, czy możemy zostać rozlokowani gdzieś w kraju?
2: Tak naprawdę na szkolenie specjalistyczne możemy wybrać sobie obszar całego kraju. To tylko i wyłącznie od nas zależy, gdzie będziemy chcieli służyć.
1: Zgłoszenia, gdzie je składać? Czy osobiście w WCR-ze, czy również drogą internetową?
2: Tak, osobiście w WCR-ze, u nas w Ostródzie możemy to zgłoszenie złożyć, a jak i również przez stronę zostań żołnierzem.pl. Tutaj nie wychodząc z domu praktycznie możemy złożyć taki akces. Później on trafia do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie i my już kontaktujemy się z takim kandydatem i umawiamy spotkanie na dogodny dla niego termin.
1: No to teraz pytanie, kiedy następna pracująca sobota? To informacja dla tych, którzy w tygodniu nie mogą znaleźć czasu, żeby zajechać do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie, a chcą na przykład zaznajomić się z ofertą Wojska Polskiego, między innymi z wakacjami z wojskiem.
2: Tak, no tutaj wychodząc, że tak powiem, naprzeciw, 20 czerwca będziemy mieli pracującą sobotę, czyli w godzinach od 8 do 14, jeżeli akurat może ktoś podejmie decyzję, żeby te wakacje spędzić z wojskiem, bądź ma inną sprawę związaną z wojskiem do załatwienia, to serdecznie zapraszamy i w tych godzinach od 8 do 14 możemy tą zaległą sprawę, bądź sprawę wakacji z wojskiem załatwić.
1: Niezależnie od płci, wiek też nie jest przeszkodą, choć najlepiej, gdybyście mieli od 18 do 35 lat, byli maturzystą, studentem albo osobą poszukującą wakacyjnego zajęcia. No to nie wyjeżdżajcie za granicę albo gdzieś do Polski, żeby zbierać owoce sezonowe, a zainteresujcie się programem Wakacje z Wojskiem. To trzecia edycja ministerialnego programu, podczas którego odbędziecie 27-dniowe szkolenie podstawowe. Zapłacą wam za to 6000 zł brutto, no i zdobędziecie kwalifikacje. Będziecie mogli zostać na szkoleniu specjalistycznym i służyć naszej ojczyźnie. Jeśli zainteresował was ten temat, to odwiedźcie stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.
0: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie mam dla was jeszcze historię o ostródzkich zegarach. Dawniej w przestrzeni miejskiej mieliśmy sporo urządzeń odmierzających czas. Dziś pozostał już tylko jeden ostródzki zegar. Jego historię opowie przewodnik Piotr Lisowski.
3: Teraz takim najsłynniejszym zegarem, który funkcjonuje do dziś, jest zegar na kościele Chrystusa Króla metodystycznym przy ulicy Sienkiewicza. Bardzo ciekawy mechanizm, mechanizm wahadłowy. Do dziś funkcjonującym i działającym. Pierwsze zegary w Ostródzie pojawiają się w XVI wieku, można powiedzieć. To jest ten czas rozwoju zegarmistrzostwa na świecie. Zmiana również mentalności do tego okresu reformacji, bo to jest taki moment szybkiego rozwoju, zmiany również ludzkiej i pojawienia się zegarów również w kościołach. Odmierzano czas no można powiedzieć zachodami, wschodami słońca, również było to warunkowane religijnie. Pierwsi chrześcijanie uznawali, że dzień zaczyna się po zmierzchu i kiedy zachodzi słońce, zaczyna się nowy dzień, budzi się później, więc i to była troszkę inna odmiana.
1: Czyli tak zwana żydowska metoda liczenia czasu.
3: Tak, tak, chrześcijańska, my wychodzimy z jednego pnia do religia żydowska, jak i islam pozostał przy słynny ramadan, który kończy się dzień, właściwie wieczorem, zaczyna się nowy. Po zmierzchu chrześcijanie mieli taki sam system, no wychodzimy z jednego pnia. Kiedy pojawiają się zegary, bo coś się pojawiły zegary. Natomiast obecnie dziś mamy właściwie jeden zegar, który funkcjonuje, który jest historycznym, jest z początku XX wieku, wykonany tutaj w Prusach, właśnie mechanizm. I co ciekawe, ten mechanizm funkcjonuje do dziś. Oczywiście jest on konserwowany i tutaj, jak rozmawiałem kiedyś z księdzem Egertem, jedyny problem jest taki, że właściwie osoba, która go konserwuje, jest w wieku podeszłym i nie ma specjalistów za dużo w naszym kraju, którzy tego typu mechanizmami chcą się zajmować. Kiedy pokazujemy go turystom, a szczególnie jest to dość ciekawe, bo jest to tak zwany mechanizm wahadłowy, ale zamieszczony w skrzynce, czyli w normalnej szafie zegarowej, i jest ogólnodostępny, można otworzyć drzwi i zobaczyć. To nie jest mechanizm, jak wiele mechanizmów zegarowych, zamkniętych, niedostępnych, i w trakcie zwiedzania tej naszej wieży, na którą trzeba pokonać 105 bodajże schodów. Tutaj jeśli ktoś mnie poprawi, to nie będę miał nic przeciwko, bo powiem szczerze, często tam wchodzimy, ale w trakcie wchodzenia już opowiadamy i nie liczymy, ale z tego co pamiętam, tam jest 105 bodajże schodów i tutaj to też jest ta kwestia, niektórzy liczą te schody od momentu wejścia do kościoła, czyli te pierwsze murowane, które prowadzą na galerię, i od galerii drewniane, a niektórzy liczą tylko, że wejście na wieżę to jest dopiero od galerii te drewniane, więc tutaj te różnice mogą być. Natomiast jeszcze jest druga ciekawostka, są te trzy piękne dzwony z Bochum, które tam były podarowane, i ciekawostką jest również to, że one nie zginęły. Natomiast wracając do zegarów. Takie słynne zegary ostródzkie, które funkcjonowały do 1945 roku, to była również sygnaturka z zegarem na dawnym ratuszu miejskim na obecnym placu Tysiąclecia, i zegar, którego właściwie nie wiemy jak wyglądał, natomiast on pojawiał się w paru opowieściach o Ostródzie, również u Kirsta, zegar na dworcu kolejowym, gdzie właściwie te dwa zegary, zegar kościelny i zegar dworcowy, były synonimami czasu i punktualności Ostródzian, bo kolej chodziła punktualnie i mieszkańcy Ostródy często ustawiali swoje zegarki, tak jak w paru książkach Kirsta jest, chodząc właśnie na dworzec, a później wyglądając i patrząc na zegar kościoła. I tutaj te zegary chodziły prawie że identycznie i to był taki synonim, że jeśli na jednym i na drugim jest ta sama godzina, to znaczy, że zegarek funkcjonuje właściwie w Ostródzie. Po 1945 roku część zegarów zginęła, oczywiście ratusza już nie było, dzisiaj odbudowany ratusz nie ma tej sygnaturki, natomiast znajdowały się jeszcze sygnaturki z zegarami na stajniach wojskowych w białych koszarach i w czerwonych koszarach były też zegary. Po odbudowie, teraz rewitalizacji, nie umieszczono tam zegarów w tej części odbudowanej. Myślę, że to była kwestia również taka, że dzisiaj każdy ma zegarek i tam już to nie jest potrzebne, a kiedyś rzeczywiście w wojsku zegarek posiadali podoficerowie, oficerowie o nim mieli, natomiast żołnierze raczej nie było ich stać, no chyba, że później już ten zegarek jak się upowszechnił, to po pierwszej wojnie, a właściwie koniec XIX wieku, to jest wielki boom na zegarki naręczne, które wypierają te słynne zegarki surdutowe, bo przez długi czas mężczyźni uważali, że zegarek surdutowy jest tą szczytem elegancki, i nawet dochodziły takie sytuacje w Ostródzie naszej, tak tutaj czytamy o historii miasta, że na co dzień był zegarek taki naręczny, który był uważany, o tam taki do pracy, ale jak mężczyzna wychodził w jakiejś ważnej uczystości, to jego klasę pokazywał zegarek surdutowy, czyli ten zegarek, który wkładało się do kieszonki.
1: Kolej dawniej była bardziej punktualna niż dzisiaj?
3: Powiem to, że się nie zgadza. No, kolej była synonimem punktualności. Kolej pruska to była taka synonim, że jak nawet jak pan czyta spacery po Ostródzie, to można było ustawić zegarki, jak wjeżdżał pociąg do Berlina czy pociąg do Olsztyna, to właśnie ludzie wiedzieli, że to jest godzina, bo jeździł 3 razy w ciągu dnia połączenie Olsztyn-Berlin przez Ostródę bezpośrednie, więc mieliśmy takie, więc można było dojechać. Powiem tak, że sprawdziłem połączenia właśnie między Ostródą a Berlinem, ilość godzin na przejazd się praktycznie nie zmieniła w ciągu tego czasu od powstania kolei i połączeń.
1: Jeśli nadal potrzebujecie regulować zegarki, no to wystarczy wysoko zadrzeć głowę, bo na wieży kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się ostatni ostródzki zegar.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu poradni psychologiczno-pedagogicznej i tego, co stało się na początku maja, czyli katastrofa w postaci zalania większości pomieszczeń. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ponad miesiąc od tego tragicznego zdarzenia w postaci zalania większości pomieszczeń. Co udało Wam się zrobić przez ten miesiąc, oprócz historycznego wydarzenia, że pomimo kłopotów i to ogromnych lokalowych, wy nadal pomagacie małym mieszkańcom naszego powiatu?
4: Nasze działania możemy opisać w kilku obszarach. Pierwszy bardzo ważny obszar oddziaływań w tym okresie to jest skierowanie wszystkich sił i środków na to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć mienie, jak najszybciej przywrócić stan, jak najszybciej włączyć oddziaływania pozwalające na osuszanie budynku. I dzięki współpracy z organem prowadzącym, dzięki współpracy z brokerem udało się zaangażować specjalistyczną firmę, która przeprowadziła intensywne osuszanie budynku. To jest pierwsza czynność kluczowa w tym okresie, a drugie czynności były związane z utrzymaniem procesów diagnostycznych i terapeutycznych. I tutaj dzięki współpracy z placówkami oświatowymi z naszego regionu kadra poradni mogła prowadzić dalsze swoje czynności.
1: Do tego zaraz przejdziemy, ale mnie nurtuje jedno pytanie i nikt nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Ile milionów złotych dostaniecie z ubezpieczenia?
4: Ja też jeszcze nie znam tej ostatecznej

0: ofiarował coś, bo wiem, że firmy z Ostródy też zareagowały na rozmiar tej tragedii. Otrzymaliście wsparcie?
1: Dziękujemy za nie. Ostróda Recykling w pierwszej kolejności pozwoliła nam na to, że to mienie zepsute, zniszczone, zalane mogliśmy przetransportować do kontenerów. Wspomogła też nas firma związana z skuwaniem tynków, gdzie też szybko zareagowała na podjęcie czynności. Były też firmy, które przekazały nam kartony do tego, żebyśmy mogli się spakować. No i oczywiście pomagały nam też osoby, właśnie pracownicy starostwa, władze samorządowe w wypożyczeniu sprzętu do osuszania, w umożliwieniu przeprowadzenia właśnie diagnoz w innych placówkach.
0: Przed wejściem na antenę wspomniała Pani też o tym, że to będzie długotrwały remont. Jesteście na to gotowi?
1: Musimy być na to gotowi. Ja chcę, by ten remont odbywał się w odpowiednim tempie. Ja nie chcę nic przyspieszać. Mi zależy na tym, by odbudować budynek poradni w najwyższym standardzie. A na to potrzeba czasu. Oczywiście potrzebne są też i finanse. Dlatego też przeprowadziłam różne rozmowy z osobami, które byłyby nam w stanie pomóc, by pozyskać środki zewnętrzne we współpracy z organem prowadzącym.
0: Urząd Marszałkowski ma takowe środki?
1: Jest światełko w tunelu, by złożyć taki wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia generalnego remontu. Będzie to wszystko zależało od tego, jakie będą wcześniejsze decyzje.
0: Czy ktoś stracił pracę w poradni w związku z tym tragicznym zalaniem, do którego doszło na początku maja?
1: Nikt nie stracił pracy. Kadra przeżywa też to, co się stało, ale też jesteśmy przez tą sytuację tak wzmocnieni też, że zależy nam na tym, żeby powrócić do godnych warunków, żeby nie zamykać naszych działań, żeby nadal rozwijać, żeby nie przedłużać żadnych procesów. Cieszymy się też z decyzji zarządu i organu prowadzącego w związku z zaakceptowaniem naszego arkusza organizacyjnego, ponieważ będziemy mogli też tą kadrę rozwijać, poszerzać. Tak więc idziemy w dobrym kierunku.
0: To teraz o tym, że wznowiliście diagnozy, porady. Pani dyrektor, jak to się odbywa? Bo byłem, widziałem, drzwi budowlane przedzielają korytarz, czyli zajęcia odbywają się w tych pomieszczeniach, które nie zostały zalane, ale również poszczególne placówki miasta, gminy, powiatu zaoferowały Wam pomoc. O co chodzi?
1: Nie chcieliśmy wstrzymywać żadnych procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki właśnie we współpracy z dyrektorami szkół, kierownikami wydziałów oświaty ustaliliśmy, że część diagnoz możemy przeprowadzać właśnie na terenie placówek, przedszkoli i szkół. Dzięki też zgodzie pana dyrektora Henryka Rybackiego na trzecim piętrze naszego budynku wykorzystaliśmy też sale lekcyjne i tutaj prowadzimy zajęcia terapeutyczne. Od tego tygodnia postanowiłam, że kadra może wrócić do pomieszczeń, które nie zostały zalane. Tak jak pan widział, korytarze zostały przedzielone. Pomieszczenia te zostały wcześniej ozonowane, przygotowane do tego, żeby móc te czynności prowadzić.
0: Jest trudno?
1: Jest trudno, ale dajemy radę. Wiemy, że jesteśmy potrzebni. Wiemy, że musimy w odpowiednim rytmie nie robić żadnych przystojów, działać i jesteśmy na to gotowi.
0: Jest duża różnica w prowadzeniu zajęć? Nie wiem, dzieciaki to odczuwają, czy powiedzmy te polowe warunki, w których musicie funkcjonować, one w ogóle nie wpływają na jakość tej pomocy?
1: Jakość pomocy nie, dlatego że kadra jest przygotowana i zawsze była przygotowana do pracy. To, że teraz te warunki lokalowe troszeczkę się zmieniły, spowodowało też zainteresowanie większe wśród dzieci, jest inne miejsce, zaciekawienie. Natomiast wiemy, że ta sytuacja nie może trwać długo. Jest to sytuacja czasowa.
0: No to o czasookresie. Grudzień 2027, takie oficjalne otwarcie po remoncie?
1: Myślę, że chciałabym powiedzieć, że tak, że zaproszę pana nawet wcześniej niż w grudniu 27 i będę mogła pokazać nowe przestrzenie, pięknie wyremontowane pomieszczenia i gabinety, dostosowane do aktualnych warunków, spełniające wszelkie wymogi i standardy.
0: To ja obiecuję, że na takie zaproszenie odpowiem i zrelacjonuję mieszkańcom powiatu ostrudzkiego to, jak będzie wyglądać poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie już po remoncie, bo zakładam, że będzie to nadal najnowocześniejsza placówka w naszym regionie.

0: temat.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
2: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
2: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze. Ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
1: Słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
2: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
2: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest zupełnia relacji. Ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
2: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś. To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
1: Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
1: Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
3: Cześć.
1: Dzisiejszy gość. Jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak, ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy... Zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem.
3: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
1: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
3: No postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostróda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery Pory Roku Jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy Jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację. I już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
4: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych, często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe, na klisze. Ja pamiętam pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową, no taki no, na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty weź aparat i zrób z nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że tam może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Jakieś ujęcia krajobrazowe, no przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie gdzieś, to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012 2013 roku dopiero tak uznałem, że no czasami można coś pokazać, a na całego w internecie dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
3: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
4: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś opublikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła Ostródy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze, z daleka od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona, fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest już oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli. A też czasami się zdarzy tak, że poproszę o jakieś zdjęcie, udostępnię u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy, na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie, na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
3: Odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
4: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną, ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć no, coś więcej niż bym oczekiwał. Czasami jest trochę gorzej, ale no, myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
3: Czyli fotografia, reportażowa, niesie więcej niespodzianek?
4: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to, co jest, to, co się przed obiektywem pojawia. No i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
3: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tuż myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
4: Mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem. Jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś drogi mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
3: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
4: Jednego myślę bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną. Też miała coś do powiedzenia. I one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
3: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, że gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
4: Myślę, że kiedyś to było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Te aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. No, wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować. No właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy artystyczną, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
3: I no właśnie, czy te wszystkie super aparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
4: No oczywiście, no aparat no sam zdjęcia nie zrobi, tak samo, nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
3: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
4: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, no trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
1: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostruda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostrudzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostruda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostrudzie. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie Państwa.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim, jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostrudzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
5: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenia wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostrudzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
1: Sama wystawa napoleońska w Ostrudzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
5: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar, można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
1: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
5: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki. Ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
1: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi takimi elementami. To znaczy po pierwsze proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz, że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, 3-5 lat może nam się to rozrosnąć.
5: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
1: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest 3-dniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
5: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
1: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
5: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wyglądało ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
1: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad 100 rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala. No bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska 4. koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z 4. koalicji?
5: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostródat jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona, jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję, wielką armię, natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
1: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. Będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku, ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
5: Zgadza się. No planowany pokaz artyleryjski Polski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać, będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze, więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
1: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
5: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No, w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad setkę rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
1: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
5: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
1: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
5: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby ostrudzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
1: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
5: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
1: Dlaczego?
5: I czy faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
1: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
5: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk, rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to, te dwie rzeczy, o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
1: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
5: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób przez jego żołnierzy i jakaś część wojska zawsze przy jego osobie musiała stacjonować. To najczęściej była gwardia, czyli ta elita wojsk napoleońskich. Natomiast faktycznie te oddziały były rozlokowane w okolicach Ostródy, nie w samej Ostródzie, ale w przy okolicznych miejscowościach.
1: Jeśli chodzi o pobyt Napoleona, wróćmy jeszcze trochę do początku naszej rozmowy. My zyskujemy jako Ostróda, ale też i placówka, w której pracujesz, zyskuje na tym i na tej promocji Ostródy, zamku przez Napoleona.
5: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj, byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowo zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajnie radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z Krzyżakami, a z drugiej strony proszę, Napoleon.
1: Działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w Podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
5: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
1: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
5: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu te muzyczne aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de Poulet, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu, taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Jeśli lato we Wrocławiu

0: stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sukcesach młodych sportowców z naszego miasta. Będzie też o drugiej edycji zawodów kolarskich w naszym mieście, ale też o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Jędrzej Żebrowski, UKS Ostróda Sport Team. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jędrek, na początek porozmawiamy o olbrzymim sukcesie wszystkich zawodników, ale musimy to wspomnieć na antenie, bo Wiktor Karwowski, wicemistrzem Polski LZS w kolarstwie górskim. No, dawno tak nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę mówić, że to jest wypadek przy pracy, bo to jakby miesiące, lata ciężkiej pracy Wiktora, ale też i pozostałych dzieciaków, bo jeździcie w zespole. Wiktor wicemistrzem Polski. Dla ciebie jako dla trenera to jest też historyczna chwila.
2: Tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, w marcu tego roku minęły nam 4 lata działalności i od początku naszym celem było szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie i starty w zawodach rangi mistrzowskiej, czyli jest to takie zwieńczenie troszeczkę tych lat pracy, bo gdzieś tam po zdobyciu tego medalu była taka nostalgia w pewnym sensie, bo spojrzeliśmy na stare zdjęcia Wiktora, gdzie przyszedł na za małym rowerze z taką polarową czapką pod kaskiem i był tak naprawdę malutkim dzieckiem, 11 czy 12-letnim. Aktualnie myślę, że można powiedzieć, że zawodnikiem, no, ścigającym się na naprawdę wysokim poziomie, zawodnikiem bardzo zmotywowanym, zdyscyplinowanym, który naprawdę może w kolarstwie dużo osiągnąć, jeśli będzie tak dalej pracował, jak pracuje.
1: No dobra, ale tak jak spojrzałeś na Wiktora właśnie z tej perspektywy, to sobie tak pomyślałeś, jak go przyjmowałeś do klubu. A będą z ciebie jeszcze medaliści?
2: Jeśli chodzi o trenerstwo i pracę z dziećmi, to już jakiś czas temu nauczyłem się na żadne dziecko tak naprawdę nie stawiać, ani żadnego dziecka nie skreślać, bo było wiele przypadków w naszym klubie, gdzie myślałem, że rzeczywiście to dziecko ma potencjał, technicznie super, jakby cała historia wygląda bardzo dobrze i coś z tego będzie. No i okazywało się, że po kilku miesiącach takiego dziecka w klubie nie ma z różnych powodów, a właśnie były dzieciaki, na które od początku bym powiedział, no raczej radzi sobie słabo, raczej z tego nic nie będzie, no a właśnie po latach się okazuje, że dziecko było wytrwałe, trenowało i no jeździ tak naprawdę dużo, dużo lepiej i ściga się na zawodach właśnie rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Województwa, czy w tym przypadku Mistrzostw Polski.
1: Nie sposób nie wspomnieć o drugim zawodniku, bo Stanisław Struk dojeżdża na 10. miejscu. To jest też duży wyczyn. W ogóle dwóch zawodników w kategorii juniora młodszego dojeżdża, no, w czołowej dyszce. To jest spore zaskoczenie, ale też i sukces.
2: Tak, w przypadku Stanisława też tutaj ogrom pracy i tak naprawdę bardzo duży progres, bo patrząc na wyniki z młodzika z pierwszego roku na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, no tak naprawdę Stanisław zamykał tyły, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Rok później, czyli w zeszłym roku, tak naprawdę walczył w tych wojewódzkich mistrzostwach o czołowe lokaty, tak? W tym roku jest juniorem młodszym pierwszorocznym i też mierzy wysoko. Za rok będzie drugoroczny, więc będzie mocniejszy, silniejszy i liczę tutaj też na bardzo dobre wyniki.
1: Tak, i wsparcie rodziców, pozdrawiamy rodziców. To też sąsiad ode mnie z osiedla plebiscytowego. Ja widzę, jak przemyka sobie gdzieś tam ścieżkami rowerowymi u nas na osiedlu, ale też wyjeżdża w dalsze trasy. Ale o dziewczętach, Żakinie, Iga Radwanowicz i Antonina Gałkowska. O Idze to my już rozmawialiśmy na antenie kilkukrotnie. Nie poddaje się, jeździ i dojeżdża pierwsza.
2: Tak, tutaj w przypadku Iggy, no to trening tak naprawdę od najmłodszych lat jako zabawa i starty w wyścigach, z tego co pamiętam, nawet na rowerkach biegowych. Tosia jest bardzo fajnym przykładem właśnie tej wytrwałości, bo często wspominam z rozmowach z nią tak naprawdę, żeby ją dalej motywować, że przychodziła często zimą, niejednokrotnie sama była na treningu, bo wiadomo, zima jest dla nas bardzo ciężka, w śniegu jeździliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe rzeczy i właśnie ta wytrwałość, dyscyplina, motywacja po latach pokazuje, że można startować i pokonywać naprawdę bardzo trudne trasy.
1: Jędrzej, po 4 latach istnienia klubu, to ja tak widzę, że my jakimś tam kopciuszkiem to nie jesteśmy, bo jak jeździcie na zawody, śledzę wasze media społecznościowe, to tak, mamy namiot, mamy leżaczki, no oczywiście rowery to wasze podstawowe wyposażenie, sprzęt jakiś do konserwacji, jakby coś się popsuło. Nie jesteśmy kopciuszkiem jako Ostróda. Ja bym rzekł nawet, że nasze miasto, powiat, to wy godnie reprezentujecie w całej Polsce, bo tylko przypomnę słuchaczom, że od 2 lat jeździcie na zawody rangi krajowej. Pokazujemy się jako miasto, że mamy szkółkę kolarską, mamy zdolne dzieciaki, no i kopciuszkiem nie jesteśmy.
2: To na pewno nie, jeśli chodzi o wyposażenie klubu, no to rzeczywiście mamy tutaj 2 duże namioty, które służą nam na każdych zawodach jako schronienie, co na przykład w przypadku ostatnich mistrzostw Polski w Mrągowie przydało się, bo w piątek zerwała się burza, a w sobotę mieliśmy tak naprawdę na trasie upał, więc w piątek chroniło nas przed deszczem, a w sobotę chroniło nas przed słońcem. W tym roku też wyposażyliśmy się w przyczepkę rowerową. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeden z naszych sponsorów, firma Juna, wsparła nas taką przyczepką bardzo mocno. Zbudowaliśmy ją tutaj na bazie ich lawety i możemy przewieźć w tym momencie 11 rowerów na tej przyczepce, 2 namioty, kilka rolek treningowych do rozgrzewki, więc wyglądamy, uważam, że bardzo profesjonalnie. Było też dużo pytań o tą przyczepkę i tak jak powiedziałeś, myślę, że naprawdę zaczynamy budzić jakiś tam szacunek i jesteśmy widoczni, co też zdarza się, że nasze barwy, żółto-czarne, takie dość nietypowe w kolarskim peletonie, ludzie już znają, bo to widać po konferansjerach, którzy już patrząc na koszulkę wiedzą, jaki klub jedzie tak naprawdę. Także myślę, że wgryźliśmy się w kolarstwo górskie w Polsce na dobre.
1: Tak obserwuję kalendarz. Jesteśmy gdzieś mniej więcej na 30% tego sezonu. Co jeszcze przed nami? Wystawiacie na jakieś zawody? No oprócz tych, które będziecie organizować, rzecz jasna, do tego zaraz przejdziemy. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, to stawiacie na jakieś konkretne jeszcze w tym sezonie?
2: W przypadku Wiktora kolarstwo górskie, na które się zakwalifikował, w tamtym roku miejsce 22. W tym roku mierzymy dużo, dużo wyżej. Postaramy się na pewno bardzo, bardzo mocno pojechać i bardzo dobrze się do tego przygotować. Wczoraj właśnie z Wiktorem rozmawialiśmy i ustawialiśmy kolejne treningi, pozostało 2 miesiące, czyli taki bardzo dobry blok treningowy. Oczywiście tydzień wcześniej nasze zawody, które no też będą dla nas bardzo priorytetowe, żeby jak najlepiej się przygotować. Jeździmy na swojej trasie, więc tutaj mały handicap dla nas tak naprawdę. Później finał Pucharu Polski, to jest miejscowość Boguszów Gorce, Mistrzostwa Województwa, miejscowość Prostki, no i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, będzie to najprawdopodobniej miejscowość Żukowo na Pomorzu.
1: Drugi wyścig o Puchar Burmistrza Miasta Ostróda, organizator UKS Ostróda Sport Team. 1 sierpnia spotykamy się na tej malowniczej trasie nad jeziorem Sajmino. Co prawda z datą przestrzeliliśmy w ostatniej rozmowie, ale 1 sierpnia się spotykamy, to już taka oficjalna data. Zapisy trwają czy ruszają? Jak to wygląda?
2: Zapisy ruszają dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja na pewno bardzo chcę podkreślić, że są to zawody dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy dorosłych trenujących, tylko są to zawody dla zawodników i dzieci z licencją oraz amatorskie, tak? U nas zapraszamy dzieci od 6 roku życia, które będą się ścigać ze swoimi rówieśnikami, także bardzo serdecznie zapraszamy, będzie to świetna zabawa, można zerknąć sobie na film na portalu YouTube, czy też na zdjęcia na naszej stronie facebookowej, jest tam kilkaset zdjęć tych zawodów. myślę, że świetnie to wyszło, dotarło do nas mnóstwo głosów zewsząd, że te zawody były naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. W tym roku postaramy się zrobić to jeszcze lepiej, także serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi, jak i dorosłych. Przygotowaliśmy trzy dystanse dla dorosłych, fan, amator i pro. Spróbujcie, zmierzcie się z tą trasą z własnymi słabościami, ale przede wszystkim dobrze się bawcie na rowerze.
1: Jędrzej, ale to takie zawody, w których jeszcze trzeba modyfikować trasę, czy to, co macie ustalone i ten swój tor jazdy już jest na tyle dopięty, że trasa bez zmian?
2: Generalnie zarys został bardzo, bardzo podobny, bez większych zmian. Detale na pewno tutaj dopracowujemy. Kilkaset metrów ścieżki dobudowaliśmy, kilkaset metrów jeszcze przed nami, ale generalnie zarys, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo podobny. Co prawda czasów między zeszłym rokiem a tym rokiem nie ma co porównywać, no bo będzie jednak inaczej. Troszkę utrudnimy, troszkę urozmaicimy, nie będzie tych... Niestety nie ma jak inaczej tego zrobić, prostych, ale takie proste też są fajne, jest gdzie się wyprzedzić, gdzie schować za zawodnikiem, gdzie zjeść, napić się, także będzie po prostu, uważam, że trudniej, ale przez to w kolarstwie górskim lepiej.
1: Jak to jest? Jeśli jesteście organizatorem, to wtedy mówisz zawodnikom, nie dociskajcie tak, niech inni może staną na podium.
2: Nie, absolutnie, tak jak powiedziałem, jest to dla nas mały handicap i dla nas jest to start bez rangi mistrzowskiej, ale jest to start u siebie, więc postaramy się jak najlepiej zaprezentować. Także dzieci trenują na tej trasie kilka razy w tygodniu i mają znać centymetr po centymetrze, żeby po prostu rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami z naszego regionu, bo w tamtym roku byli zawodnicy z całego województwa, z Pomorza i ścigali się z naszymi zawodnikami jak równy z równym. Mieliśmy też zawodników z Podlasia. Tutaj pozdrawiam kolegów z Kadzidła. Także mam nadzieję, że w tym roku też frekwencja bardzo dobrze dopisze, jak było to w roku poprzednim. I będziemy rywalizować jak na najwyższym poziomie.
1: Kadzidło to kurpie, to tak tylko lekko sprostuję, bo to moje rodzinne strony.
2: To tak, no to dla nas myślę, że...
1: Pogranicze, powiedzmy. Tak, tak, kurpiowsko-podlaskie.
2: Tak, tak. Jeśli osoby z Kurpi troszkę obraziłem, że to Podlasie, no to... Ale liczymy też na osoby z Podlasia, bo tutaj rzeczywiście trwały rozmowy z klubem z Białegostoku, no to też ja doprecyzuję, że oni też są oczywiście zaproszeni.
1: Jędrzej, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy, między innymi rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Na koniec apel, przypomnienie, to jest naprawdę podstawowe wyposażenie, ja bym powiedział, każdego człowieka, jeśli wsiada na rower, no a dziecka tym bardziej, bo to już prawo wymaga nie tylko od samego małoletniego, ale przede wszystkim od rodziców.
2: Myślę, że jest to świetny pomysł, bo funkcjonuje to w innych krajach i funkcjonuje to bardzo dobrze. Wystarczy zapytać w pewnym sensie u źródła, to znaczy na oddziale SOR w każdym szpitalu, odkąd pojawiły się przede wszystkim hulajnogi elektryczne, no to dzieci z urazami twarzy, czaszki, jest po prostu ogromna ilość. Zobaczymy, co przyniesie to teraz i można było zalecać, ale czasami rzeczywiście lepszym pomysłem jest obowiązek i uważam, że nie jest to związane absolutnie z żadną potrzebą zwiększenia sprzedaży i tak dalej, tylko naprawdę poprawą bezpieczeństwa, no bo sam jestem przykładem, że gdyby nie kask, to myślę, żebyśmy tutaj po prostu nie rozmawiali i czy to na mieście, jadąc cywilnie, czy też podczas treningu, zawsze zakładam kask i czuję się po prostu wtedy bezpiecznie. Jak tego kasku nie mam, jest po prostu dziwnie, tak? I u nas na treningach nie ma możliwości trenowania bez kasku od początku i dalej będziemy to oczywiście szerzyć, bo to zapewnia naprawdę o bezpieczeństwo.
1: Kask używany czy nowy? Możemy odkupić od kogoś?
2: Mówi się, niestety nie znam dużych szczegółów, że kask ma swoją datę ważności w pewnym sensie od daty produkcji. Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto zna się bardzo dobrze na materiałach różnego rodzaju. Czy nowy, czy używany, to może tutaj nie odpowiem. Ja odpowiem przede wszystkim taki, który jest wygodny, który warto przed zakupem przymierzyć, bo rzeczywiście kaski są różne, mają różny kształt, różne firmy produkują to w różny sposób. Pamiętajmy też, że na rowerze głowa trochę puchnie, więc tak jak mówię, iść do sklepu rowerowego, czy zamówić kilka rozmiarów, przymierzyć różne modele, żeby on naprawdę nam pasował, a w przypadku niektórych osób, no żeby się przede wszystkim podobał. Tutaj mówimy o dzieciach, gdzie kask, jeśli się nie będzie dziecku podobał, no to nie będzie go po prostu z chęcią nosił, tak? Więc wybierzmy te kaski dopasowane, ale też podobające się.
1: Jedno wpajajmy naszym najmłodszym, że kask to jest takie już obowiązkowe wyposażenie roweru, że jak wsiadamy na jednoślad, no to powinniśmy mieć ochronioną głowę, a tym najmłodszym to polecamy jeszcze jakieś tam ochraniacze na łokcie, a także kolana. Moje dzieci świetnie to wypróbowały, jeżdżą, nie zraziły się po pierwszym upadku, bo miały ochraniacz. Także pamiętajcie o kaskach, niech wypoczynek, ale także rekreacja naszych najmłodszych mieszkańców będzie bezpieczna.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury, ja nazywam się Marek Apel. Mam dla was kilka tematów, ale rozpoczynamy od tego, według mnie, najważniejszego. Ze mną jest Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
1: W sieci rozgorzała dyskusja, a mianowicie opublikowało się wideo, na którym strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mają wyjazd alarmowy. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie internauci, którzy zwrócili uwagę, że wyjazd dotyczy zwierzęcia. Czy strażacy powinni w tym wypadku używać sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych, bo to według niektórych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ale do początku, czy wy jako Straż Pożarna w ogóle macie jakieś procedury, że na przykład do zagrożenia związanego ze zdrowiem, życiem zwierzęcia nie musicie włączać sygnałów, a na przykład jeśli macie alarm o pożarze, wypadku, to takie sygnały musicie włączyć. Jak jest, panie Łukaszu?
3: My nie selekcjonujemy skali zdarzenia, do którego będziemy prowadzić interwencję, i specyfika może przyjęcia zgłoszenia, a w związku z tym później wyjazdu alarmowego nieco się zmieniła od 2021 roku, kiedy to nasz numer alarmowy 998 został przekierowany do Centr Powiadamiania Ratunkowego i wcześniej, przed 5 laty, to dyżurny stanowiska kierowania zbierał wywiad ratowniczy, no i poniekąd już podejmował decyzję, czy dane zgłoszenie jest w ogóle we właściwościach działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na ten moment zgłoszenia w zdecydowanej większości są przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego i informowane są służby, czy wiodące, czy współpracujące, pomocnicze o danym zdarzeniu i dzieje się to wtedy po przyjęciu zgłoszenia równolegle. Przez to dyżurny stanowiska kierowania nie podejmuje de facto oceny i decyzji, tylko ma zadysponować jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które jest nagłe i wymaga naszej niezwłocznej interwencji. A dopiero na miejscu kierujący działaniem ratowniczym ocenia, czy to jest w naszych właściwościach, kompetencjach i w naszym

0: W sumie to nie macie nic do gadania. Musicie wyjechać, bo takie jest to zgłoszenie.
1: Nasza polityka w Komendzie Powiatowej, ale chyba też we wszystkich komendach województwa warmińsko-mazurskiego jest taka, że dyżurny nie przeprowadza analizy co do tego, czy mamy podejmować tam działania, tylko dysponuje adekwatne siły i środki, a to dopiero pierwszy kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia przeprowadza rozpoznanie i ocenia, czy to jest w naszych właściwościach.
0: Ale te sygnały dźwiękowe i świetlne, bo teraz na nich się trochę skupmy, one są wymagane zawsze?
1: Tak, za każdym razem, kiedy przyjmujemy informację o zagrożeniu, to traktujemy to jako wyjazd w celu podjęcia działań ratowniczych, a więc w celu niezwłocznej likwidacji zagrożenia. I w związku z tym jedziemy jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
0: Czy wy się na przykład czymś różnicie od zespołów ratownictwa medycznego? Bo ja tak zaobserwowałem, że na przykład karetka w momencie dojazdu, powiedzmy, pod Ostrucki Szpital, ona już na przykład wyłącza te sygnały dźwiękowe i świetlne, żeby też mieszkańców, którzy mieszkają wokół, nie nagradzać dość często tymi sygnałami. A jak jest u was? Wy możecie, bliżej dojazdu, wyjazdu, czy miejsca zgłoszenia to wyłączyć, czy na przykład od momentu wyjazdu z jednostki do momentu dojechania na miejsce zdarzenia te sygnały dźwiękowe i świetlne muszą być użyte przez was?
1: W czasie poruszania się po drogach publicznych, w czasie wyjazdu alarmowego, jazdy alarmowej, pojazdy wysyłają jednocześnie sygnały świetlne, błyskowe i dźwiękowe i po dojeździe na miejsce zdarzenia wyłączamy sygnał dźwiękowy. Więc to jest tak zero-jedynkowo w naszym przypadku.
0: Jasne. Panie Łukaszu, a czy są jakieś inne rodzaje wyjazdów, podczas których wy nie musicie używać sygnałów?
1: Prowadzimy rozpoznanie operacyjne obiektów, ćwiczenia, które odbywają się poza jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, różnego rodzaju inne wyjazdy gospodarcze, bądź czynności pomocowe, które nie mają charakteru nagłego, niezwłocznego i nie są realizowane w trybie pilnym, tylko wyjeżdżamy gdzieś, być może również do pomocy innym służbom, bądź w ramach jakichś tam zdarzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, ale jest to zaplanowane, więc nie ma potrzeby wtedy, żebyśmy mieli być uprzywilejowani w ruchu drogowym.
0: Okej, no to przejdźmy teraz do tego, co internauci pisali, może nie jeden do jednego, ale mniej więcej. Kierowcy zgłaszali uwagę na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozumiem, że wy użyliście w tamtym też konkretnym przypadku na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jest okej, procedury były zachowane, ale czy kierowcy się dobrze zachowali w takim razie? Jak mają się zachować kierowcy? Może takie krótkie przypomnienie z teorii nauki jazdy podczas wyrabiania sobie godzin na kursie prawa jazdy, ale też i podczas zdawania egzaminu państwowego. Jak mają się zachować kierowcy?
1: To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, nie były moje własne interpretacje, tylko zapisy z prawa o ruchu drogowym i również w prawie o ruchu drogowym jest mowa o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Także my apelujemy, żeby samochody zgodnie z kierunkiem jazdy skierowały się możliwie jak najbardziej ku prawej stronie, tak żeby pojazdy uprzywilejowane mogły wtedy środkiem ich wyminąć, ale też ważne jest, żeby nie zachowywać się irracjonalnie, coś co mogłoby być nieprzewidziane dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Także na przykład nie zatrzymywać się nagle, kiedy jedziemy 50 km na godzinę w mieście, a na przykład znając to, jak zorganizowana jest Ostróda, wiemy, że za 50-100-150 metrów będzie może zatoczka z przystankiem autobusowym i zjechać wtedy w tamto miejsce, nieco dalej, może nie od razu. I to nam zdecydowanie ułatwić. Także nagłe zatrzymywanie się po tym, jak ktoś zorientuje się, że jedzie pojazd uprzywilejowany, to nam nie ułatwia.
0: Panie Łukaszu, dobrze, ale przejdźmy też do ważnego aspektu, bo tu mówimy o takim ruchu sensu stricte miejskim, czyli nie zatrzymujemy się nagle, ewentualnie zjeżdżamy gdzieś w zatokę autobusową, tudzież w zjazd, nawet w posesję potem możemy zawrócić, wrócić do normalnego ruchu, jeśli straż, karetka czy policja przejedzie,

0: Ale co zrobić, bo to kolejny aspekt, o którym chciałem z panem porozmawiać. Co zrobić w przypadku, kiedy na przykład stajemy na drodze ekspresowej S7, jest wypadek. Porozmawiajmy o korytarzach życia. To jest od pewnego czasu też wymóg, żeby tworzyć korytarze życia. Pan się spotkał z tym, że kierowcy potrafią to robić. Jak stworzyć korytarz życia na ekspresowej siódemce?
1: Zdecydowanie od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku może jakichś większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej i wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych bądź innych zagrożeń, na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji. Ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych, ale też po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego, to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej. Także to jest dla nas bardzo istotne.
0: Ale to możemy powiedzieć tak, że do pewnego czasu, gdy te korytarze życia nie były tak promowane, ale też i wymagane, trudniej było dojechać na miejsce zdarzenia? Zdarzały się takie sytuacje, że musieliście czekać, aż kierowcy jakoś tam utworzą w ogóle jakąkolwiek drogę na przejazd wozu strażackiego?
1: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych. A teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, choć może nawet do tego nie, choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia.
0: Korytarz życia na jezdni, która ma dwa pasy ruchu. Samochody, wiadomo, rozjeżdżają się. Samochód na prawym pasie zjeżdża maksymalnie do prawej strony. Samochód na lewym pasie zjeżdża maksymalnie do lewej strony. W przypadku dróg trzypasmowych samochody z prawej strony, dwa skrajne z prawej, zjeżdżają do prawej, natomiast z lewej, maksymalnie wysunięty na lewą stronę pojazd, zjeżdża do lewej strony. No i w przypadku też już dróg o większej liczbie pasów ruchu jest podobnie, to znaczy wy jedziecie przy tym pojeździe, który jest maksymalnie przy lewej krawędzi, lewym pasie.
1: Tak, to jest samochód, który jest na lewym pasie, zjeżdża do lewej strony, a wszystkie pozostałe możliwie jak najbardziej do prawej.
0: Panie Łukaszu, ale mamy też przypadki naganne. Widziałem ostatnio wideo w internecie, co prawda z jakiegoś innego rejonu Polski, gdzie kierowcy wykorzystują ten korytarz życia do zawracania, albo co naganne już kompletnie, do jazdy w ogóle, do cofania tym korytarzem życia, do wycofywania się z tego rejonu zdarzenia drogowego. To są naganne sytuacje, które zagrażają całej akcji ratowniczej, ale mogą też doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego.
1: Zgadza się, mogą doprowadzić do innej sytuacji, która albo spowoduje kolizję, wypadek, ale przede wszystkim uniemożliwi dotarcie służbom na miejsce zdarzenia, albo zaangażuje ich w inne miejsce.
0: Macie takie sytuacje, gdzie musicie gapiów odganiać na wypadkach, na zdarzeniach, pożarach. Może też taki apel do słuchaczy. Nie jesteście dziennikarzami, to znaczy nie musicie relacjonować na żywo i fotografować pracy ratowników medycznych, policjantów i strażaków. Macie takie sytuacje?
1: Praktycznie za każdym razem. Tutaj rola kierującego działaniem ratowniczym, ale także współpracujących, żeby umożliwić prowadzenie działań ratowniczych, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i również tych osób postronnych, ale też pewnego komfortu prowadzenia tych działań ratowniczych, żeby nie było dodatkowych działań stresogennych związanych dla ratowników w związku z tym, że są nagrywani z każdej strony. My oczywiście jesteśmy organem administracji publicznej i nasze działania są transparentne, można nagrywać funkcjonariuszy podczas prowadzenia przez nich czynności służbowych. Natomiast no, są sytuacje jak ratowanie życia, zdrowia, kiedy wszelkie drobne rzeczy, które pomogą nam prowadzić te działania ratownicze, no to będą wskazane.
0: Kochani, pamiętajcie, jeśli usłyszycie, że jedzie pojazd uprzywilejowany, broń Boże, nie stawajcie dęba samochodem, zjedźcie na najbliższą zatokę. Pamiętajcie też, i to wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, że policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego korzystają zgodnie z prawem z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zrozumienie to chyba lekcja z dzisiejszej rozmowy, tak, żebyśmy no, mieli pomoc, bo to, że strażacy jadą nawet do zagrożenia życia, zdrowia zwierzęcia, no to nic nadzwyczajnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie, ale pamiętajcie, że trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Ostrucki przygotował ofertę i na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, zanim przejdziemy do świętowania 60-lecia, no to o tegorocznym naborze. Ja muszę wrócić do sytuacji, w której znalazłem się kilka miesięcy temu, a mianowicie byłem u Was na otwarciu jednej z najnowocześniejszych pracowni do kształcenia młodzieży w kraju. Koboty, zawód mechatronika. Wyście wynieśli tę szkołę na nowy poziom, ten krajowy, ale też międzynarodowy, bo zaraz porozmawiamy o wyjazdach zagranicznych. Ten mechatronik to jest zawód, który szczególnie promujecie?
3: Dokładnie. Zawód, na którym nam najbardziej zależy i zawód, który ma być kształcony przede wszystkim praktycznie. Zapotrzebowanie jest takie rynku pracy. Wszystko się automatyzuje, więc tacy fachowcy, specjaliści do obsługi ruchu, do obsługi taśm i różnych specjalistycznych urządzeń są jak najbardziej potrzebni. Nam udało się zdobyć sporo projektów. Szkoła radzi sobie z tym bardzo dobrze. To już od 2018 roku, myślę, gdybym to zsumował, to pozyskaliśmy około 12 milionów na bazę dydaktyczną, a połowa tych środków była przeznaczona na mechatronikę. Powstał nowoczesny blok, 8 pracowni mechatronicznych, a ostatnia, którą otworzyliśmy, na której pan redaktor był obecny, z kobotem, czyli takim już bardzo zaawansowanym robotem, który może w bliskiej obecności z człowiekiem pracować, czyli te czasy, gdzie robot czy ramię robota było zamknięte w klatce, żeby no, nie doszło do jakiejś kolizji z człowiekiem, te czasy już są za nami i my podążamy za tym, żeby młody człowiek, który wyjdzie na rynek pracy, potrafił z takim robotem współpracować.
0: Panie dyrektorze, ale odwołanie do służby zdrowia. Możemy mieć najnowocześniejszy rezonans magnetyczny, najnowocześniejszy blok operacyjny na świecie, ale jak nie mamy kadry, to w zasadzie nie mamy kim leczyć. Wy macie jedno i drugie, to znaczy macie najnowocześniejsze pracownie, ale też wykształconą kadrę, bo programy, które pozyskaliście w ostatnich latach, gwarantowały nie tylko wyposażenie pracowni, ale też szkolenia dla nauczycieli.
3: Dokładnie. Udało mi się też i w projekcie wpisać, bo szanowni Państwo, szkolenie z oprogramowania czy sterowania kobotem na dwóch nauczycieli mechatronicznych 22 tysiące. Budżet szkoły nie byłby w stanie. To jest w ogóle całkowity budżet na cały rok szkolny dla 80 nauczycieli. Więc tylko w projektach było to możliwe. Pozyskanie w ogóle też pracownika jest bardzo trudne. Niedawno, rok temu, udało się nam pozyskać no powiem wprost, pana Mirosława, który już dużo dokonał w przemyśle, a teraz postanowił dzielić się swoją pasją i zarażać młodzież.
0: Panie dyrektorze, ale macie sporo tych kierunków, między innymi technik hotelarstwa. I teraz na chwilę się tu zatrzymajmy. Wyjazdy międzynarodowe to jest też wasz atut. To znaczy uczeń jedzie, z tego co pamiętam, to chyba do Grecji mieliście wyjazdy. I tam zdobywa tę techniczną wiedzę, ale też może język podszlifować.
3: Tak, jeździmy do Grecji, byliśmy w Rumunii, to też był taki ciekawy teren, jeszcze taki odkrywany. W tym roku przygotowujemy wizytę do Włoch. Dla młodzieży no jest to bardzo atrakcyjne, nie ponoszą żadnych kosztów, a kontakt bezpośredni z ludźmi, osobami posługującymi się obcym językiem i w tych sytuacjach autentycznych radzenia sobie, to jest zupełnie inna nauka języka. Poza tym z hotelarstwa pracują na salach, radzą sobie, czyli tutaj i z komunikacją, jak i również z tą techniczną stroną. Są to duże, renomowane hotele i we Włoszech, i w Grecji, także naprawdę to jest wartościowe.
0: Porozmawiajmy teraz o takich miłych akcentach, bo macie konkursy kulinarne, między innymi na najlepsze pierogi przed świętami Bożego Narodzenia, ale też jedno wydarzenie, które zawsze chwyta mnie za serce, taka rolnicza tradycja w Ostródzie, powiedzmy, czyli przejazd kawalkady ciągników na Wigilię Szkolną. Widzę, że pan też kontynuuje te tradycje w szkole, które zostały wymyślone lata temu, a uczniowie przy tym świetnie się bawią.
3: Tak, i ja już myślę, że nie muszę namawiać, bo w tym roku to była inicjatywa młodzieży z kierunków technika mechanizacji rolnictwa, agrotroniki, z technika agrobiznesu. Pełnoletnia młodzież przyjechała z swoimi ciągnikami odpowiednio ustrojonymi do tego święta. Także myślę, że to już na tyle się wpisało, że dzieje się automatycznie. Ja daję tylko warunki na to, żeby bezpiecznie mogło to się odbyć.
0: Do was przychodzi młody człowiek, który już wie, co chce w życiu robić, bo jeśli pójdzie na technika pojazdów samochodowych, no to odwrotu nie ma, no będę mechanikiem.
3: Tak, i powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o technika pojazdów samochodowych, jak również w szkole branżowej mechanika samochodowego, jest jakiś boom. W tamtym roku powstała 30-osobowa klasa. Uczniowie są bardzo sprecyzowani, konkretni. Może też to, że warunki w szkole, odpowiednie wyposażenie i bardzo dobra zdawalność w tym kierunku, ale i chyba też potrzeba rynku sprawia, że ci uczniowie konkretni, sprecyzowani wybierają takie kierunki, w których na pewno znajdą pracę.
0: Panie dyrektorze, pozostałe kierunki, bo macie też szkołę wielobranżową. No właśnie, ja nie tak dawno rozmawiałem z panią Anną Teodorowicz. Ona wspomina, że ta młodzież, która wybiera szkołę wielobranżową, to jest najcenniejszy narybek, bo kto nas uczesze w Stasicu szkołą fryzjerów, ale kto nam ugotuje, bo macie zawód kucharza, kto nas obsłuży w hotelach, pracownik obsługi hotelowej, to są naprawdę potrzebni pracownicy, którzy zarobią tu na lokalnym rynku pracy. Nie będzie trzeba wyjeżdżać za chlebem za granicę.
3: Dokładnie. I taka jest potrzeba, bo w barometrze zapotrzebowania na rynku pracy szczególnie chodzi o pracowników na poziomie szkoły branżowej. Jak zmieniono technikum na 5-letnie, ja mam wrażenie, przynajmniej w mojej szkole, więcej uczniów nabiera się do szkoły branżowej i mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Już na ten czas rekrutacji mamy 14 osób dla mechanika samochodowego w rekrutacji. To są dopiero niecałe 2 tygodnie. Myślę, że perspektywa 5 lat, a 3 lata, konkretny zawód, konkretne zatrudnienie może będzie przemawiało szczególnie do rodziców, żeby doradzać uczniom.
0: Teraz porozmawiajmy o jubileuszu 60-lecia, pamiętajcie, idąc do rolnika, możecie być nawet senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Gustaw Marek Brzezin, obecny senator, a dawny marszałek.
3: To znaczy, był naszym nauczycielem i kierownikiem szkolenia praktycznego. Jesteśmy właśnie po rozmowach, zarówno pan starosta, jak i pan senator Gustaw Marek Brzezin objęli patronatem honorowym nasz jubileusz 60-lecia, który to będzie 10 października 2026 roku, czyli w tym roku.
0: Panie dyrektorze, to ważna data, tak, na takim kalendarzu szkolnym chyba.
3: Bardzo ważna. Tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok szkolny 2025-2026. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani. Chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże. Poprzeczkę podnieśliśmy wysoko. Za nami wojewódzka inauguracja roku szkolnego, więc...
0: To rozumiem, że ten Dzień Edukacji Narodowej w tym roku całe województwo świętuje tutaj.
3: Nie. Najważniejsi są absolwenci. I staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
0: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
3: A może tak.
0: Praktyczną oczywiście.
3: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
0: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
3: Tak. W tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić taką konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
0: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
3: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane. W tym tygodniu skosztorysowaliśmy. Ogłoszenie już w mediach jest, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Planujemy też taki, na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, zespół szkół rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała bardzo dobre miejsca w historii.
0: Panie dyrektorze, ale to taka trochę chyba tradycja, bo ja zawsze w rozmowie z Krzysztofem Filiczkowskim w audycji sportowej na naszej antenie podkreślamy, że młodzi ludzie wrócili do siatkówki. W tym roku zespół z waszej szkoły, z liceum ogólnokształcącego, ale też z Salezjana przystąpił do rozgrywek miejskich. Zabrakło Staszica i ekonomika. Pani dyrektor ze Staszica obiecała, że postara się namówić młodych ludzi, no to szykuje nam się lepsza rywalizacja siatkarska na jesień.
3: Zdecydowanie. Ja też jestem osobą, która aktywnie spędza czas i wszelkie działania, które próbuję robić to, żeby zmotywować młodzież i udział naszej drużyny w siatkówce, no jest konieczne.
0: No to jeszcze do najważniejszego, czyli do naboru. Koniec składania wniosków 17 czerwca, godzina 15, panie dyrektorze, ale druga ważna data to jest dostarczenie świadectwa oryginału, ukończenia szkoły podstawowej, a także podejścia do egzaminu ósmoklasisty. Bez tego, choćbyście płakali pod drzwiami rolnika nikt was nie przyjmie.
3: Takie warunki są ministerialne, kandydat musi spełnić. To są formalne sprawy, później są oczywiście uzupełniająca rekrutacja, ale też bez dokumentów, no niestety nie może być przyjętym.
0: Zapraszamy serdecznie, trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Z kolei 10 października Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa obchodzi jubileusz 60-lecia. Zapraszamy również na to wydarzenie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
0: Marek, apel, witajcie. W tym programie zajmiemy się pełnokontaktowymi walkami rycerskimi, czyli legendą północy. To jedna z najlepszych drużyn na świecie, która walczy, zdobywa medale, a także trenuje. Ten temat już za kilka minut. Na początek zajmiemy się kanałem Ostródzko-Iławskim. Coraz więcej żeglarzy domaga się udrożnienia tej drogi wodnej. Wszyscy mogą na tym skorzystać, mówi Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa.
4: Kanał Iławski prowadzący, tak, z Iławy, następnie wchodzimy sobie w kanał Iławski do Miłomłyna i później śluzą schodzimy do Ostródy, dwoma śluzami. Niestety jest trochę zaniedbany, ale to też jest wina nas, użytkowników, ponieważ w tej chwili jest ogrom skuterów wodnych. Te skutery pływają bardzo szybko w kanale, czym powodują falę, która rozpływa się po kanale na zewnątrz, uszkadzając kanał i wypłycając go bardzo mocno. To jest duży problem. Niestety szkoda, że ci ludzie tak robią, bo bardzo krótko, tak krótkoterminowo patrzą. Ponieważ są to jeszcze jachty, są to również łodzie motorowe, houseboty, którzy też chcą przepłynąć i trochę biorąc pod uwagę przepisy, no delikatnie mówiąc, przekraczają prędkość. Powinni być w tym momencie jakoś tam dyscyplinowani, ale nie o to chodzi. Chodzi o pewną świadomość, o dbanie, o ciszę. Niestety mam nadzieję, że osoby, które ja szkolę, którzy zdobywają patenty, zdają sobie sprawę z tego, że nie będą w ten sposób robili. Ale niestety też jest tak, że jest gro osób, którzy no, lekceważą to. I tak jak mówisz, piękna idea, coś z Ostróda, z Iławą, czy z Elblągiem, czy z Miłomłynem nawet, mogłoby to istnieć jako pewną jakąś może wspólną imprezę, co byłoby na pewno ciekawostką w regionie, że dwa miasta się łączą, trzy miasta się łączą w ramach jednej imprezy, nie wiem, Rejs, Iława, Ostróda, Ostróda, Iława, przez Miłomłyn, z jakimiś punktami, z jakąś opowieścią, z historią, bo pamiętajmy, że ten kanał, który powstał, jest też unikatem. Jest najmłodszym kanałem w Polsce. Kanałem dlatego, że z Iławy możemy popłynąć do Gdańska poprzez system kanałów, który wymyślił pan Sztenkę. I jak ktoś ma ochotę zobaczyć historię tego kanału, to zapraszam do Pochylni Buczyniec. Tam jest bardzo krótki film, około 8 minut, który mówił w bardzo taki króciutki, piękny sposób pokazujący budowę tego kanału. I biorąc pod uwagę jeziorak prawie 100 metrów nad poziomem morza, obniżenie tego wszystkiego jezior, połączenie tych wszystkich jezior ze sobą 170 ponad lat temu, naprawdę zrobiło piękną robotę, przy czym chodziło o to, że to były kiedyś Prusy, więc chodziło o handel. Dziś mamy przepiękną trasę widokową, krajoznawczą, mało tego, żeglarską, z pięknymi przystaniami z Iławy do Gdańska. Można też podjechać do Ostródy czy do Starych Jabłonek, co też dużo osób też pływa.
0: Skoro przedsiębiorcy, a także żeglarze widzą w tym potencjał, to może za kilka lat doczekamy się regularnych rejsów z Ostródy do Iławy.
2: Zmieniamy temat.
0: Teraz w Melo Radio Mazury zajmiemy się nietypowym sportem, a mianowicie walkami rycerskimi. Nie wiem, czy wiecie, ale zawodnicy z naszego województwa są zaliczani do jednych z najlepszych nie tylko w kraju, ale również na świecie.
5: To mimo wszystko jest sport kontaktowy, no i nie łudźmy się, że uprawiając boks wyjdziemy na ring i będziemy mieć całą liściącą twarz. No to nie jest, jak ktoś chce mieć całą twarz bez kontuzji, to nie gra w szachy, niech siedzi w domu i czyta książki. No tutaj są chłopaki, którzy chcą adrenaliny, chcą się sprawdzić w boju, tak jak to było kiedyś, więc to generalnie są żądni tego wszystkiego i godzą się na to, że może im się zdarzyć kontuzja, jeżeli poleje się krew.
0: Walki rycerskie do niedawna były uważane jako część rekonstrukcji historycznej, ale od niedawna są turnieje, są Mistrzostwa Świata, a my, czyli reprezentacja Warmii i Mazur, mamy solidnych rycerzy.
6: I moi drodzy, już pierwsza walka i dogrywka!
0: Zanim przejdziemy do tego, gdzie są rozgrywane pełnokontaktowe walki rycerskie, to zapoznajmy się z zasadami. Są turnieje jeden na jednego, ale są też walki bohurtowe. O szczegółach Łukasz Piech z drużyny rycerskiej Komturii Ostruckiej.
7: Jeżeli traktujemy to jako sport, to może rzeczywiście nie dla każdego, ale walki trwają, sama koncepcja walki to jest minuta. Podczas tej minuty zliczane są dobrze osadzone uderzenia, które trafiają od hełmu do kolan.
0: Bo są sędziowie.
7: Oczywiście, są sędziowie, jest to trzech lub czterech sędziów, w zależności od konkurencji, jaka się odbywa, i każdy z tych sędziów zlicza punkty.
0: Sędzia co trzyma w ręku? Bo mnie zawsze to zastanawia, taki kij jakiś, on może rozdzielić rycerzy?
7: Tak, zgadza się, to ja to, zawsze się śmieję, że to jest to dla mnie przedłużona laska i w razie jakiegoś zwarcia dłuższego musi rozdzielić tych dwóch walczących ze sobą rycerzy, lub jeżeli uzna, że może zajść jakaś niebezpieczna sytuacja, bo takie również się oczywiście zdarzają. Proszę pamiętać, że no jednak ludzie mają na sobie hełmy, nie wszystko też widzą, co się dzieje. Czasami jakiś element uzbrojenia może komuś odpaść, ześliznąć się, być poluzowany. No takie rzeczy jednak trzeba wyłapywać dość szybko, bo może się to skończyć urazem.
0: Pełnokontaktowe walki drużynowe, bohurtowe, no to już budujecie specjalną zagrodę przy zamku. Tam rycerz z tej samej drużyny może przypadkiem uderzyć swojego kolegę.
7: Tak, zgadza się, to nawet nie przypadkiem, tylko z pełną premedytacją akurat. W przypadku tej pojedynków jeden na jeden oczywiście walka trwa określoną ilość czasu, liczone są punkty i unikana jest raczej sytuacja, w której jeden walczący powali drugiego. No w przypadku walk drużynowych sytuacja już jest zgoła inna. Czyli wygrywa drużyna, w której przynajmniej jedna osoba walcząca stoi na nogach. Wszystkie techniki dozwolone.
0: Czyli do ostatniego rycerza.
7: Do ostatniego rycerza. Oczywiście są regulaminy, przepisy, które musimy stosować podczas tego. Są pewne techniki zakazane, czyli przypuśćmy atak w przód kolanowy, czy w bezpośrednie uderzenie na kark, ale cała reszta i techniki zapaśnicze, jak również kopnięcia, tutaj również z tego, co przynajmniej sam niejednokrotnie doświadczyłem, nikt nie zmniejsza siły uderzenia, czyli tutaj naprawdę są dość mocne walnięcia, jeżeli tak można powiedzieć.
0: Drużyna rycerska Komturii Ostruckiej co roku w naszym mieście organizuje turniej rycerski. Rycerze do niedawna musieli trenować gdzieś po szopach lub w salach gimnastycznych, a nawet w piwnicach. Od niedawna mają jednak własną salę rycerską. Sportowcy z naszego regionu zjeżdżają co jakiś czas do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. To tam mogą doskonalić swoje techniki, bo mają doskonałe do tego warunki. O szczegółach Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
8: Oczywiście sala musi mieć przestrzeń, bo nasi rycerze trenują z białą bronią, miecze, topory, kordy, tasaki, nawet i berdysze, a więc to miejsce musi być. W sali rycerskiej znajdują się trybuny, ale też oczywiście, aby nam rycerze nie rozbiegali się po całej sali, bo jak były kiedyś turnieje rycerskie, to nawet wioska na wioskę i wioski były palone, bo taka zajadłość dochodziła. My naszych rycerzy trzymamy w szrankach, czyli w takim, powiedzmy, ringu, no i za ten ring nie mają prawa wyjść.
0: No dobra, jest ring. Są szatnie?
8: Są szatnie, rycerze muszą się przebrać. My po prostu od września do marca schodzimy właśnie tutaj do takich pomieszczeń, do hal, do świetlic, a także do muzeów, które mają odpowiednie pomieszczenia. Takie pomieszczenie właśnie ma Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Walki rycerskie to są takie dwie formuły, IMCF i HMB, które powstały w Europie. I tutaj ten sport taki troszeczkę niszowy, ale on bardzo mocno ewoluuje, dlatego że pokazuje nam historię. My chcemy wrócić do tej historii, jaką mieliśmy w średniowieczu. Te wspaniałe walki, zwycięstwa, Grunwald, Koronowo, późniejsze związane nawet z zakonem krzyżackim, wojny 1414. Wszystko to właśnie ma ten piękny etos tego średniowiecza, tego patosu, tego honoru, Bóg, honor, ojczyzna, też i kodeksu rycerskiego, ale także poprzez to, że my właśnie wracamy do historii, patronujemy tym ideom, też koło tego robi się otoczka właśnie tego prawdziwego sportu, bo jeżeli ja chcę się dobrze przygotować na zawody, to ja muszę mieć gdzie. A więc takim miejscem jest właśnie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, które ma swoją salę rycerską, ma treningi i może organizować właśnie fantastyczne imprezy, taką właśnie jak Gala PWR, czyli Polska Liga Walk Rycerskich, i to są prawdziwe walki rycerskie. Nikt tu nie udaje. No, ja tam wywodzę się z Malborka. Jak trafiłem na Grunwald, jak zobaczyłem, co tu się dzieje, teraz się za głowę złapałem. Ale faktycznie rycerstwo ma już profesjonalną zbroję. Nawet proszę przyjechać, zobaczyć na tych turniejach na Grunwaldzie, jak to ich hełmy powyglądają. Ja naprawdę jakby po jakichś testach. Wszystko dzieje się naprawdę. Zbroja waży od 25 nawet do 35 kg. Także wszystko jest już profesjonalnie i, co jest najważniejsze, historycznie i prawdziwe, zgodne z realiami wydarzeń, nawet roku 1410 i do połowy XV wieku.

0: Oprócz pełnokontaktowych walk rycerskich, co roku na polach Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozgrywany jest turniej Jesień Średniowiecza. Jest on jednym z najbardziej prestiżowych turniejów w całej Polsce. Zjeżdżają tutaj zawodnicy z całego kraju.
1: Michał Bednarski reprezentuje drużynę średniowieczną Sierotki, a tak sportowo to Klincz Kielce.
2: Z Kielc przyjechałeś pod Grunwald zbierać punkty rankingowe, czy jesteś pewien występów w kadrze polskiej?
1: Generalnie kadra polska już jest za mną, ja już mam 41 lat. Generalnie to przyjechałem tutaj zawalczyć na gali PWE, także no, przyjechałem generalnie zdobywać jeszcze więcej doświadczenia i bronić swojego miejsca w pozycji, no bo w przyszłości, mam nadzieję, będzie walka o pas.
2: Kiedy zacząć przygodę z tym sportem? Wspomniałeś o swoim wieku. On ma znaczenie w tym sporcie. To znaczy, że młody może szybciej, a starszy może dłużej?
1: Niekoniecznie, bo generalnie tutaj chodzi o doświadczenie człowieka. Na chwili obecnej młodzież jest bardzo, bardzo chętna, ale za bardzo szybko chcą osiągnąć dobre rezultaty. Gdy ich nie odnosi, to się szybko zniechęcają. Natomiast my starsi jesteśmy bardziej cierpliwi, bardziej pokorni. Wiemy, że na wszystko trzeba czasu, że na swoje umiejętności pracowaliśmy latami. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy młody człowiek może zacząć w dowolnym wieku, nawet jako dziecko. Tylko że tych treningów musi być na przykład dużo, muszą być regularne. No i żeby mówić o jakichś wygranych turniejach, to musi kilka razy przegrać, żeby móc pierwszy raz wygrać. To jest moja filozofia. Ja taką ścieżkę odbyłem, więc uważam, że się jak najbardziej sprawdza. Natomiast no, każdy chce po kilku treningach wyjść w szranki, wygrać i tą falę utrzymywać, no co zdarza się raz na bardzo, bardzo wiele osób.
2: Kontuzje? Miałeś poważne kontuzje? Bo na tych turniejach, a trochę ich zwiedziłem, od Ostrudy po Grunwald, Malbork, no to nawet krew się leje.
1: Sam miałem ostatnio krwawiące oko, bo podczas walki miałem rozcięty łuk brwiowy i z taką kontuzją wróciłem do domu, więc no generalnie oczywiście, że zdarzają się. To są sporty walki bolą, sporty walki powodują jakieś takie defekty i uszkodzenia, więc no tutaj się nie ma co dziwić, że wejdziemy w szranki i będziemy cali i zdrowi. Zawsze się zdarzą jakieś siniaki, otarcia, jakieś lekkie zwichnięcia, złamania, no bo to mimo wszystko jest sport kontaktowy, no i nie łudźmy się, że używając boks wyjdziemy na ring i będziemy mieć całą liściącą twarz. No to nie jest, jak ktoś chce mieć całą twarz bez kontuzji, to nie gra w szachy, niech siedzi w domu i czyta książki. No tutaj są chłopaki, którzy chcą adrenaliny, chcą się sprawdzić w boju, tak jak to było kiedyś, więc to generalnie są żądni tego wszystkiego i godzą się na to, że może im się zdarzyć kontuzja, jeżeli poleje się krew.
2: To na koniec trochę żartobliwie, na Igrzyskach Olimpijskich mamy jazdę na desce, jazdę na BMX-ie, a może skrzyknąć się bracia rycerze do MKOL-u i walki rycerskie na Olimpiadzie?
1: Bardzo chętnie, wtedy już w roli bardziej komentatora, natomiast sportowe walki rycerskie są wpisane do sportów tak zwanych nieolimpijskich, więc jeżeli tym razem będzie World Games organizowane, to mamy nadzieję, że te walki rycerskie będą i będą na jakiejś szerszej publiczności bardziej dostępne. Natomiast dla nas taką kluczową imprezą w ciągu roku są Mistrzostwa Świata, turnieje międzynarodowe, Bohut Ligi, gdzie chłopcy z Polski stają w szranki z naprawdę topowymi drużynami z całej Europy i świata, więc no jest gdzie rywalizować na tym najwyższym sportowym poziomie.
0: Kochani, jeśli kiedyś przyjedziecie na turniej rycerski, no to dopingujcie i krzyczcie Legenda Północy. To drużyna z Warmii i Mazur, która jest uważana za jedną z najlepszych na całym świecie. Wówczas nikt nie będzie na was patrzył podejrzliwie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Dave

0: w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
10: No dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe Melo, poka, siema.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Alok Kali z numerem Dive Into Me, tak gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radiu. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział, to tak tylko nieśmiało przypominam, do środy taka pogoda jak jeszcze teraz, 15-20 stopni max, przelotne opady w niektórych miejscach, momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get This Party Started i West End przed wami, a potem Daya Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
12: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
14: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
15: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
13: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
15: A miałbyś takie piękne życie.
16: No dramat.
14: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
15: Maracin
13: i Daria.

Stary, sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz ślę do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me. Róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: to promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just TJ Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy. prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Parka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numbers z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z dostawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sferami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać, co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Meloradiu w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomix. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3.
3: O reklamie.
4: Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. 2/3 z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

0: beautiful.
1: Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem. 31 lipca wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
7: Na kanapie komplet.
6: Miski wypełnione po brzegi.
7: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Czekamy na pierwszy gwizdek.
7: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na playermeloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą? Proszę sprawdzić samemu playermeloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
11: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia, Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsensja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcia albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych. To głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl. Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Summita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Melo Radio, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Po reklamie.
5: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37, proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: wyzwanie. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu!
1: Cześć, cześć, siemano, hej.
0: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
1: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czym jest mój siostrzeniec?
0: Wo.
1: Dawid.
0: Cała ekipa.
1: Tak jest. Rodzinnie.
0: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
1: Melo, radio. Trzy razy. Melo!
2: Radio! Radio!
0: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Meloradio Mazury na 101,5 93,3.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Ale sztosy!
18: Ale co?
17: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten fart i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival. Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściówy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Zokeria.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
6: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: O reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma niedosyt, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego, wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

nas na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.

Meloradio Mazury. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy

0: день. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën. Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
15: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: We'll be right back.

Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17:00, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker. Jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze

0: nową kasę.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
0: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A i po tej stronie ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
11: bakłażan.
10: Autopromocja. Melo Radio Mazury. Słuchaj.

3, Psikubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce, David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18:00, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

FM. Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: to promocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból? Kto?

0: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

0: można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru, Dudu, Bart Cold Brothers, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo Radio, no ale oczywiście po 19 też to zrobimy, bo spać bynajmniej nie idziemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Mówiłem, że podkręcimy tempo też po 19, a dokładniej to punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
14: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zocaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

How does it feel w Melo Radio? Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić, a u nas za chwilę Calvi Remy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayco. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayco.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayco z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15 i życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają

0: dawno chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Na początek tego wydania magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat najważniejszego ostródzkiego festiwalu, a mianowicie Ostróda Reggae Festival. W tym roku rozpoczynamy 23 lipca, bawimy się 4 dni, na początek amfiteatr, potem kompleks sportowy przy ulicy 3 maja 19. Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Piotr Kolaj, dyrektor, twórca festiwalu. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora.
2: Piotrze, to już nasza ostatnia audycja, taka zapraszająca na festiwal. Znamy wszystkie gwiazdy, Burning Spears tą główną gwiazdą tegorocznego festiwalu, ale line-up jest bardzo, bardzo bogaty. Natomiast dzisiaj chciałem się skupić na tych wydarzeniach towarzyszących, a mianowicie wróćmy do tego, że niedziela to jest taki dzień, w którym zapraszacie mieszkańców Ostródy charytatywnie. Jeśli ktoś ma taką potrzebę przyjść, zobaczyć, spróbować, jak to mówicie, jak wygląda zabawa podczas Ostróda Reggae Festival, no to niedziela, ostatni dzień festiwalu, za wrzutkę do puszki i wiemy już, że gramy dla ostródzkiego schroniska. Byłeś zwolennikiem, przeciwnikiem, czy nie chcesz zdradzać zakulisowych rozmów o dniu charytatywnym?
3: Był to jeden z elementów negocjacji jakby umowy z Urzędem Miasta jako jednostki współfinansującej festiwal, więc w ramach tej umowy jednym z punktów jest darmowy, powiedzmy, dzień jako niedziela, wrzucając 20 zł do puszki dla mieszkańców Ostródy, a nie dla turystów, więc tylko i wyłącznie mieszkańcy z Ostródy będą mogli przyjść na festiwal i w niedzielę za 20 zł na schronisko dla zwierząt obejrzeć, że tak powiem, cały festiwal i zobaczyć jakby, no, jakby infrastrukturę i jakby to, co ten festiwal przynosi, że tak powiem, w środku.
2: Według ciebie dobra promocja adopcji zwierzaków?
3: No oczywiście, trzeba zawsze promować adopcję zwierzaków, bo to są nasi najwięksi przyjaciele i sam mam zwierzaka, więc jestem bardzo blisko tego wszystkiego.
2: A poza tym pamiętajcie, że schronisko w Ostródzie też będzie na Ostróda Reggae Festival, tam wolontariusze też będą obecni. Zapraszamy was serdecznie na niedzielę. Piotrze, ale tak jak wspomniałem, zaczynamy w ostródzkim amfiteatrze. To jest taka rozgrzewka przed tym głównym festiwalem. Jeden dzień, bramki otwierają się o godzinie 16, 23 lipca i to jest start festiwalu, ale taka swoista rozgrzewka właśnie.
3: Jak co roku zaczynamy w czwartek w amfiteatrze. W tym roku wystąpi cała plejada polskich artystów, gwiazd na czele z Maleo Reggae Rockers. Na końcu powrót Tumbao po 10 latach i po 20 prawie od premiery swojej ostatniej płyty. Tak więc na pewno będzie to bardzo ciekawy dzień. Myślę, że będziemy mieli komplet publiczności w amfiteatrze.
2: Zanim przejdziemy do tych głównych wydarzeń, no to wydarzenie towarzyszącym, które jest zapowiadane zarówno przez ciebie, jak i przez burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, a mianowicie taki pochód ulicami miasta. Trasa wybrana. O nazwę jeszcze nie pytam, bo wiem, że ona się gdzieś rodzi w głowie, ale to będzie coś na zasadzie karnawału w Rio, będą sambodromy gdzieś. Jak ty to wszystko chcesz zorganizować?
3: Tak właśnie będzie to wyglądało. Marsz roboczo, marsz wolnych ludzi, marsz pozytywnych wibracji. W jakiś podobny sposób będzie się to nazywało, niebawem to ogłosimy. Będzie to przemarsz wszystkich fanów festiwalu, jak i mieszkańców miasta, których serdecznie zapraszamy do uczestnictwa właśnie w tym marszu. Marsz rozpocznie się w sobotę o godzinie 12, w sobotę 25 lipca, z terenu Białych Koszar. Myślę, że wystartuje z terenu parkingu przy Starostwie i ulicy Sobieskiego. Cały marsz będzie rozpoczynała platforma z jadącym sansystemem. Będą to dwa sansystemy dokładnie, Panda Dread sansystem i Roots Revival sansystem. Jeden z sansystemów będzie rozpoczynał pochód, kolejny sansystem będzie zamykał pochód. Tak jak wspomniałeś, będzie to wielka feta jakby takiego karnawału w Rio, więc będziemy mieli tancerki jakby przebrane w stroje karnawałowe, które będą maszerowały i tańczyły za platformą formą muzyczną. Będziemy mieli mnóstwo flag z Ostróda Reggae Festival, którą będziemy rozdawali uczestnikom. No i przede wszystkim, co najważniejsze, oczekujemy na jakieś fajne transparenty z bardzo ciekawymi hasłami, które głoszą hasła pokojowe, hasła miłości, zjednoczenia, szacunku dla drugiego człowieka, czyli to, co niesie za sobą przesłanie całego festiwalu i przesłanie jakby muzyki reggae. Będziemy robili zdjęcia tym hasłom, będziemy robili zdjęcia ludziom, będziemy losowali karnety na przyszłoroczną edycję Ostróda Reggae Festival. Tych karnetów będzie bardzo dużo wylosowanych, więc będą jakby pod uwagę brane najciekawsze kreacje, nazwę to przebrania, więc zachęcamy naprawdę wszystkich do uczestnictwa, bo będzie to dosyć ciekawy, barwny, kolorowy korowód, który przejdzie ulicami miasta. A jeżeli chodzi o trasę, tak jak mówię, rozpoczynamy na Białych Koszarach, idziemy ulicą Kopernika do Ronda, Rondo ścinamy pod prąd, idziemy wiaduktem, za wiaduktem skręcamy w lewo na Plac Tysiąclecia, schodzimy na dół do mola, przed pocztą platformy zjeżdżają w lewo, jadą do przejazdu, cały korowód schodzi na molo i tam zaczynamy fetę na molo stage, gdzie wystąpi jamajski artysta Ras Immanuel. Także no, mocna, że tak powiem, feta i mocny przekaz festiwalu. Chcemy zaakcentować to, że Ostróda jest stolicą reggae i że stąd płynie największy przekaz pokoju i miłości do całego świata.
2: Piotrze, ale to będzie takie symboliczne wydarzenie, bo zahaczycie o miejscówki, gdzie odbywał się festiwal. Białe Koszary, przejdziecie rondo weteranów misji zagranicznych ONZ, czyli w pobliżu jednostki wojskowej. W Czerwonych Koszarach się festiwal odbywał. No, przechodząc obok zamku, również w zamku. Taka historia, powrót do korzeni, trochę zamanifestowanie tego, że to jest też 25. edycja, choć ja wliczam zawsze tę edycję pandemiczną, gdzie było odreagowanie w amfiteatrze, ale to jest pewien symbol.
3: Tak, no ta trasa marszu była właśnie tak zaprojektowana, żeby gdzieś te miejsca, w których odbywał się festiwal, zaznaczyć. No i będziemy próbowali właśnie ten marsz, aby przeszedł właśnie obok tych miejsc. Tak, to jest taki symbol, jest 25 lat, czas mija szybko, miejsca zmieniają się również bardzo szybko. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały Białe Koszary 20 lat temu, jak wyglądają teraz. Więc no, czas leci szybko, 25. edycja festiwalu. My chcemy pokazać Ostrudzianom i światu, że z tego miasta płynie najbardziej pozytywny przekaz na cały świat.
2: Cieszy cię to, że 2 lata temu nad jeziorem Sejmino pomalowano schody w barwach reggae. Było to wydarzenie społeczne. Co prawda przyłączyło się do niego też sporo samorządowców, burmistrz Ostródy. Ciebie widziałem też na zdjęciach. Schody jednak są w kiepskim stanie. Radna Beata Horedyłowska pisze do burmistrza Ostródy. Z kolei Rafał Dąbrowski tłumaczy, że mamy jeszcze czas, schody odmalujemy. Chodzi o pewien symbol, czy raczej o inwestycje?
3: Nie no, zdecydowanie symbol. Wiadomo, no, pomysł jakby pomalowania tych schodów wyszedł bardzo szybko i realizacja też była bardzo szybka.
2: I spontaniczna.
3: Nie było środków, więc być może farby zastosowane do pomalowania tych schodów, no nie były to farby stricte przeznaczone do malowania betonu bądź kostki polbrukowej. Takie farby są dostępne, ja nawet ostatnio sprawdzałem, nie są to nie wiadomo jakie koszty. Wiem, że w planach jest pomalowanie tych schodów właśnie takimi farbami jeszcze przed festiwalem, więc mam nadzieję, że te schody zostaną pomalowane. Jeżeli chodzi o organizatora festiwalu, na pewno jestem w stanie jakieś moje środki, jakby ludzkie, powiem w ten sposób, i nawet powiedzmy finansowe, które miałyby w części sfinansować to pomalowanie schodów, to jestem gotowy wyłożyć, ponieważ jest to taki element, który jest związany z festiwalem i uważam, że należy to kultywować.
2: Piotrze, nie obraź się teraz za to pytanie. Ostróda Reggae Festival będzie musiało przejść jakąś, nie wiem, metamorfozę, odmłodzenie. Do czego zmierzam? Młodzi ludzie, ich na festiwalach ostatnio ubywa. Im wystarczy gdzieś tam smartfon, ich playlista. Po festiwalach jeżdżą, jeśli to jest dostępne cenowo. Co prawda w tym roku też spore zniżki dla mieszkańców Ostródy. Obawiasz się tego, że Ostróda Reggae Festival stanie się festiwalem, biorę to w cudzysłów, dla dziadersów?
3: Ja się nie obawiam. Ja wiem, że to jest festiwal dla dziadersów, bo umówmy się, dziadersi w moim wieku, bo wieku około 50 lat, to już są dziadersi, ale oni też mają swoje prawa. Ich wcale nie jest mniej niż młodzieży, której chodzi ze smartfonem. My nie zamierzamy walczyć z koniunkturą, z Facebookiem, ze smartfonami i z tym, co młodzież robi. Niech robią, to jest postęp cywilizacyjny. My organizujemy festiwal dla tych ludzi, którzy chcą słuchać takiej muzyki. I wbrew pozorom temu, co mówisz, oprócz tych dziadersów, których jest zdecydowanie więcej, młodzież co roku, tym bardziej ta ostrudzka, patrzę po sprzedaży biletów dla tych młodych ostrudzian, wzrasta. Więc wydaje mi się, że nasza praca taka, powiedzmy, mająca na celu zbliżenie tego festiwalu do tych młodych ludzi, żeby dla nich odbiór był bardzo, bardzo przyswajalny, jest wykonana dobrze i wynik tej pracy jest skuteczny, więc wydaje mi się właśnie całkiem odwrotnie. Ale zobaczymy, jak to będzie, no miejmy nadzieję. Młodzież jest jaka jest, wiadomo, każdy jest hip-hop, jest mnóstwo innej muzyki, która jest bardziej atrakcyjna dla młodzieży niż powiedzmy rytmy i jakieś jamajskie dźwięki, które być może nie do końca są komercyjne, ale jednak mimo wszystko jestem przekonany o tym, że młodych ludzi obok tych dziadersów będzie tak samo dużo.
2: Piotrze, ostatnio przetacza się przez media te w województwie taka dyskusja, że Kortowiada została zawłaszczona z zabawy studenckiej właśnie na taki komercyjny festiwal. Ostruda Reggae Festival jest robiony profesjonalnie, to trzeba ci przyznać, ale ja się spotykam z takimi głosami, że jest nawet za profesjonalnie, że ludzie gdzieś tam tęsknią i przy okazji tej 25. edycji wspominają, że na białych koszarach to było inaczej, można było sobie usiąść. Tu wchodzi po prostu taka komercja. Ja nie mówię, że to jest złe, ale ludzie trochę tęsknią tak za kawałkiem trawy, jakimś kocykiem. Jest za profesjonalnie? Trochę to
3: znaczy,
2: obserwujesz?
3: Ja tego tak nie odbieram. Ja uważam, kocyk możemy rozłożyć wszędzie. Ja obserwuję mnóstwo ludzi z kocykami na festiwalu, nawet wielu jakby znanych ostrudzian, którzy spędzają miło czas na festiwalu i nawet na tych panelach pięknych, białych, które pozwolą na to, żeby kocyk i tylna część ciała nie była ubrudzona w momencie, kiedy siadamy na trawę, ale wracając do tego, co mówisz w sensie jakby powrotu myślami do lat 20 wstecz, gdzie festiwal odbywał się na białych koszarach, ja myślę, że tu nie chodzi o miejsce, bo cywilizacja idzie do przodu. My dawno powinniśmy zdjąć sandały i założyć adidasy. To jest oczywiście przenośne, żeby nikt tego źle nie zrozumiał, ale my bardziej tęsknimy do tego, co było 20 lat wstecz, czyli tęsknimy do tych lat, w których byliśmy młodzi, w których pewne rzeczy zupełnie inaczej się odbierało niż teraz po 20 latach, niż podejrzewam do tego, jaka była infrastruktura na festiwalu wtedy. Ja rozumiem, wtedy było troszkę siermiężnie, te wszystkie rzeczy były dogrywane, bo wiadomo, że rok do roku te wszystkie jakby prace przy festiwalu są coraz bardziej profesjonalne. Wydaje mi się, że teraz dotarliśmy do takiego punktu, że ci, którzy widzą ten postęp, to akceptują, a ci, którym się to nie podoba, po prostu nie przyjeżdżają. Znam też takich ludzi, którzy mówią, że nie przyjadę, bo te płyty, wysłony boiska nie odpowiadają mi i tak dalej. No, mamy wybór. Można iść na festiwal, można przyjechać, można nie przyjechać, można kupić bilet. Nie trzeba kupować tego biletu. No, my generalnie rzecz biorąc robimy to, aby festiwal był jak najlepiej odbierany i jak najprofesjonalniej zorganizowany.
2: Ale ja też mam takie głosy o bezpieczeństwie. Piotrze, bo jest bezpiecznie. To musimy przyznać, że ten profesjonalizm też ciągnie za sobą to, że idąc na festiwal, czy na przykład puszczając tam swoje dziecko, no ono czuje się bezpiecznie.
3: Tak, od samego początku staramy się organizować ten festiwal. Z tego, co wiem, od samego początku istnienia festiwalu w Ostródzie nie było żadnego poważnego złamania prawa, więc to tak naprawdę od 25 lat. Ja myślę, że nawet jeżeli w tej naszej infrastrukturze festiwalowej znajdzie się człowiek taki, powiedzmy, dosyć niesłuszny, subordynowany i taki, który chciałby cokolwiek złego zrobić na festiwalu, to jednak ta atmosfera, która go otacza, wprowadza go w zupełnie inną aurę. Tu nie ma tak, że spojrzy na kogoś spod byka, a drugi się spyta, co się na mnie patrzysz, tylko drugi po prostu przyjdzie, przybije ci miśka i powie, super się na mnie spojrzałeś. Fajnie, że się do mnie uśmiechasz. I tego chcemy i chcemy, żeby taki przekaz tego festiwalu niósł się wszędzie.
2: Jak słyszeliśmy, może i festiwal dla dziadersów, ale młode pokolenie też zdobywa. O szczegółowym repertuarze dowiecie się, wchodząc na stronę internetową Ostruda Reggae Festival. Zapraszam was serdecznie na 25. edycję tego wydarzenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: 50 lat od epokowego wydarzenia. Tyle czasu minęło właśnie od rejsu kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury, a na ten temat będę rozmawiał z osobą najodpowiedniejszą, czyli prezesem żeglugi ostrucko-elbląskiej, doktorem Cezarym Wawrzyńskim. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: 50 lat. Wydawać by się mogło pół wieku od historycznego, rekordowego wyczynu. Panie prezesie, to jest naprawdę epokowa data, jak dla nas, dla ostrudzian, którzy dzisiaj posługują się smartfonami. 50 lat od epokowego wydarzenia.
4: Tak, dziękuję za ten wstęp. Rzeczywiście warto o tym mówić, warto to przypominać. Przede wszystkim wiedzmy o tym, że my ostrudzianie mamy powód do chwalenia się. Panią Krystyną Chojnowską-Liskiewicz, która była, no nadal będzie w naszej pamięci, honorowym obywatelem miasta Ostróda.
2: Podwójnym.
4: Podwójnym, o tym też za chwileczkę powiem, ale rzeczywiście to było wydarzenie epokowe. Rejs był naprawdę wielkim wydarzeniem i przedsięwzięciem. Pierwsza kobieta, która samotnie upłynęła kulę ziemską, i te żeglowanie kiedyś, tam 50 lat temu, pomimo tego, że dzisiaj też ocean jest oceanem i są żywioły, ale to naprawdę już wygląda inaczej. Te wszystkie GPS-y, te locje znane już wszystkim i łatwo się płynie i samoster, w pewnym sensie łatwo, tak? Kiedyś sama pani Krystyna mówiła, że największym zagrożeniem było nocą płynięcie, nie zderzenie się z tankowcem, nie wiem, ze statkiem. Rzeczywiście według gwiazd się pływało, tak? Słońca i gwiazd. To naprawdę był wyczyn. Małym jachtem, taką łupinką, jeżeli chodzi o wielkość oceanu. No i pierwsza kobieta, ale ciekawostka też jest taka, że ona płynęła, jeszcze dwie konkurentki były w tym czasie, czyli rejs sam trwał 2 lata, bo rzeczywiście, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział, rozpoczął się z pewnymi przygodami 10 marca. Drobna awaria, znowu musiała do portu wrócić w Las Palmas, z którego wypłynęła. Ponownie wypłynęła 28 marca. No i zakończyła ten rejs po 2 latach. Około 20 marca zamknęła pętlę. I to też nie płynęło się bez zawijania do portu. Ona przepłynęła tę kulę ziemską przez kanał między innymi panamski, czyli opłynęła, najpierw płynęła cały czas na zachód przez kanał panamski na ocean spokojny, który nie bywa spokojny, Australia, opłynęła Afrykę i koło wysp Zielonego Przylądka zamknęła pętlę i wróciła na początku kwietnia 78 roku do Las Palmas. Czyli w międzyczasie już dwie inne kobiety, Naomi, jedna z Nowozelandka, która 39 dni później zamknęła pętlę, była też francuska. Tak więc no niewiele brakowało, żeby nie była tą pierwszą kobietą.
2: Warto tu wspomnieć o odwadze. Podczas tego rejsu mogło wydarzyć się dosłownie wszystko.
4: Tak, i wydarzyło się wiele rzeczy. Ona nawet na pokładzie miała strzelbę. Też i chorowała, była w szpitalu w Australii. Wiele rzeczy było nieprzewidywalnych. No, to jest opisane w 2 książkach. Zachęcam do czytania. W każdym bądź razie, no zwłaszcza dla kobiety, rzeczywiście to był rejs niebezpieczny. No i no, dokonała tego wielkiego wyczynu. Wiedzmy też o tym, że jej mąż był konstruktorem tego jachtu Mazurek. On w ogóle był dowieziony na polskim statku do tego Las Palmas i stamtąd oficjalnie wypłynął. Ale wracajmy może do wątku ostruckiego, bo to jest dla nas najważniejsze. Pani Krystyna, chociaż była warszawianką, 1936 rok urodzona, to z rodziną tuż po wojnie przeprowadzili się do Ostródy. I ona też fajnie wspomina, że no, w części miasto było zburzone, ale ona wspomina taką jedną rzecz, że w parku nad Jeziorem Trwańskim była wielka sterta piasku, ona zaczęła się bawić jako dziecko w tym piasku i cisza. strasznie doceniła ciszę, że było spokojnie. Oczywiście wiedząc o tym, że przed chwilą skończyło się Powstanie Warszawskie i wojna. I właśnie pomimo tego, że Ostróda była zburzona w 60% około, to ona i tak twierdziła, że w porównaniu ze zniszczoną Warszawą to było coś i fantastyczne miejsce do życia. Tutaj jej tatuś prowadził zakład fryzjerski, czyli był rzemieślnikiem. I pani Krystyna skończyła ona szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. I można w paru miejscach przeczytać, ona się tym też chwali. Tu uczyła się no, tej trudnej sztuki żeglowania właśnie na naszym Jeziorze Drwęskim, między innymi na DZ-ach. To taka szalupa dwumasztowa. I ten jej klub wtedy pierwszy, bodajże to była Liga Przyjaciół Żołnierza, tak to się nazywało. Mniej więcej na wysokości dzisiejszego amfiteatru i wyciągu narciarskiego, to jeszcze my przejęliśmy po niemiecku jeszcze przystanie wioślarskie i one służyły żeglarstwu. To nie tam, gdzie dzisiejszy lok jest na przykład, czyli tutaj, tak jak powiedziałem, przy wyciągu między Lalo a amfiteatrem. I też mama nie pozwalała jej na te eskapady żeglarskie, ona się wymykała z domu. Też to tak wspomina, że było ciężko, jeżeli chodzi o pływanie. Rodzice nie pozwalali, ale jakoś ten patent sternika u nas, pierwsze patenty żeglarskie w Ostródzie zdobyła.
2: Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, podwójną honorową obywatelką Ostródy. To też jest ciekawa historia, bo odnaleziono pierwsze nadanie honorowego obywatelstwa.
4: Tak, to jest w ogóle ciekawostka. Chyba jesteśmy jedyni w Polsce. Bo ja sobie przypominam Państwu, być może też 1 maja 2004 roku, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, oprócz wielu różnych przedsięwzięć, między innymi odsłonięcie wtedy byłego pomnika Trzech Cesarzy, teraz Jedności Europejskiej na Placu Tysiąclecia. Również na zamku odbyła się uroczysta sesja i nadano honorowe obywatelstwo Krystynie Chojnowskiej-Liskiewicz. No, większość osób, w tym i ja, a byłem sekretarzem miasta wtedy, no jakoś nie zdawało sobie sprawy z tego, że już wcześniej nadano ten tytuł. Pani Krystyna i jej mąż też jakoś nie wyprowadzili nas z błędu, że tak było. Ja ostatnio otrzymałem od potwierdzenia już nawet tego od małżonka Wacława Liskiewicza, tak fajnie na skórze wygrawerowany taki zaświadczenie o tym, że Rada Miejska, Miejska Rada Narodowa, wtedy tak to się nazywało, 28 kwietnia 1978 roku, a więc w tym miesiącu, kiedy wróciła do Polski po zakończeniu bezpośrednio tego dwuletniego rejsu, no, otrzymała honorowe obywatelstwo. My teraz, mówię o mieście, o Związku Gmin Kanału i Muzeum, przygotowujemy taką stałą wystawę poświęconą w ogóle i żeglarstwu, i żegludze ostródzkiej, Ostróda i woda, taki tytuł przewodni. W tym znaczna część będzie poświęcona tej stałej wystawy pani Krystynie. Tam między innymi Państwo będą mogli zobaczyć to zaświadczenie, akt nadania honorowego obywatelstwa. Też będzie parę takich fajnych eksponatów. Ja już jestem w posiadaniu żagla, który opłynął dookoła świata na Mazurku. Przed niego to on też będzie eksponowany. Mamy lampę pokładową, tutaj klub żeglarski, banderki. Ja mam też od pani Krystyny, dostałem swego czasu, bruliony, które posłużyły do tworzenia dzienników pokładowych, między innymi z tego fragmentu Oceanu Spokojnego i Australii. Także parę rzeczy oryginalnych będzie. Także tutaj Ostróda nie zapomina, a wręcz przeciwnie, będziemy chcieli popularyzować osobę pani Krystyny. Powtarzam, chwalmy się, Ostrudzianie, tym, że pani Krystyna była mieszkanką Ostródy i honorową nawet. Oczywiście i członkinią honorową Klubu Żeglarskiego Ostróda. I przypomnę, że w sierpniu 2020 roku, kiedy pani kapitan jeszcze żyła, no, nadaliśmy tutaj Rada Miejska nazwę skwerowi. tutaj bezpośrednio przy żegludze i Jeziorze Drwęskim. No, skwery kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. To był sierpień 2020 roku, a więc kilka miesięcy przed jej śmiercią, bo ona zmarła w czerwcu 2021, czyli 5 lat temu, za chwilę minie. Też przypomnę, że od tego 1 maja 2004 zawsze była z mężem, przecież regaty jej imienia Klub Żeglarski Ostróda organizował dla młodzieży na jachtach typu Optymist i od paru lat, od momentu śmierci, organizowane są regaty. Teraz w czerwcu, sobota najbliższa tej daty, 12 czerwca śmierci, regaty memoriałowe Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz.
2: Prezesie, dzisiaj opłynięcie kuli ziemskiej to już nie jest żaden wyczyn, ale wróćmy jeszcze trochę do historii. Ja rozmawiałem z panem Wacławem dwukrotnie, konstruktorem Mazurka, że sama budowa tego jachtu była właśnie pod panią kapitan. Pan Wacław wspomina tam kuchenkę taką turystyczną, na naftę ona była, ta kuchenka. Ano to dlatego, tak jak pan Wacław mówi, bo ja byłem zdziwiony. Pan Wacław mówi, że naftę dostanie pan w każdym porcie na świecie, na ówczesne czasy.

0: ONZ Międzynarodowy Rok Kobiet w 1985 roku ogłosił i polskie władze chciały jak gdyby się wpisać w te obchody. I pomogło to, że wybrano ostatecznie panią Krystynę, że jeszcze wiek był całkiem, bo niespełna 40-letnia wówczas pani wypłynęła, 39-letnia w ten rejs, ale ona była absolwentką Politechniki Gdańskiej Wydziału Budowy Okrętów, podobnie jak jej mąż. I oni razem doskonale znali się siebie nawzajem, swoje potrzeby, wymagania i możliwości. Wiedzieli, pod jakim kątem ten jacht przeprojektowywać i budować, żeby ten rejs rzeczywiście nie tylko doszedł do skutku, ale finalnie zakończył się w tym Las Palmas rzeczywiście tak, jak wszyscy sobie tego życzyli. W związku z tym to też jest warte właśnie uwagi i ciekawostka, że to było małżeństwo, które doskonale wiedziało, nie tylko mąż, który wiedział, jak robić jachty, ale pani Krystyna też była inżynierem po Politechnice Gdańskiej, czyli po naszym ogólniaku. Zdała egzaminy strasznie ciężkie na tą Politechnikę i była inżynierem, czyli żeglarz-inżynier.
1: Panie prezesie, ta wystawa, ona będzie w Ostródzkim Zamku, to jest też szersza rewitalizacja i samego zamku, ale też kanału Ostródzko-Elbląskiego, te wszystkie inwestycje przed nami, ale w końcu będziemy mogli powiedzieć, że Ostróda w pewien sposób domyka tę historię, tą planowaną wystawą?
0: No, i tak, i nie. Zobaczymy, z jakim odzewem się ona spotka, czy rzeczywiście Ostrudzianie będą. Sądzę, że tak, bo przecież przede wszystkim to będzie dla młodzieży i dla naszych szkół ciekawa rzecz do oglądania. No, ja już mniej więcej wiem, jak ta wystawa będzie wyglądała, bo już to specjalna firma została wybrana, ona to projektuje, także no to nie będzie tylko taka od sobie wystawa, gdzie położymy parę eksponatów, trochę multimedialna. No, na pewno będzie rzecz ciekawa i warta zobaczenia i polecenia innym osobom i turystom, i naszym mieszkańcom. Ale to będzie taki na pewno etap, który po prostu musiał się w końcu stać. No, jesteśmy nad tą wodą, jesteśmy nad kanałem, mamy swoją żeglugę, ale i tradycje żeglugowe, a pani Krystyna no jest chyba dobitnym tego świadectwem i naprawdę to był wyczyn na skalę światową.
1: A ja przypomnę, że mija 50 lat od rozpoczęcia pamiętnego rejsu kapitan Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, która jako pierwsza kobieta na świecie samotnie opłynęła kulę ziemską.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Jeśli nie macie planów na wakacje, to mam dla was pewną propozycję. Jedni szukają pracy, drudzy chcą służyć ojczyźnie i ku temu jest powód. Ponieważ rusza trzecia edycja programu Wakacje z Wojskiem, to propozycja od Ministerstwa Obrony Narodowej. Uwaga, idziecie na turnus szkoleniowy, płacą wam za to, a dodatkowo zdobywacie kwalifikacje. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu porucznik Marek Plizga z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Trzecia edycja Wakacji z Wojskiem. Na początek może omówmy dwie poprzednie edycje. Jakie było zainteresowanie na terenie administrowanym przez WCR w Ostródzie?
3: Tutaj mogę szczerze powiedzieć, że zarówno pierwsza, jak i druga edycja Wakacji z Wojskiem cieszyła się bardzo dużą popularnością. No tutaj jednak ten termin realizacji tych szkoleń przyczynił się do tego, że naprawdę mieliśmy duże zainteresowanie. Tak, myślę, że i ta trzecia edycja już programu tegoroczna również nie będzie gorsza.
1: Wakacje z wojskiem, jak zaznaczyłem na wstępie, to jest alternatywa dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje, zarobić, bo to odpłatne szkolenie, a także służyć ojczyźnie.
3: Tak naprawdę wakacje z wojskiem możemy pojmować tak dwojako, dlatego że możemy spędzić tutaj wakacje, tak? Zrobić coś dla siebie, zobaczyć, czy może wojsko jest dla nas, a może w drugą stronę są takie osoby, które rzeczywiście w te wakacje chcą to wykorzystać do tego, żeby gdzieś swoją ścieżkę zawodową zmienić i być może, jeżeli zobaczą, że jest to zajęcie dla nich, zostaną w wojsku na dłużej.
1: No to na początek jeszcze o pieniądzach. Ile?
3: Tak, jeżeli już wchodzimy w te kwestie finansowe. Tak naprawdę, tak jak już mówiliśmy, szkolenie trwa 27 dni. Jest ono bezpłatne dla ochotników.

0: pracownika, tak? Czyli takie wynagrodzenie, jest to blisko 6 tysięcy brutto. Ponadto chciałbym dodać, że oczywiście, że tak powiem, WIGT, opierunek mamy tutaj na koszt wojska, czyli zakwaterowanie, umundurowanie, wyżywienie w trakcie tego 27-dniowego szkolenia jest darmowe.
1: No i co ja poznam podczas tego 27-dniowego szkolenia? Będę pełnoprawnym wojskowym?
0: Tak, tak naprawdę każdy turnus jest takim intensywnym szkoleniem podstawowym, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się też strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz, czy obsługi wybranego sprzętu wojskowego.
1: Wymagania, kryteria, tylko wiek, czy muszę posiadać jakieś kwalifikacje? No ale chyba przede wszystkim uregulowany stosunek do kwalifikacji wojskowej.
0: Tak, musimy mieć tutaj kategorię wojskową. Generalnie program jest adresowany jako te wakacje z wojskiem do osób w wieku 18 do 35 lat, maturzystów, studentów, czy po prostu osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub takie alternatywy dla pracy sezonowej. Tutaj tym warunkiem jest właśnie ukończenie 18 roku życia. Te 35 lat nie jest takim wyznacznikiem, że jeżeli mamy 36, to na te wakacje nie możemy pójść, także tutaj proszę się nie obawiać, możemy być 40-latkiem i na takie wakacje z wojskiem również się udać. To po prostu jako wakacje tutaj tą grupę docelową tworzymy z tych 18 do 35-latków.
1: Czy tylko mężczyźni, czy również kobiety?
0: Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, także tutaj nie ma jakiegoś rozgraniczenia, także nie ograniczamy się.
1: Tu trochę żartobliwie, opaleniznę będzie można złapać, czy jednak pełne umundurowanie?
0: Też zależy od warunków pogodowych, tak? Tutaj ten turnus, który będzie realizowany na administrowanym terenie, będzie to 17 sierpnia do 12 września, także myślę, że tutaj pogoda dopisze, a jednak jeżeli chodzi o zajęcia, to zgodnie z regulaminem zawsze pełne umundurowanie.
1: Ja tylko przypomnę, że rozmawiamy z Markiem Plizgą z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie na temat wakacji z wojskiem. Trzecia edycja tego programu zaproponowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie rusza. Skupmy się na tym turnusie, o którym pan wspomniał przed chwilą. Od 17 sierpnia do 12 września. Gdzie on będzie realizowany?
0: Ten turnus będzie realizowany w Morągu w oparciu o 20. Brygadę Zmechanizowaną. Także jak już pan wcześniej wspomniał, 17 sierpnia do 12 września 27-dniowe szkolenie zwieńczone uroczystą przysięgą wojskową.
1: Jesteśmy traktowani po odbyciu takiego szkolenia w sposób jakiś szczególny przy rekrutacji czy chęci zostania zawodowym żołnierzem?
0: Tak, jeżeli odbędziemy to szkolenie podstawowe i być może zobaczymy, że wojsko jest naszą drogą, możemy wybrać drugi, tak jakby moduł szkolenia, czyli szkolenie specjalistyczne, które trwa do 11 miesięcy. Jeżeli nam się spodoba, to możemy zostać w wojsku na dłużej, a po takim szkoleniu specjalistycznym również możemy zostać żołnierzem zawodowym.
1: Szkolenie specjalistyczne w Morągu, czy możemy zostać rozlokowani gdzieś w kraju?
0: Tak naprawdę na szkolenie specjalistyczne możemy wybrać sobie obszar całego kraju, to tylko i wyłącznie od nas zależy, gdzie będziemy chcieli służyć.
1: Zgłoszenia, gdzie je składać, czy osobiście w WCR-ze, czy również drogą internetową?
0: Tak, osobiście w WCR-ze, u nas w Ostródzie możemy to zgłoszenie złożyć, a jak i również przez stronę zostańżołnierzem.pl, tutaj nie wychodząc z domu, praktycznie możemy złożyć taki akces, później on trafia do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie i my już kontaktujemy się z takim kandydatem i umawiamy spotkanie na dogodny dla niego termin.
1: No to teraz pytanie, kiedy następna pracująca sobota? To informacja dla tych, którzy w tygodniu nie mogą znaleźć czasu, żeby zajechać do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie, a chcą na przykład zaznajomić się z ofertą Wojska Polskiego, między innymi z wakacjami z wojskiem.
0: Tak, tutaj wychodząc, że tak powiem, naprzeciw, 20 czerwca będziemy mieli pracującą sobotę, czyli w godzinach od 8 do 14, jeżeli akurat może ktoś podejmie decyzję, żeby te wakacje spędzić z wojskiem, bądź ma inną sprawę związaną z wojskiem do załatwienia, to serdecznie zapraszamy i w tych godzinach od 8 do 14 możemy tą zaległą sprawę, bądź sprawę wakacji z wojskiem załatwić.
1: niezależnie od płci. Wiek też nie jest przeszkodą, choć najlepiej, gdybyście mieli od 18 do 35 lat, byli maturzystą, studentem albo osobą poszukującą wakacyjnego zajęcia. No to nie wyjeżdżajcie za granicę albo gdzieś do Polski, żeby zbierać owoce sezonowe, a zainteresujcie się programem Wakacje z Wojskiem. To trzecia edycja ministerialnego programu, podczas którego odbędziecie 27-dniowe szkolenie podstawowe. Zapłacą wam za to 6000 zł brutto, no i zdobędziecie kwalifikacje. Będziecie mogli zostać na szkoleniu specjalistycznym i służyć naszej ojczyźnie. Jeśli zainteresował was ten temat, to odwiedźcie stronę internetową Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ostródzie.
2: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie mam dla was jeszcze historię o ostródzkich zegarach. Dawniej w przestrzeni miejskiej mieliśmy sporo urządzeń odmierzających czas. Dziś pozostał już tylko jeden ostródzki zegar. Jego historię opowie przewodnik Piotr Lisowski.
3: Teraz takim najsłynniejszym zegarem, który funkcjonuje do dziś, jest zegar na kościele Chrystusa Króla metodystycznym przy ulicy Sienkiewicza. Bardzo ciekawy mechanizm, mechanizm wahadłowy. Do dziś funkcjonującym i działającym. Pierwsze zegary w Ostródzie pojawiają się w XVI wieku, można powiedzieć. To jest ten czas rozwoju zegarmistrzostwa na świecie. Zmiana również mentalności do tego okresu reformacji, bo to jest taki moment szybkiego rozwoju, zmiany również ludzkiej i pojawienia się zegarów również w kościołach. Odmierzono czas, no można powiedzieć, zachodami, wschodami słońca. Również było to warunkowane religijnie. Pierwsi chrześcijanie uznawali, że dzień zaczyna się po zmierzchu. I kiedy zachodzi słońce, zaczyna się nowy dzień, budzi się później, więc i to była troszkę inna odmiana.
1: Czyli tak zwana żydowska metoda liczenia czasu.
3: Tak, tak. Chrześcijańska, my wychodzimy z jednego pnia do... religia żydowska, jak i islam pozostał przy słynny Ramadan, który kończy się dzień, właściwie wieczorem, zaczyna się nowy. Po zmierzchu chrześcijanie mieli taki sam system, no wychodzimy z jednego pnia. Kiedy pojawiają się zegary, bo coś dłużej się pojawiły zegary. Natomiast obecnie, dziś mamy właściwie jeden zegar, który funkcjonuje, który jest historycznym, jest z początku XX wieku wykonany tutaj w Prusach właśnie mechanizm. I co ciekawe, ten mechanizm funkcjonuje do dziś. Oczywiście jest on konserwowany i tutaj, jak rozmawiałem kiedyś z księdzem Egertem, jedyny problem jest taki, że właściwie osoba, która go konserwuje, jest w wieku podeszłym i nie ma specjalistów za dużo w naszym kraju, którzy tego typu mechanizmami chcą się zajmować. Kiedy pokazujemy go turystom, a szczególnie jest to dość ciekawe, bo jest to tak zwany mechanizm wahadłowy, ale zamieszczony w skrzynce, czyli w normalnej szafie zegarowej, i jest ogólnodostępny, można otworzyć drzwi i zobaczyć. To nie jest mechanizm, jak wiele mechanizmów zegarowych, zamkniętych, niedostępnych, i w trakcie zwiedzania tej naszej wieży, na którą trzeba pokonać 105 bodajże schodów. Tutaj jeśli ktoś mnie poprawi, to nie będę miał nic przeciwko, bo powiem szczerze, często tam wchodzimy, ale w trakcie wchodzenia już opowiadamy i nie liczymy, ale z tego co pamiętam, tam jest 105 bodajże schodów i tutaj to też jest ta kwestia, niektórzy liczą te schody od momentu wejścia do kościoła, czyli te pierwsze murowane, które prowadzą na galerię, i od galerii drewniane, a niektórzy liczą tylko, że wejście na wieżę to jest dopiero od galerii te drewniane, więc tutaj te różnice mogą być. Natomiast jeszcze jest druga ciekawostka, są te trzy piękne dzwony z Bochum, które tam były podarowane, i ciekawostką jest również to, że one nie zginęły. Natomiast wracając do zegarów, takie słynne zegary ostródzkie, które funkcjonowały do 1945 roku, to była również sygnaturka z zegarem na dawnym ratuszu miejskim na obecnym Placu Tysiąclecia, i zegar, którego właściwie nie wiemy jak wyglądał, natomiast on pojawiał się w paru opowieściach o Ostródzie, również u Kirsta, zegar na dworcu kolejowym, gdzie właściwie te dwa zegary, zegar kościelny i zegar dworcowy, były synonimami czasu i punktualności Ostródzian, bo kolej chodziła punktualnie i mieszkańcy Ostródy często ustawiali swoje zegarki, tak jak w paru książkach Kirsta jest, chodząc właśnie na dworzec, a później wyglądając i patrząc na zegar kościoła. I tutaj te zegary chodziły prawie że identycznie i to był taki synonim, że jeśli na jednym i na drugim jest ta sama godzina, to znaczy, że zegarek funkcjonuje właściwie w Ostródzie. Po 1945 roku część zegarów zginęła, oczywiście ratusza już nie było dzisiaj odbudowane, ratusz nie ma tej sygnaturki, natomiast znajdowały się jeszcze sygnaturki z zegarami na stajniach wojskowych w białych koszarach i w czerwonych koszarach były też zegary. Po odbudowie, teraz rewitalizacji, nie umieszczono tam zegarów w tej części odbudowanej. Myślę, że to była kwestia również taka, że dzisiaj każdy ma zegarek i tam już to nie jest potrzebne, a kiedyś rzeczywiście w wojsku zegarek posiadali podoficerowie, oficerowie o nim mieli, natomiast żołnierze raczej nie było ich stać, no chyba, że później już ten zegar jak się upowszechnił, to po pierwszej wojnie, a właściwie koniec XIX wieku to jest wielki boom na zegarki naręczne, które wypierają te słynne zegarki surdutowe, bo przez długi czas no, mężczyźni uważali, że zegarek surdutowy jest tą szczytem elegancki i nawet dochodziły takie sytuacje w Ostródzie naszej, tak tutaj czytamy o historii miasta, że na co dzień był zegarek taki naręczny, który był uważany, o tam taki do pracy, ale jak mężczyzna wychodził w jakiejś ważnej uczystości, to jego klasę pokazywał zegarek surdutowy, czyli ten zegarek, który wkładało się do kieszonki.
1: Kolej dawniej była bardziej punktualna niż dzisiaj?
3: Powiem to, że się nie zgadza. No, kolej była synonimem punktualności. Kolej pruska to była taka synonim, że jak nawet jak pan czyta spacery po Ostródzie, to można było ustawić zegarki, jak wjeżdżał pociąg do Berlina, czy pociąg do Olsztyna, to właśnie ludzie wiedzieli, że to jest godzina, bo jeździł 3 razy w ciągu dnia połączenie Olsztyn-Berlin przez Ostródę bezpośrednie, więc mieliśmy takie, więc można było dojechać. Powiem tak, że sprawdziłem połączenia właśnie między Ostródą a Berlinem, ilość godzin na przejazd się praktycznie nie zmieniła w ciągu tego czasu od powstania kolei i połączeń.
1: Jeśli nadal potrzebujecie regulować zegarki, no to wystarczy wysoko zadrzeć głowę, bo na wieży kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ostródzie przy ulicy Sienkiewicza znajduje się ostatni ostrudzki zegar.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu poradni psychologiczno-pedagogicznej i tego, co stało się na początku maja, czyli katastrofa w postaci zalania większości pomieszczeń. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną jest Monika Włodarczyk-Dudka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ponad miesiąc od tego tragicznego zdarzenia w postaci zalania większości pomieszczeń. Co udało wam się zrobić przez ten miesiąc, oprócz historycznego wydarzenia, że pomimo kłopotów i to ogromnych lokalowych, wy nadal pomagacie małym mieszkańcom naszego powiatu.
4: Nasze działania możemy opisać w kilku obszarach. Pierwszy bardzo ważny obszar oddziaływań w tym okresie to jest skierowanie wszystkich sił i środków na to, żeby jak najszybciej zabezpieczyć mienie, jak najszybciej przywrócić stan, jak najszybciej włączyć oddziaływania pozwalające na osuszanie budynku. I dzięki współpracy z organem prowadzącym, dzięki współpracy z brokerem udało się zaangażować specjalistyczną firmę, która przeprowadziła intensywne osuszanie budynku. To jest pierwsza czynność kluczowa w tym okresie, a drugie czynności były związane z utrzymaniem procesów diagnostycznych i terapeutycznych. I tutaj dzięki współpracy z placówkami oświatowymi z naszego regionu kadra poradni mogła prowadzić dalsze swoje czynności.
1: Do tego zaraz przejdziemy, ale mnie nurtuje jedno pytanie i nikt nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi. Ile milionów złotych dostaniecie z ubezpieczenia?
4: Ja też jeszcze nie znam tej ostatecznej kwoty. Pracujemy nad tym. Jest to proces. Wynika to z tego, żeby szczegółowo przedstawić ubezpieczycielowi rozmiar szkód, żeby przedstawić adekwatne wartości sprzętu, mienia ruchomego, żeby przedstawić też to, że odzyskanie tego sprzętu wiąże się z tym, żeby wartość tego mienia była na tyle wysoka, abyśmy mogli zakupić sprzęt nowy, i funkcjonalne, tak jak do tej pory.
1: Kto wam pomógł w tym czasie? Bezinteresownie ofiarował coś, bo wiem, że firmy z Ostródy też zareagowały na rozmiar tej tragedii. Otrzymaliście wsparcie?
4: Dziękujemy za nie. Ostróda Recycling w pierwszej kolejności pozwoliła nam na to, że to mienie zepsute, zniszczone, zalane mogliśmy przetransportować do kontenerów. Wspomogła też nas firma związana z skuwaniem tynków, gdzie też szybko zareagowała na podjęcie czynności. Były też firmy, które przekazały nam kartony do tego, żebyśmy mogli się spakować. No i oczywiście pomagały nam też osoby, właśnie pracownicy starostwa, władze samorządowe w wypożyczeniu sprzętu do osuszania, w umożliwieniu przeprowadzenia właśnie diagnoz w innych placówkach.
1: Przed wejściem na antenę wspomniała pani też o tym, że to będzie długotrwały remont. Jesteście na to gotowi?
4: Musimy być na to gotowi. Ja chcę, by ten remont odbywał się w odpowiednim tempie. Ja nie chcę nic przyspieszać. Mi zależy na tym, by odbudować budynek poradni w najwyższym standardzie. A na to potrzeba czasu. Oczywiście potrzebne są też i finanse. Dlatego też przeprowadziłam różne rozmowy z osobami, które byłyby nam w stanie pomóc, by pozyskać środki zewnętrzne we współpracy z organem prowadzącym.
1: Urząd Marszałkowski ma takowe środki?
4: Jest światełko w tunelu, by złożyć taki wniosek o dofinansowanie przeprowadzenia generalnego remontu. Będzie to wszystko zależało od tego, jakie będą wcześniejsze decyzje.
1: Czy ktoś stracił pracę w poradni w związku z tym tragicznym zalaniem, do którego doszło na początku maja?
4: Nikt nie stracił pracy. Kadra przeżywa też to, co się stało, ale też jesteśmy przez tą sytuację tak wzmocnieni też, że zależy nam na tym, żeby powrócić do godnych warunków, żeby nie zamykać naszych działań, żeby nadal rozwijać, żeby nie przedłużać żadnych procesów. Cieszymy się też z decyzji zarządu i organu prowadzącego w związku z zaakceptowaniem naszego arkusza organizacyjnego, ponieważ będziemy mogli też tą kadrę rozwijać, poszerzać. Tak więc idziemy w dobrym kierunku.
1: To teraz o tym, że wznowiliście diagnozy, porady. Pani dyrektor, jak to się odbywa? Bo byłem, widziałem, drzwi budowlane przedzielają korytarz, czyli zajęcia odbywają się w tych pomieszczeniach, które nie zostały zalane, ale również poszczególne placówki miasta, gminy, powiatu zaoferowały wam pomoc. O co chodzi?
4: Nie chcieliśmy wstrzymywać żadnych procesów diagnostycznych i terapeutycznych. Dzięki właśnie we współpracy z dyrektorami szkół, kierownikami wydziałów oświaty ustaliliśmy, że część diagnoz możemy przeprowadzać właśnie na terenie placówek, przedszkoli i szkół. Dzięki też zgodzie pana dyrektora Henryka Rybackiego na trzecim piętrze naszego budynku wykorzystaliśmy też sale lekcyjne i tutaj prowadzimy zajęcia terapeutyczne. Od tego tygodnia postanowiłam, że kadra może wrócić do pomieszczeń, które nie zostały zalane. Tak jak pan widział, korytarze zostały przedzielone. Pomieszczenia te zostały wcześniej ozonowane, przygotowane do tego, żeby móc te czynności prowadzić.
1: Jest trudno?
4: Jest trudno, ale dajemy radę. Wiemy, że jesteśmy potrzebni. Wiemy, że musimy w odpowiednim rytmie nie robić żadnych przystojów, działać i jesteśmy na to gotowi.
1: Jest duża różnica w prowadzeniu zajęć? Nie wiem, dzieciaki to odczuwają, czy powiedzmy te polowe warunki, w których musicie funkcjonować, one w ogóle nie wpływają na jakość tej pomocy?
4: Jakość pomocy nie, dlatego że kadra jest przygotowana i zawsze była przygotowana do pracy. To, że teraz te warunki lokalowe troszeczkę się zmieniły, spowodowało też zainteresowanie większe wśród dzieci, jest inne miejsce, zaciekawienie. Natomiast wiemy, że ta sytuacja nie może trwać długo. Jest to sytuacja czasowa.
1: No to o czasookresie. Grudzień 2027, takie oficjalne otwarcie po remoncie?
4: Myślę, że chciałabym powiedzieć, że tak, że zaproszę pana nawet wcześniej niż w grudniu 27 i będę mogła pokazać nowe przestrzenie, pięknie wyremontowane pomieszczenia i gabinety, dostosowane do aktualnych warunków, spełniające wszelkie wymogi i standardy.
1: To ja obiecuję, że na takie zaproszenie pytanie odpowiem i zrelacjonuję mieszkańcom powiatu ostródzkiego to, jak będzie wyglądać poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ostródzie już po remoncie, bo zakładam, że będzie to nadal najnowocześniejsza placówka w naszym regionie.
2: Zmieniamy temat.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
5: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
5: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek, mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
1: Słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
5: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
5: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji, ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
5: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś. To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
1: Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3. Olsztyn.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Melo Radio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radio Mazury. To jest kanapa kulturalna w Melo Radio Mazury.
8: Kanapa kulturalna w Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
9: Cześć.
8: Dzisiejszy gość... Jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak, ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem?
9: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
8: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
9: No postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostróda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery Pory Roku Jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy Jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację i już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
10: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe na klisze. Ja pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową, no taki no, na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty, weź aparat i zrób nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że tam może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Jakieś ujęcia krajobrazowe, no przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie gdzieś, to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012 2013 roku dopiero tak uznałem, że no, czasami można coś pokazać, a na całego w internecie. Dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
9: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
10: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś publikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła Ostródy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze, z daleka od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona, fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest już oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli, a też czasami się zdarzy tak, że poproszę o jakieś zdjęcie, udostępnię u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
9: Odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
10: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną. Ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo no, można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć no, coś więcej niż bym oczekiwał, czasami jest trochę gorzej, ale no, myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
9: Czyli fotografia reportażowa niesie więcej niespodzianek?
10: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to, co jest, to, co się przed obiektywem pojawia. No i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
9: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tu już myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
10: Mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem. Jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też no, na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to no, jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś drogi mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby no, to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
9: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
10: Jednego myślę bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną. Też miała coś do powiedzenia. I one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
9: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
10: Myślę, że kiedyś to było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały no, sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz no, zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. No, wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować. No właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym no to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko no, żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy, artystyczną, no, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
9: I no właśnie, czy te wszystkie superaparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
10: No oczywiście, no aparat sam zdjęcia nie zrobi, tak samo, nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
9: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
10: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, no trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
8: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostróda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
8: W tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy na temat piątej edycji biwaku wojsk napoleońskich w Ostródzie. To jest wydarzenie, które rokrocznie przyciąga do naszego miasta coraz większą liczbę turystów, która jest ciekawa tego, że w naszym mieście stacjonował Napoleon Bonaparte, a także tego, że Ostróda ma takie wydarzenie, dzięki któremu możemy się przenieść w czasie. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Marek Wszelak z Muzeum w Ostródzie. Witam serdecznie.
11: Witam serdecznie Państwa.
8: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich. Zanim przejdziemy jednak do samego wydarzenia, to do tego, że nasze miasto od kilku lat jest miastem cesarskim, jedynym w Polsce. Mamy też współpracę z francuskim Auxon. Widzicie na zamku w Ostródzie turystów z Francji albo innych krajów świata, którzy pytają o Napoleona?
11: Oczywiście. Przede wszystkim żołnierzy francuskich, którzy często nas odwiedzają. Mamy nawet takie szersze spotkanie planowane dokładnie za rok, kiedy będziemy świętować 220-lecie utworzenie wojsk zaplecza technicznego właśnie w Ostródzie, powołanych przez Napoleona. Sami turyści coraz częściej pytają, dlaczego Napoleon tutaj, więc no to jest taka bardzo ciekawa sprawa.
8: Sama wystawa napoleońska w Ostródzie cieszy się dużym, umiarkowanym, czy raczej niewielkim zainteresowaniem, bo z tego, co też mogliśmy ostatnio usłyszeć na jednej z miejskich komisji Rady Miasta, pozyskaliście dosyć pokaźną dotację na przebudowę, unowocześnienie tej wystawy o multimedia.
11: Zgadza się. Oprócz tego, że cały czas mamy różne zakupy, które w sposób taki indywidualnie, skrupulatnie gdzieś staramy się wpisać w narrację wystawy. To są takie drobiazgi, które kupujemy co jakiś czas. To oprócz tego jest jeszcze projekt, który ma tą wystawę wzbogacić właśnie o wspomniane multimedia, więc będzie to taki krok w przyszłość wystawienniczą. Ona będzie miała taki wymiar można powiedzieć, nowoczesny bardziej.
8: Piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich od 26 do 28 czerwca. Trzydniowe wydarzenie. Wy z roku na rok staracie się coś dołożyć do tego biwaku, tak żeby ta impreza rozrastała się w naszym mieście. No właśnie, nowości w tym roku?
11: Nowością może być kawaleria, chociaż tutaj może za mocno powiedziane kawaleria, bo to będą dwa koniki, ale to taki ciekawy smak do tego, żeby pokazać coś nowego, coś innego. Oprócz tej piechoty, artylerii, którą pokazujemy, to jeszcze konie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeśli się przyjmie i sprawdzi, no to kto wie, może za rok, za dwa tych koników będzie u nas wtedy więcej.
8: Musimy to docenić, bo tak jak przed wejściem na antenę wspominałeś mi, że przy okazji organizacji tych imprez plenerowych, historycznych, no to są zawsze obawy przed dwoma takimi elementami. To znaczy, po pierwsze proch, artyleria, to będziemy mieć i co roku mamy, a po drugie właśnie zwierzęta, bo raz że one są nieobliczalne, nigdy nie wykażemy, czy koń się spłoszy, czy nie. No właśnie, Marku, to trzeba to docenić, że na początek mamy taki zarys jakiejś kawalerii, a za rok, dwa, trzy, pięć lat może nam się to rozrosnąć.
11: Zgadza się, no to niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Rekonstruktorzy kiedyś mieli ubezpieczenie wręcz kaskaderskie, bo to jest bardzo niebezpieczne. To, co oni robią, to jest obsługa pełnowartościowej broni palnej, która jest prawdziwa. To nie są atrapy. Tam jest czarny proch, ładunki pirotechniczne, no i oprócz tego konie. No. Co prawda to są konie, które są obeznane ze środowiskiem rekonstruktorów, z takimi warunkami one wiedzą, jak się zachować, no ale no, nad tym musi ktoś jeszcze czuwać i aby to było spięte do końca, no to potrzebne są różne zasady bezpieczeństwa.
8: Powiedzmy teraz o tym, że co prawda biwak jest trzydniowy, ale w piątek to tak niewiele będzie się działo z tego punktu widzenia turysty i mieszkańca, bo rekonstruktorzy rozbiją obóz. To są charakterystyczne białe namioty. Mój syn nawet się śmieje, że one takie trochę przypominają te indiańskie namioty.
11: Zgadza się. W zasadzie taka najciekawsza jest sobota, bo wtedy jest bitwa, wtedy są spektakle, pokazy na dziedzińcu. Natomiast ten moment, kiedy rekonstruktorzy przyjeżdżają, rozbijają obóz, to jest piątek i właśnie wtedy powstają w dużej części te tak jak wspomniałeś, białe namioty, w których śpią rekonstruktorzy.
8: Przejdźmy do bitwy. Jej w ogóle w Ostródzie nie było. To jakieś przekłamanie historyczne?
11: Nie, oczywiście. Bitwy nie było w Ostródzie, natomiast zamek i obecność rekonstruktorów jest doskonałą możliwością do tego, żeby pokazać, jak takie bitwy w tamtym czasie wyglądały. Bo zbieramy się jako rekonstruktorzy po to, żeby porozmawiać o historii, przedstawić ją, pokazać jak wyglądała bitwa. W zasadzie nie odtwarzamy bitwy, której nie było. Pokazujemy, jak taka bitwa mogła wyglądać, jak wyglądało ładowanie broni, jak wyglądało formowanie szeregów, grupy, warunki walki, jak mogły wyglądać. O tym opowiadamy, o tym będzie właśnie też moja narracja. Także to jest tylko po to, żeby pokazać, jak bitwy w okresie napoleońskim wyglądały.
8: Chwalicie się, że w tym roku będzie ponad setka rekonstruktorów. To jest największy biwak do tej pory planowany. To jest duża skala, no bo tak, musimy wspomnieć, że wojska francuskie, po drugiej stronie mamy wojska czwartej koalicji, która walczyła z Napoleonem. To jak to, więcej będzie Francuzów, czy jednak wojskowych z czwartej koalicji?
11: To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rekonstruktorzy najchętniej przyjeżdżają w miejsca faktycznie bitew. Ostróda jest miejscem, w którym nie było bitwy, natomiast była kwaterą Napoleona. Jest bardzo ważna na szlaku historycznym i to jest ciekawa rzecz. Natomiast tutaj odpowiadając na to pytanie, no zawsze mamy problem z koalicją liczebnie, bo najwięcej jest rekonstruktorów odtwarzających Księstwo Warszawskie i Francję, wielką armię. Natomiast mamy problem z tą drugą stroną, z Prusami i z Rosją. Staramy się to w jakiś sposób zbilansować, jakoś to trochę zmarkować, pokazać z innej strony, tak żeby nie było widać tych dysproporcji.
8: Dysproporcje, czyli jednak wojsk francuskich więcej. No dobrze, ale przejdźmy do artylerii. będzie czarny proch, będą wystrzały, będzie głośno. Tutaj polecamy przyjść w sobotę, zaraz wspomnisz o której, Marku, ale no właśnie, osoby wrażliwe gdzieś tam powinny zabrać słuchawki. To jest jednak głośne wydarzenie. Tu musimy się przygotować, że będzie głośno, będzie widowiskowo, no i ten zapach palonego prochu będzie czuć w powietrzu.
11: Zgadza się. No, planowany pokaz artyleryjski jest w sobotę o godzinie 13 i wtedy faktycznie będziemy używać najcięższej broni, jaką mamy, czyli armat. Będzie kilka słów o tym, jak takie armaty ładowano, obsługiwano, ile osób, ile koni i tak dalej. No i przede wszystkim będziemy z nich strzelać. Będzie bardzo głośno. Z tym, że no, jeśli miałbym to porównać do takich fajerwerków, jakie mamy co roku, no to nie jest może mocno głośniejsze, więc jeżeli ktoś czasami wychodzi na Sylwestra i widzi takie sztuczne ognie, takie pokazy, no nie powinien się tego przerazić. Może jeżeli ktoś jest wrażliwszy i przyjdzie z dzieckiem, no może to jakiś tam mały problem wywołać. Natomiast no chyba trzeba się z tym jakoś pogodzić, przyzwyczaić do tego, że bitwy napoleońskie, no to jest huk, ogień, dużo prochu, właśnie dymu białego i tak to ma wyglądać.
8: Wspomniałeś dużo prochu. Ile kilogramów planujecie przepalić?
11: Średnio to jest około kilkudziesięciu kilogramów, ponieważ artyleria potrzebuje tego prochu bardzo dużo. No, w tej chwili nie jestem w stanie przytoczyć, ile taki jeden ładunek gram takiego prochu potrzebuje. Natomiast mamy ponad setkę rekonstruktorów. Oni używają broni palnej. Każdy ma ileś tam ładunków, kilkanaście. Więc siłą rzeczy tego prochu od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów co roku zużywamy.
8: Ale tu musimy powiedzieć, żadna kula nikogo nie dosięgnie.
11: Nie. Strzelamy z takich ładunków, powiedzmy, ślepych. To są ładunki nieposiadające kuli, tylko sam papierek taki, który się wypala po wylocie z lufy i jest niegroźny.
8: Mieszkańcy doceniają to, że jest przejazd Napoleona przez miasto. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Czy wy planujecie jakiś większy przemarsz? Jeśli tak, to jakąś specjalną trasę wybieracie?
11: Planujemy taki przemarsz, taką paradę w zasadzie, w której możemy pokazać tą różnorodność rekonstruktorów tego wojska, które przyjedzie. Przejazd, który często jest zamknięty, nie zablokował nas, więc taki pomysł jest na to, żeby przejść przez wiadukt. Dokładnie jeszcze nie wiem, jak to rozwiążemy. Na pewno będziemy chcieli jak najszerzej to pokazać. Może częścią promenady miejskiej też uda się nam przemaszerować, tak aby ostrudzianie i turyści mogli zobaczyć naszych rekonstruktorów.
8: O co pytają mieszkańcy, a także turyści na biwaku wojsk napoleońskich? Co jest takim hitem tego wydarzenia?
11: Dlaczego się tutaj pojawił Napoleon?
8: I czy
11: faktycznie była bitwa w Ostródzie? To znaczy o tym, czemu się tutaj pojawił, dyskutować można byłoby bardzo długo.
8: Nie miał chyba się gdzie podziać po ostatniej bitwie.
11: Tak, i ława pruska to jest czas, w którym musiał logistycznie znaleźć się mniej więcej pośrodku swoich wojsk rozlokowania, więc na jego szlaku stanęła Ostróda i tutaj Ostróda sobie wybrał jako miejsce, w którym przebywał. No i chyba faktycznie to, te dwie rzeczy, o to ludzie pytają. Dlaczego Napoleon tutaj i czy była bitwa? To są takie dwa najczęściej zadawane pytania.
8: Bitwy w Ostródzie nie było, z tego co ja wyczytałem, a jeszcze chyba w rozmowie z Łukaszem Szczepańskim się dowiedziałem, że same oddziały napoleońskie nie stacjonowały w Ostródzie w takiej dużej liczbie, bo tych wojsk było sporo. Przynajmniej z tych rozmów ja się dowiedziałem, że gdzieś okolice Miłomłyna, tam mogły te oddziały francuskie stacjonować.
11: Zgadza się, chociaż Napoleon gdziekolwiek przebywał, to zawsze teren był sprawdzany w pewien sposób,

0: Myślę, że to się zaczyna tak powoli rozwijać. Ludzie na początku nie wiedzieli, dlaczego Napoleon tutaj byli tacy zaskoczeni tym, a my z kolei w muzeum też długo się zastanawialiśmy, jak do tego podejść. Ale tak z jednej strony i jako ciekawostka historyczna i marketingowa zaczyna to grać coraz bardziej. Ja sam osobiście z tym sobie zaczynam fajnie radzić jako ktoś, kto oprowadza ludzi po muzeum. No i jest to takim elementem przyciągającym, magnetycznym, taką ciekawostką, bo z jednej strony mamy Zamek Krzyżacki, który się kojarzy tylko z Krzyżakami, a z drugiej strony no, proszę, Napoleon.
1: Taka działamy jako ciekawostka, bo w niedzielę mówimy już o zwijaniu obozów w Podzamczu Ostródzkiego Zamku. No i kończy się piąta edycja biwaku wojsk napoleońskich, także jeśli jesteście ciekawi tej historii, to co, głównie sobota, Marku?
0: Tak, sobota jest takim dniem, który będzie pełen atrakcji od samego rana do wieczora.
1: Ale oprócz tego, jak i czym walczono, będzie też kultura. Takie drobne akcenty życia w ogóle w epoce napoleońskiej.
0: O godzinie 19 mamy na dziedzińcu muzyczny aperitif. Będzie to takie spotkanie muzyczne. O 19.20 mamy spektakl magii. O 20 godzinie mamy cyrk de poète, widowisko cyrkowe z XIX wieku. A potem od 21.30 do samej północy mamy potańcówkę w dawnym stylu, więc będzie się działo.
1: Zapraszamy Państwa serdecznie. Od 26 do 28 czerwca w Ostródzie odbywa się piknik wojsk napoleońskich. Piąta z cyklu, taka impreza w naszym mieście. A ja jeszcze dodam, że tego dnia zwiedzicie muzeum kompletnie za darmo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o sukcesach młodych sportowców z naszego miasta. Będzie też o drugiej edycji zawodów kolarskich w naszym mieście, ale też o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Jędrzej Żebrowski, UKS Ostróda Sport Team. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Jędrek, na początek porozmawiamy o olbrzymim sukcesie wszystkich zawodników, ale musimy to wspomnieć na antenie, bo Wiktor Karwowski, wicemistrzem Polski LZS w kolarstwie górskim. No, dawno tak nie rozmawialiśmy. Ja nie chcę mówić, że to jest wypadek przy pracy, bo to jakby miesiące, lata ciężkiej pracy Wiktora, ale też i pozostałych dzieciaków, bo jeździcie w zespole. Wiktor, wicemistrzem Polski. Dla ciebie jako dla trenera to jest też historyczna chwila.
3: Tak, trzeba powiedzieć sobie wprost, w marcu tego roku minęły nam 4 lata działalności i od początku naszym celem było szkolenie dzieci i młodzieży na najwyższym poziomie i starty w zawodach rangi mistrzowskiej, czyli jest to takie zwieńczenie troszeczkę tych lat pracy, bo gdzieś tam po zdobyciu tego medalu była taka nostalgia w pewnym sensie, bo spojrzeliśmy na stare zdjęcia Wiktora, gdzie przyszedł na za małym rowerze z taką polarową czapką pod kaskiem i był tak naprawdę malutkim dzieckiem, 11 czy 12-letnim. Aktualnie myślę, że można powiedzieć, że zawodnikiem no, ścigającym się na naprawdę wysokim poziomie, zawodnikiem bardzo zmotywowanym, zdyscyplinowanym, który naprawdę może w kolarstwie dużo osiągnąć, jeśli będzie tak dalej pracował, jak pracuje.
1: No dobra, ale tak jak spojrzałeś na Wiktora właśnie z tej perspektywy, to sobie tak pomyślałeś, jak go przyjmowałeś do klubu. A będą z ciebie jeszcze medaliści?
3: Jeśli chodzi o trenerstwo i pracę z dziećmi, to już jakiś czas temu nauczyłem się na żadne dziecko tak naprawdę nie stawiać, ani żadnego dziecka nie skreślać, bo było wiele przypadków w naszym klubie, gdzie myślałem, że rzeczywiście to dziecko ma potencjał, technicznie super, jakby cała historia wygląda bardzo dobrze i coś z tego będzie. No i okazywało się, że po kilku miesiącach takiego dziecka w klubie nie ma z różnych powodów, a właśnie były dzieciaki, na które od początku bym powiedział, no raczej radzi sobie słabo, raczej z tego nic nie będzie, no a właśnie po latach się okazuje, że dziecko było wytrwałe, trenowało i no jeździ tak naprawdę dużo, dużo lepiej i ściga się na zawodach właśnie rangi Pucharu Polski, Mistrzostw Województwa, czy w tym przypadku Mistrzostw Polski.
1: Nie sposób

0: nie wspomnieć o drugim zawodniku, bo Stanisław Struk dojeżdża na 10. miejscu. To jest też duży wyczyn. W ogóle dwóch zawodników w kategorii juniora młodszego dojeżdża w czołowej dyszce. To jest spore zaskoczenie, ale też i sukces.
1: Tak, w przypadku Stanisława też tutaj ogrom pracy i tak naprawdę bardzo duży progres, bo patrząc na wyniki z młodzika z pierwszego roku na międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików, tak naprawdę Stanisław zamykał tyły, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Rok później, czyli w zeszłym roku, tak naprawdę walczył w tych wojewódzkich mistrzostwach o czołowe lokaty, tak? W tym roku jest juniorem młodszym pierwszorocznym i też mierzy wysoko. Za rok będzie drugoroczny, więc będzie mocniejszy, silniejszy i liczę tutaj też na bardzo dobre wyniki.
0: Tak, i wsparcie rodziców, pozdrawiamy rodziców. To też sąsiad ode mnie z osiedla plebiscytowego. Ja widzę, jak przemyka sobie gdzieś tam ścieżkami rowerowymi u nas na osiedlu, ale też wyjeżdża w dalsze trasy. Ale o dziewczętach, Żakinie, Iga Radwanowicz i Antonina Gałkowska. O Idze to my już rozmawialiśmy na antenie kilkukrotnie. Nie poddaje się, jeździ i dojeżdża pierwsza.
1: Tak, tutaj w przypadku Igi, to trening tak naprawdę od najmłodszych lat jako zabawa i starty w wyścigach, z tego co pamiętam, nawet na rowerkach biegowych. Tosia jest bardzo fajnym przykładem właśnie tej wytrwałości, bo często wspominam z rozmowach z nią tak naprawdę, żeby ją dalej motywować, że przychodziła często zimą, niejednokrotnie sama była na treningu, bo wiadomo, zima jest dla nas bardzo ciężka, w śniegu jeździliśmy, ćwiczyliśmy podstawowe rzeczy i właśnie ta wytrwałość, dyscyplina, motywacja po latach pokazuje, że można startować i pokonywać naprawdę bardzo trudne trasy.
0: Jędrzej, po 4 latach istnienia klubu, to ja tak widzę, że my jakimś tam kopciuszkiem to nie jesteśmy, bo jak jedziecie na zawody, śledzę wasze media społecznościowe, to tak, mamy namiot, mamy leżaczki, oczywiście rowery to wasze podstawowe wyposażenie, sprzęt jakiś do konserwacji, jakby coś się popsuło. Nie jesteśmy kopciuszkiem jako Ostróda. Ja bym rzekł nawet, że nasze miasto, powiat, to wy godnie reprezentujecie w całej Polsce, bo tylko przypomnę słuchaczom, że od 2 lat jeździcie na zawody rangi krajowej. Pokazujemy się jako miasto, że mamy szkółkę kolarską, mamy zdolne dzieciaki, i kopciuszkiem nie jesteśmy.
1: To na pewno nie, jeśli chodzi o wyposażenie klubu, to rzeczywiście mamy tutaj 2 duże namioty, które służą nam na każdych zawodach jako schronienie, co na przykład w przypadku ostatnich mistrzostw Polski w Mrągowie przydało się, bo w piątek zerwała się burza, a w sobotę mieliśmy tak naprawdę na trasie upał, więc w piątek chroniło nas przed deszczem, a w sobotę chroniło nas przed słońcem. W tym roku też wyposażyliśmy się w przyczepkę rowerową. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost, że jeden z naszych sponsorów, firma Juna, wsparła nas taką przyczepką bardzo mocno. Zbudowaliśmy ją tutaj na bazie ich lawety i możemy przewieźć w tym momencie 11 rowerów na tej przyczepce, 2 namioty, kilka rolek treningowych do rozgrzewki. Więc wyglądamy, uważam, że bardzo profesjonalnie. Było też dużo pytań o tą przyczepkę. I tak jak powiedziałeś, myślę, że naprawdę zaczynamy budzić jakiś tam szacunek i jesteśmy widoczni. Co też zdarza się, że nasze barwy, żółto-czarne, takie dość nietypowe w kolarskim peletonie, ludzie już znają, bo to widać po konferansjerach, którzy już patrząc na koszulkę wiedzą, jaki klub jedzie tak naprawdę. Także myślę, że wgryźliśmy się w kolarstwo górskie w Polsce na dobre.
0: Tak obserwuję kalendarz, jesteśmy gdzieś mniej więcej na 30% tego sezonu. Co jeszcze przed nami? Wystawiacie na jakieś zawody, oprócz tych, które będziecie organizować, rzecz jasna, do tego zaraz przejdziemy, ale jeśli chodzi o wyjazdy, to stawiacie na jakieś konkretne jeszcze w tym sezonie?
1: W przypadku Wiktora kolarstwo górskie, na które się zakwalifikował, w tamtym roku miejsce 22. W tym roku mierzymy dużo, dużo wyżej. Postaramy się na pewno bardzo, bardzo mocno pojechać i bardzo dobrze się do tego przygotować. Wczoraj właśnie z Wiktorem rozmawialiśmy i ustawialiśmy kolejne treningi. Pozostało 2 miesiące, czyli taki bardzo dobry blok treningowy. Oczywiście tydzień wcześniej nasze zawody, które też będą dla nas bardzo priorytetowe, żeby jak najlepiej się przygotować. Jeździmy na swojej trasie, więc tutaj mały handicap dla nas tak naprawdę. Później finał Pucharu Polski, to jest miejscowość Boguszów Gorce. Mistrzostwa województwa, miejscowość Prostki, no i międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików, będzie to najprawdopodobniej miejscowość Żukowo na Pomorzu.
0: Drugi wyścig o puchar burmistrza miasta Ostróda, organizator UKS Ostróda Sport Team. 1 sierpnia spotykamy się na tej malowniczej trasie nad jeziorem Sajmino, co prawda z datą przestrzeliliśmy w ostatniej rozmowie, ale 1 sierpnia się spotykamy, to już taka oficjalna data. Zapisy trwają czy ruszają, jak to wygląda?
1: Zapisy ruszają dosłownie w ciągu najbliższych kilku dni. Ja na pewno bardzo chcę podkreślić, że są to zawody dla wszystkich, nie tylko dla dzieci czy dorosłych trenujących, tylko są to zawody dla zawodników i dzieci z licencją oraz amatorskie, tak? U nas zapraszamy dzieci od 6 roku życia, które będą się ścigać ze swoimi rówieśnikami, także bardzo serdecznie zapraszamy, będzie to świetna zabawa, można zerknąć sobie na film na portalu YouTube, czy też na zdjęcia na naszej stronie facebookowej, jest tam kilkaset zdjęć tych zawodów. Myślę, że świetnie to wyszło, dotarło do nas mnóstwo głosów zewsząd, że te zawody były naprawdę bardzo dobrze zorganizowane. W tym roku postaramy się zrobić to jeszcze lepiej, także serdecznie zapraszam całe rodziny z dziećmi, jak i dorosłych. Przygotowaliśmy 3 dystanse dla dorosłych, fan, amator i pro. Spróbujcie, zmierzcie się z tą trasą z własnymi słabościami, ale przede wszystkim dobrze się bawcie na rowerze.
0: Jędrzej, ale to takie zawody, w których jeszcze trzeba modyfikować trasę, czy to, co macie ustalone i ten swój tor jazdy już jest na tyle dopięty, że trasa bez zmian?
1: Generalnie zarys został bardzo, bardzo podobny, bez większych zmian. Detale na pewno tutaj dopracowujemy. Kilkaset metrów ścieżki dobudowaliśmy, kilkaset metrów jeszcze przed nami, ale generalnie zarys, tak jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo podobny. Co prawda czasów między zeszłym rokiem a tym rokiem nie ma co porównywać, no bo będzie jednak inaczej. Troszkę utrudnimy, troszkę urozmaicimy, nie będzie tych... Niestety nie ma jak inaczej tego zrobić, prostych, ale takie proste też są fajne, jest gdzie się wyprzedzić, gdzie schować za zawodnikiem, gdzie zjeść, napić się, także będzie po prostu, uważam, że trudniej, ale przez to w kolarstwie górskim lepiej.
0: Jak to jest? Jeśli jesteście organizatorem, to wtedy mówisz zawodnikom, nie dociskajcie tak, niech inni może staną na podium.
1: Nie, absolutnie, tak jak powiedziałem, jest to dla nas mały handicap i dla nas jest to start bez rangi mistrzowskiej, ale jest to start u siebie, więc postaramy się jak najlepiej zaprezentować. Także dzieci trenują na tej trasie kilka razy w tygodniu i mają znać centymetr po centymetrze, żeby po prostu rywalizować z tymi najlepszymi zawodnikami z naszego regionu, bo w tamtym roku byli zawodnicy z całego województwa, z Pomorza i ścigali się z naszymi zawodnikami jak równy z równym. Mieliśmy też zawodników z Podlasia. Tutaj pozdrawiam kolegów z Kadzidła. Także mam nadzieję, że w tym roku też frekwencja bardzo dobrze dopisze, jak było to w roku poprzednim. I będziemy rywalizować jak na najwyższym poziomie.
0: Kadzidło to kurpie, to tak tylko lekko sprostuję, bo to moje rodzinne strony.
1: To tak, no to dla nas myślę, że...
0: Pogranicze, powiedzmy. Tak, tak, kurpiowsko-podlaskie.
1: Tak, tak. Jeśli osoby z Kurpi troszkę obraziłem, że to Podlasie, no to... Ale liczymy też na osoby z Podlasia, bo tutaj rzeczywiście trwały rozmowy z klubem z Białegostoku, no to też ja doprecyzuję, że oni też są oczywiście zaproszeni.
0: Jędrzej, dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy, między innymi rowerem, hulajnogą elektryczną albo innymi urządzeniami transportu osobistego. Na koniec apel, przypomnienie, to jest naprawdę podstawowe wyposażenie, ja bym powiedział, każdego człowieka, jeśli wsiada na rower, no a dziecka tym bardziej, bo to już prawo wymaga nie tylko od samego małoletniego, ale przede wszystkim od rodziców.
1: Myślę, że jest to świetny pomysł, bo funkcjonuje to w innych krajach i funkcjonuje to bardzo dobrze. Wystarczy zapytać w pewnym sensie u źródła, to znaczy na oddziale SOR w każdym szpitalu, odkąd pojawiły się przede wszystkim hulajnogi elektryczne, no to dzieci z urazami twarzy, czaszki jest po prostu ogromna ilość. Zobaczymy, co przyniesie to teraz i można było zalecać, ale czasami rzeczywiście lepszym pomysłem jest obowiązek i uważam, że nie jest to związane absolutnie z żadną potrzebą zwiększenia sprzedaży i tak dalej, tylko naprawdę poprawą bezpieczeństwa, no bo sam jestem przykładem, że gdyby nie kask, to myślę, żebyśmy tutaj po prostu nie rozmawiali i czy to na mieście, jadąc cywilnie, czy też podczas treningu, zawsze zakładam kask i czuję się po prostu wtedy bezpiecznie. Jak tego kasku nie mam, jest po prostu dziwnie, tak? I u nas na treningach nie ma możliwości trenowania bez kasku od początku i dalej będziemy to oczywiście szerzyć, bo to zapewnia naprawdę o bezpieczeństwo.
0: Kask używany czy nowy? Możemy odkupić od kogoś?
1: Mówi się, niestety nie znam dużych szczegółów, że kask ma swoją datę ważności w pewnym sensie od daty produkcji. Trzeba byłoby zapytać kogoś, kto zna się bardzo dobrze na materiałach różnego rodzaju. Czy nowy, czy używany, to może tutaj nie odpowiem. Ja odpowiem przede wszystkim taki, który jest wygodny, który warto przed zakupem przymierzyć, bo rzeczywiście kaski są różne, mają różny kształt, różne firmy produkują to w różny sposób. Pamiętajmy też, że na rowerze głowa trochę puchnie, więc tak jak mówię, iść do sklepu rowerowego, czy zamówić kilka rozmiarów, przymierzyć różne modele, żeby on naprawdę nam pasował, a w przypadku niektórych osób, no żeby się przede wszystkim podobał. Tutaj mówimy o dzieciach, gdzie kask, jeśli się nie będzie dziecku podobał, no to nie będzie go po prostu z chęcią nosił, tak? Więc wybierzmy te kaski dopasowane, ale też podobające się.
0: Jedno wpajajmy naszym najmłodszym, że kask to jest takie już obowiązkowe wyposażenie roweru, że jak wsiadamy na jednoślad, no to powinniśmy mieć ochronioną głowę, a tym najmłodszym to polecamy jeszcze jakieś tam ochraniacze na łokcie, a także kolana. Moje dzieci świetnie to wypróbowały, jeżdżą, nie zraziły się po pierwszym upadku, bo miały ochraniacz. Także pamiętajcie o kaskach, niech wypoczynek, ale także rekreacja naszych najmłodszych mieszkańców będzie bezpieczna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Witajcie, to jest magazyn reporterów Meloradia Mazury, ja nazywam się Marek Apel. Mam dla was kilka tematów, ale rozpoczynamy od tego, według mnie, najważniejszego. Ze mną jest Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacz.
0: W sieci rozgorzała dyskusja, a mianowicie opublikowało się wideo, na którym strażacy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie mają wyjazd alarmowy. I nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie internauci, którzy zwrócili uwagę, że wyjazd dotyczy zwierzęcia. Czy strażacy powinni w tym wypadku używać sygnałów dźwiękowych, sygnałów świetlnych, bo to według niektórych stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Ale do początku, czy wy jako Straż Pożarna w ogóle macie jakieś procedury, że na przykład do zagrożenia związanego ze zdrowiem, życiem zwierzęcia nie musicie włączać sygnałów, a na przykład jeśli macie alarm o pożarze, wypadku, to takie sygnały musicie włączyć. Jak jest, panie Łukaszu?
3: My nie selekcjonujemy skali zdarzenia, do którego będziemy prowadzić interwencję i specyfika może przyjęcia zgłoszenia, a w związku z tym później wyjazdu alarmowego nieco się zmieniła od 2021 roku, kiedy to nasz numer alarmowy 998 został przekierowany do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i wcześniej, przed 5 laty, to dyżurny stanowiska kierowania zbierał wywiad ratowniczy, no i poniekąd już podejmował decyzję, czy dane zgłoszenie jest w ogóle we właściwościach działań jednostek ochrony przeciwpożarowej. Na ten moment zgłoszenia w zdecydowanej większości są przyjmowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego i informowane są służby, czy wiodące, czy współpracujące, pomocnicze o danym zdarzeniu i dzieje się to wtedy po przyjęciu zgłoszenia równolegle. Przez to dyżurny stanowiska kierowania nie podejmuje de facto oceny i decyzji, tylko ma zadysponować jednostki ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia, które jest nagłe i wymaga naszej niezwłocznej interwencji. A dopiero na miejscu kierujący działaniem ratowniczym ocenia, czy to jest w naszych właściwościach, kompetencjach i w naszym zakresie działań. Mogą się zdarzać takie sytuacje, że wyjeżdżamy alarmowo do zdarzenia, gdzie finalnie nie podejmujemy działań ratowniczych. Mogą to być również alarmy z instalacji wykrywania, czyli w określonych obiektach, które posiadają systemy sygnalizacji pożaru i czujki transmitują za pomocą tego systemu alarmy do nas. Tam finalnie również może się okazać, że nie mamy do czynienia z pożarem, ale wyjeżdżamy tak jak do pożaru.
0: Czyli są określone procedury. Was wzywa Centrum Powiadamiania Ratunkowego, dostajecie tak zwaną formatkę i w sumie to nie macie nic do gadania. Musicie wyjechać, bo takie jest to zgłoszenie.
3: Nasza polityka w Komendzie Powiatowej, ale chyba też we wszystkich komendach województwa warmińsko-mazurskiego jest taka, że dyżurny nie przeprowadza analizy co do tego, czy mamy podejmować tam działania, tylko dysponuje adekwatne siły i środki, a to dopiero pierwszy kierujący działaniem ratowniczym na miejscu zdarzenia przeprowadza rozpoznanie i ocenia, czy to jest w naszych właściwościach.
0: Ale te sygnały dźwiękowe i świetlne, bo teraz na nich się trochę skupmy, one są wymagane zawsze?
3: Tak, za każdym razem, kiedy przyjmujemy informację o zagrożeniu, to traktujemy to jako wyjazd w celu podjęcia działań ratowniczych, a więc w celu niezwłocznej likwidacji zagrożenia. I w związku z tym jedziemy jako pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym.
0: Czy wy się na przykład czymś różnicie od zespołów ratownictwa medycznego? Bo ja tak zaobserwowałem, że na przykład karetka w momencie dojazdu, powiedzmy, pod Ostrucki Szpital, ona już na przykład wyłącza te sygnały dźwiękowe i świetlne, żeby też no, mieszkańców, którzy mieszkają wokół, nie, że tak powiem, nie nagradzać dość często tymi sygnałami. A jak jest u was? Wy możecie, nie wiem, bliżej dojazdu, wyjazdu, czy miejsca zgłoszenia to wyłączyć, czy na przykład od momentu wyjazdu z jednostki do momentu dojechania na miejsce zdarzenia te sygnały dźwiękowe i świetlne muszą być użyte przez was?
3: W czasie poruszania się po drogach publicznych, w czasie wyjazdu alarmowego, jazdy alarmowej, pojazdy wysyłają jednocześnie sygnały świetlne, błyskowe i dźwiękowe i po dojeździe na miejsce zdarzenia wyłączamy sygnał dźwiękowy. Więc to jest tak zero-jedynkowo w naszym przypadku.
0: Jasne. Panie Łukaszu, a czy są jakieś inne rodzaje wyjazdów, podczas których wy nie musicie używać sygnałów?
3: Prowadzimy rozpoznanie operacyjne obiektów, ćwiczenia, które odbywają się poza jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, różnego rodzaju inne wyjazdy gospodarcze, bądź czynności pomocowe, które nie mają charakteru nagłego, niezwłocznego i nie są realizowane w trybie pilnym, tylko wyjeżdżamy gdzieś, być może również do pomocy innym służbom, bądź w ramach jakichś tam zdarzeń związanych z zarządzaniem kryzysowym, ale jest to zaplanowane, więc nie ma potrzeby wtedy, żebyśmy mieli być uprzywilejowani w ruchu drogowym.
0: Okej, no to przejdźmy teraz do tego, co internauci pisali, może nie jeden do jednego, ale mniej więcej. Kierowcy zgłaszali uwagę na aspekt bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozumiem, że wy użyliście w tamtym też konkretnym przypadku na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. Jest okej, procedury były zachowane, ale czy kierowcy się dobrze zachowali w takim razie? Jak mają się zachować kierowcy? Może takie krótkie przypomnienie z teorii nauki jazdy podczas wyrabiania sobie godzin na kursie prawa jazdy, ale też i podczas zdawania egzaminu państwowego. Jak mają się zachować kierowcy?
3: To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, nie były moje własne interpretacje, tylko zapisy z prawa o ruchu drogowym i również w prawie o ruchu drogowym jest mowa o tym, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się. Także my apelujemy, żeby samochody zgodnie z kierunkiem jazdy skierowały się możliwie jak najbardziej ku prawej stronie, tak żeby pojazdy uprzywilejowane mogły wtedy środkiem ich wyminąć, ale też ważne jest, żeby nie zachowywać się irracjonalnie, coś co mogłoby być nieprzewidziane dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego. Także na przykład nie zatrzymywać się nagle, kiedy jedziemy 50 km na godzinę w mieście, a na przykład znając to, jak zorganizowana jest ostruda, wiemy, że za 50-100-150 metrów będzie może zatoczka z przystankiem autobusowym i zjechać wtedy w tamto miejsce nieco dalej, może nie od razu, i to nam zdecydowanie ułatwi. Także nagłe zatrzymywanie się po tym, jak ktoś zorientuje się, że jedzie pojazd uprzywilejowany, to nam nie ułatwia.
0: Panie Łukaszu, dobrze, ale przejdźmy też do ważnego aspektu, bo tu mówimy o takim ruchu sensu stricte miejskim, czyli nie zatrzymujemy się nagle, ewentualnie zjeżdżamy gdzieś w zatokę autobusową, tudzież w zjazd, nawet w posesję potem możemy zawrócić, wrócić do normalnego ruchu, jeśli straż, karetka czy policja przejedzie, ale co zrobić, bo to kolejny aspekt, o którym chciałem z panem porozmawiać, co zrobić w przypadku, kiedy na przykład stajemy na drodze ekspresowej S7, jest wypadek. Porozmawiajmy o korytarzach życia. To jest od pewnego czasu też wymóg, żeby tworzyć korytarze życia. Pan się spotkał z tym, że kierowcy potrafią to robić. Jak stworzyć korytarz życia na ekspresowej siódemce?
3: Zdecydowanie od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku może jakichś większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej i wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych bądź innych zagrożeń, na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji. Ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych, ale też po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego, to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej. Także to jest dla nas bardzo istotne.
0: Ale to możemy powiedzieć tak, że do pewnego czasu, gdy te korytarze życia nie były tak promowane, ale też i wymagane, trudniej było dojechać na miejsce zdarzenia? Zdarzały się takie sytuacje, że musieliście czekać, aż kierowcy jakoś tam utworzą w ogóle jakąkolwiek drogę na przejazd wozu strażackiego?
3: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów świetlnych, przepraszam, po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych. A teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, choć może nawet do tego nie, choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia.
0: Korytarz życia na jezdni, która ma dwa pasy ruchu. Samochody, wiadomo, rozjeżdżają się. Samochód na prawym pasie zjeżdża maksymalnie do prawej strony. Samochód na lewym pasie zjeżdża maksymalnie do lewej strony. W przypadku dróg trzypasmowych samochody z prawej strony, dwa skrajne z prawej, zjeżdżają do prawej, natomiast z lewej, maksymalnie wysunięty na lewą stronę, pojazd zjeżdża do lewej strony. No i w przypadku też już dróg o większej liczbie pasów ruchu jest podobnie, to znaczy wy jedziecie przy tym pojeździe, który jest maksymalnie przy lewej krawędzi, lewym pasie.
3: Tak, ten samochód, który jest na lewym pasie, zjeżdża do lewej strony, a wszystkie pozostałe możliwie jak najbardziej do prawej.
0: Panie Łukaszu, ale mamy też przypadki naganne. Widziałem ostatnio wideo w internecie, co prawda z jakiegoś innego rejonu Polski, gdzie kierowcy wykorzystują ten korytarz życia do zawracania, albo co naganne już kompletnie, do jazdy w ogóle, do cofania tym korytarzem życia, do wycofywania się z tego rejonu zdarzenia drogowego. To już jest, to są naganne sytuacje, które zagrażają całej akcji ratowniczej, ale mogą też doprowadzić do kolejnego zdarzenia drogowego.
3: Zgadza się, mogą doprowadzić do innej sytuacji, która albo spowoduje kolizję, wypadek, ale przede wszystkim uniemożliwi dotarcie służbom na na miejsce zdarzenia, albo zaangażuję ich w inne miejsce.
0: Macie takie sytuacje, gdzie musicie gapiów odganiać na wypadkach, na zdarzeniach, pożarach? Może też taki apel do słuchaczy. Nie jesteście dziennikarzami, to znaczy nie musicie relacjonować na żywo i fotografować pracy ratowników medycznych, policjantów i strażaków. Macie takie sytuacje?
3: Praktycznie za każdym razem. I no tutaj rola kierującego działaniem ratowniczym, ale także służb współpracujących, żeby umożliwić prowadzenie działań ratowniczych, to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i również tych osób postronnych, ale też pewnego komfortu prowadzenia tych działań ratowniczych, żeby nie było dodatkowych działań stresogennych związanych dla ratowników w związku z tym, że są nagrywani z każdej strony. My oczywiście jesteśmy organem administracji publicznej i nasze działania są transparentne. Można nagrywać funkcjonariuszy podczas prowadzenia przez nich czynności służbowych. Natomiast no, są sytuacje jak ratowanie życia, zdrowia, kiedy wszelkie drobne rzeczy, które pomogą nam prowadzić te działania ratownicze, no to będą wskazane.
0: Kochani, pamiętajcie, jeśli usłyszycie, że jedzie pojazd uprzywilejowany, broń Boże, nie stawajcie dęba samochodem, zjedźcie na najbliższą zatokę. Pamiętajcie też, i to wniosek z naszej dzisiejszej rozmowy, że policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego korzystają zgodnie z prawem z sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Zrozumienie to chyba lekcja z dzisiejszej rozmowy, tak, żebyśmy no, mieli pomoc, bo to, że strażacy jadą nawet do zagrożenia życia, zdrowia zwierzęcia, no to nic nadzwyczajnego.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Meloradio Mazury. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.
0: Rano.

emoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: Melo Radio Mazury.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po całym pracy, więc taki obialek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

Za smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.